Czwórka. To słychać.

Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro. Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Let's go. Yo.
4: Tej.

znaczy. Na ścianie wymalowane 7, jestem u siebie. Patrzę w okno, ja jeb. Dzwonię do Białasa, mówię miasto we mgle. No chodź, bierz kamerę, mówię, pobujamy się. Białas mi mówi, że nie może wieczorem chodzić po dworze. O Boże, słyszysz, tu szumi morze. Dźwięki w kolorze, Bałtyku kolorze. Ej, ta woda fala.

0: Polskie Radio.
1: Gramy!
0: Gramy. Teraz gramy.

Ty bolą nas mocniej niż cieszą zyski. Cóż, to byłem szczyt i nie czuję nic po wszystkim. Już mam tylko tip za rachunek sumienia, który dziś sięga do nieba i znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać, więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Zróbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim płyn.

Same shit down telling them. Same shit down telling them.

otwieram oczy, spoglądam przez okno. Wszyscy w pośpiechu. Każdy musi coś zrobić, pozwolić sobie nie mogą na chwilę oddechu. Zero odpoczynku, w świecie pełnym wysiłku. Pragną usiąść na tyłku, zamiast trząść nim do rytmu. Dzieci dorosleją za szybko.

zamyka mocy, czuwa się w muzykę. Mógłbym robić tak przez całe życie. Zróbcie sobie przerwę, chociaż na chwilkę. Tylko raz składam te propozycje. Nie musisz umieć tańczyć, po prostu się baw, bo inaczej zmarnujesz na obowiązki cały swój czas.

Dwie dekady temu usłyszałem, że mamy vibe. Dwie dekady później nami jarał się cały kraj. Szare bloki to start, nie wiem po kim ten skarb. Kiedy patrzę na nie, widzę swoje schody do bram. Się bożą jakby mieli urodziny. Wino, woda, cola jakby byli urodziny. Nie jestem urodziwy, urodziłem się, jest.

Mama nie ma pracy, ponoć ojciec też. Choć to nie moi starzy, to nie skąpię łez. Nieważne co się zdarzy, ja nie zwątpię w cel. Za dużo za nami, by znów podnieść się. Podjechał nocny, klasyk awantur. Pijani robią show przed nim, aut dla świadków. Piotrkowska na ofie ze skejtami na parkour. Ile widziałem złama, nie policzę przypadków.

Właśnie, tu jest cały mój problem. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, czy kiedy dum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę

przyjdzie zawołać własne. A na razie nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom tak daleko zaszedł, że kiedy dum to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę

serca, jak zamówiony koktajl, ścieżka jak to jest wąska, gram na jeden kontakt, ty już wiesz o słabościach, jestem twój, daj mi rozkaz.

co by się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, beat jest tu berbery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da nie ryć. Jak emery, to numery na lewe papiery bija.

0: Lubię kilka rzeczy związanych ze sportem.
1: Piłkę, dresik, bluzę.
0: Wielkie słabości zostawiam, resztki imprez.
1: Puszczam z lewej.
0: Szklanki, butelki, kieliszki, no dobra, kieliszek.
1: Wezmę jeden, trochę liczów.
0: By mieć co pisać, gdy samotność doskwiera.
1: Trochę

0: Będą beczeć, póki ich nie uduszą, wreszcie.
1: Kochamy podróże, nie mamy hajsu, ale wiemy jak go robić, więc buty na nogi, rura jak Coltrane, melduje gotowość do drogi.

0: to, żeby kiedyś móc wrócić.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: To nasz kolorowy film, chociaż stara szkoła, wychowana cała ośka na ławkach, schodach, kiedyś na sztukę i byle przejść, teraz inne plany, wyższy cel, teraz nowa fura, dom i pies, teraz nowi kumple, stary jazz, teraz długa noc i krótki dzień, może wrócę w parę

za babcią, ale z babcią matką. Co tak kuszka z matką? Kupię lepiej chodzić, kogoś nauczyć. No. Ej, ej. Odwiedzam katki, katka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej. Gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

leci za to. Odwiedzam klatki, klatka babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch, ej. Gdzieś u nich leci

odwiedzam klatki, klatka babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

0: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem.
3: Mamy Annę Kowal zdalnie oraz Igora Słomińskiego w studio. Cześć, witajcie.
4: Czołem.
3: Ania i Igor reprezentują Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich. Ta nazwa może nie być wam obca, ponieważ zaledwie kilka miesięcy temu Igor, wtedy z Natalią, prawda?
4: Tak jest.
3: Gościł w studiu Poranka Czwórki i przeprowadziliśmy sobie rozmowę o kolejnej edycji kongresu, która odbywała się w lutym w Mediolanie. Zresztą na ten kongres ruszyła część ekipy czwórkowej. Był między innymi tam Kamil, który miał się ładnie ubrać. Pamiętasz, czy on się ładnie ubrał? Miał garnitur?
4: Bardzo ładnie i przyjechał nawet świetnymi skarpetkami czwórki.
3: Okej, ale miał na nogach, czy wam rozdawał na tym kongresie?
4: I tak.
3: No, to jest porządna firma i Kamil, i czwórka. W każdym razie patronowaliśmy tej edycji zimowej, chyba tak trzeba o niej powiedzieć, zimowej, czyli 19 edycji. Rozmawialiśmy o tym jubileuszu, który nastąpi w przyszłym roku w Madrycie, ale okazało się, że pomiędzy tą 19 a 20 wskoczyło jeszcze coś specjalnego, co odbędzie się jutro i co po raz pierwszy wydarzy się na tej polskiej ziemi, ponieważ Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich generalnie jest imprezą i odnosi się do studentów polskich, którzy studiują na różnych uczelniach za granicą. I wy raz do roku spotykacie się w ramach takiego dużego wydarzenia, zapraszacie prelegentów, gości z różnych środowisk twórczych, biznesowych, politycznych, etc. Ale raczej mijaliście do tej pory Polskę. Jutro się to zmieni i po raz pierwszy spotkacie się w, nie wiem, mniejszym, mam nadzieję, że mi to wytłumaczycie, gronie, ale po raz pierwszy zrobicie to w Warszawie.
4: Tak, to ten jutrzejsze wydarzenie, które odbędzie się w bardzo symbolicznym miejscu, bo w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, jest bardziej taką zajawką tego, co robi nasza fundacja, ale tego też, czym jest kongres i następnej jubileuszowej 20. edycji. Jutrzejsze wydarzenie będzie troszeczkę mniejsze, bo na 100 osób kongres zwykle jest na te 500-600 osób. Natomiast celem tego jutrzejszego wydarzenia jest po prostu zaanonsowanie trochę kongresu na tej polskiej scenie i wpisanie się w misję fundacji, którą jedną z nich jest zachęcanie młodych polskich studentów i studentów do wiązania swojego życia zawodowego i całego swojego życia z Polską.
3: Ania, czy ty...
5: Tak, ja...
3: O, super, to nawet cię nie muszę wywoływać. Proszę, oddaję głos.
5: Chciałam powiedzieć, że tak poza tym, co Igor oczywiście powiedział i realizowanie misji fundacji, to jest też zwyczajnie jakaś okazja do spotkania, bo te okresy roku między jedną a drugą edycją to jest dość dużo i gdzieś tam w rozmowach zauważyliśmy, że po prostu chcielibyśmy zbierać ludzi częściej i żeby oni pracując ze sobą i organizując ten duży kongres, też się wcześniej zobaczyli na żywo, porozmawiali, wypili razem kawę. A z trzeciej strony to jest okazja, żebyśmy różnych naszych partnerów, przyjaciół kongresu, w tym na przykład czwórkę, zobaczyli na żywo w Warszawie.
4: Więc też w
5: są też takie dwa wymiary. Też w studiu.
3: I też w studiu, do którego zawsze was oczywiście serdecznie zapraszamy i gościmy. Czy to oznacza, że jeszcze jutro ktoś, kto na przykład słucha naszej audycji, może się w ogóle pojawić? Czy ta ograniczona liczba miejsc oraz wynikowa tego, że spotykają się studenci, raczej ogranicza taką możliwość do tarcia na ostatni moment?
4: Akurat wczoraj daliśmy możliwość ostatnich 5 zapisów, aczkolwiek mam jeszcze dzisiaj jedno ostatnie spotkanie, więc należy wypatrywać naszych mediów społecznościowych. Może jakiś jeszcze limitowany moment się zdarzy.
3: O tym, co wydarzy się jutro na tej pierwszej edycji kongresu w Warszawie, pogadamy za chwilę. Kiedy rozmawiałem z wami z tych kilka tygodni, no miesięcy temu już, bądźmy precyzyjni, to opowiadaliście o tej ciekawej strukturze organizacyjnej kongresu, że co roku ona się zmienia i co roku daje kongres szansę wyróżnić się innym studentom, którzy na co dzień realizują swoje studenckie zadania na różnych uczelniach, ale kongres ich aktywizuje w dziedzinie organizacji i wszystkiego, co z taką organizacją dużego eventu się łączy, od partnerstw, od sponsoringów, przez logistykę, aż po prostu wykonanie tego na miejscu. Organizujecie te imprezy w różnych państwach, w różnych miastach, więc też są

0: potrzebne umiejętności językowe, etc., etc. Natomiast patrzę na ciebie, widziałem cię w tym studiu. Jak to się stało, że organizujesz drugi kongres, skoro miał być płodozmian?
1: Ciężko się przyznać, że jest to drugi raz, aczkolwiek jest to taki, bardziej bym powiedział, półtora raza, gdyż to jutrzejsze wydarzenie jest czymś dodatkowym do każdorocznej edycji kongresu. Przyszłoroczna odbędzie się w Madrycie, tak jak już wspomniałeś. Wybraliśmy zresztą fantastyczną grupę trzech młodych ludzi, którzy już działają pod kątem tej madryckiej edycji.
0: Już się przygotowują, tak?
1: Tak. Natomiast idea tego jutrzejszego wydarzenia, tak jak już Ania wspomniała przed tym luzerem, który przed chwilą zagrał, jest taka, żeby po prostu się spotkać, bo ta społeczność jest coraz większa, ale też korzystając z tego, że mamy lato i sporo polskich studentów na przykład stażuje teraz w Warszawie, właśnie była taka idea, żeby zrobić to w weekend, żeby to było jak najbardziej dostępne i po prostu spotkać się zarazem w fajnej grupie młodych ludzi, ale też z bardzo interesującymi panelistami, którzy porozmawiają o ważnych tematach, bo tak za nędzę jest to safe i polityka obronna, a także przywództwo przyszłości, czym ono się będzie odznaczać.
0: Dodam tylko, że Ania nie zagrała przed momentem na harfie, tylko po prostu przyszły pewnie jakieś powiadomienia w jej komunikatorze, ale Ania jest...
1: Jak w Odysei.
0: Tak, Ania jest nadal z nami. Aniu, czy dla ciebie organizacja tej jutrzejszej imprezy to jest pierwszy raz, czy ty jesteś już też po tym Mediolanie mocno zaznajomiona z tematem?
2: Ja w Mediolanie pełniłam też dosyć, no nie wiem, tak powiem, że ważną rolę.
0: Oczywiście, nie ma co sobie umniejszać.
1: Absolutnie, zgadzam się.
2: No właśnie, zajmowałam się układaniem agendy i taką merytoryczną warstwą wydarzenia, więc to jest też dla mnie to półtora raza będzie, bo wydaje mi się, że też gdzieś Summer Chapter przy tym, czyli to, co jutro będziemy organizować, gdzie jutro będziemy, to wyrosło gdzieś z tego, że po prostu ta struktura zespołu, szczególnie w tym roku, okazała się wyjątkowo mocna i po prostu dobrze nam się razem pracowało i chcieliśmy coś więcej. Więc tak, dla mnie to też jest półtora raza, ale jest to właśnie taka nietypowa sytuacja, że organizujemy więcej niż jeden w jakiś sposób.
0: Tak, no żartowałem sobie tutaj w studiu przed wejściem na antenę, że przyspawaliście się do swoich kongresowych stołków, ale to oczywiście takie sympatyczne żartowanie. Słuchajcie, ten jutrzejszy kongres, tak jak powiedzieliście, odbędzie się w wyjątkowym miejscu, czyli w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Poczuliście nobilitację, bo zakładam, że byliście w tym miejscu. Poczuliście, że dotykacie czegoś historycznego, wchodząc tam i rozpoczynając przygotowania do kongresu?
1: Myślę, że jak najbardziej. Tutaj chciałbym przede wszystkim podziękować Giełdzie Papierów Wartościowych i Fundacji GPW za to, że też po raz kolejny wspierają fundację i wspierają ideę kongresu. Natomiast odpowiadając bezpośrednio na twoje pytanie, absolutnie. Myślę, że ta sala notowań, ja akurat miałem dopiero pierwszy raz możliwość wejścia tam, kiedy obserwowaliśmy, jak to wydarzenie będzie się działo. Zdecydowanie czuć tam taki duch tego progresu gospodarczego, który jako Polacy, ale też jako Polska przebyliśmy i dalej jesteśmy na tej drodze i wydaje mi się, że akurat ten 2026 rok, przyszłoroczna edycja też jubileuszowa 20, te daty takie okrągłe, sprawiają, że jest to taka cezura. Mam wrażenie, że rozmawiamy bardzo często o rozwoju gospodarczym, o tym, czym on dla nas jest, jak go widzimy, że oczywiście możemy sobie pozwolić, tak uśredniając na więcej, nie musimy się pewnych rzeczy wstydzić, jak to mieliśmy niestety, nie mieliśmy takiej możliwości te parę dziesiąt lat temu.
0: Dobre miejsce, żeby zorganizować taki kongres.
1: Myślę, że jest to taki moment też przede wszystkim zmiany mentalnej, że zaczynamy więcej kreować, czy móc więcej kreować, aniżeli tylko odtwarzać, czy chwytać wejścia do jakiegoś klubu, że musimy być gdzieś i tak dalej, tylko po prostu możemy więcej tworzyć jako my.
0: Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich.
3: Tu czwórka. Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy.

0: W audycji Najlepsze z Najlepszych przypominamy Wam najciekawsze fragmenty rozmów z naszej piątkowej audycji Przerwa Kawowa. Słuchajcie jej w każdy piątek od 10 do 13.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Rodzaje wycieczek mogą być różne. Najważniejsze, żeby w ogóle ruszyć się z domu. No na przykład PKP, koleją, do czego będzie dzisiaj namawiała Alicja Michalska. Dzień dobry, witaj w czwórce. To gdzie dzisiaj ruszamy tym pociągiem?
0: Cześć, dzisiaj będziemy podróżować po Polsce, no ale właśnie pociągami, no bo Polska jest niezwykle malownicza, wiemy to nie od dzisiaj. No i czasem mam wrażenie, że podczas podróży samochodem jednak nam to czasem umyka. No tymczasem w pociągu mamy naprawdę okazję przyjrzeć się tym polskim krajobrazom, szczególnie latem. No a dzisiaj będziemy podziwiać mazurskie okolice. I trochę tak jest, że Warmia i Mazury od lat kojarzą się z wakacjami, podczas których ten samochód jest niezbędny. No, okazuje się, że coraz więcej osób odkrywa, że Mazury można zwiedzać zupełnie inaczej. Wolniej, spokojniej i bez stania w tych wakacyjnych korkach, czyli za pomocą podróżowania pociągami. No tutaj one przychodzą nam pięknie z pomocą, bo kolej dociera tak naprawdę do najważniejszych miast regionu. Takich jak Olsztyn, Giżycko czy Ełk, a dobrze zaplanowana trasa pozwala przemieszczać się między nimi naprawdę bez samochodu. To jest w ogóle też dobry pretekst, żeby sprawdzić, jak wygląda dzisiaj dostępność kolejowa jednego z najbardziej wakacyjnych regionów Polski. I okazuje się, że jest nie tylko dobrze, ale uwaga, zmienia się na lepsze, bo od 14 czerwca tego roku PKP Intercity zwiększyło ponad dwukrotnie ofert połączeń na Mazury, między innymi poprzez zwiększenie liczby pociągów kursujących przez Giżycko, Kętrzyn i Ełk. No i dzięki temu do tych najważniejszych mazurskich miast można dojechać częściej, wygodniej niż w tych poprzednich sezonach. Tutaj jeszcze warto podkreślić, że jedną z takich najważniejszych zmian jest wydłużenie trasy pociągów, które wcześniej kończyły bieg na przykład w Olsztynie, no a teraz przejeżdżają dalej przez Kętrzyn, Giżycko, Ełk czy Grajewo. No mamy nowe bezpośrednie połączenia między Mazurami, a też innymi miastami w Polsce. No cały czas takie miasta jak Mrągowo, polska stolica muzyki country czy Mikołajki ciągle pozostają poza tym kolejowym szlakiem, ale uwaga, tutaj też nadchodzą zmiany, bo niespełna miesiąc temu poinformowano o przywróceniu pociągów do miast od lat wykluczonych komunikacyjnie w tym województwie warmińsko-mazurskim. No a więc kto wie, może okazać się, że niedługo Mazury będą najlepiej skomunikowaną częścią Polski.
3: Alicja Michalska dzisiaj zachęca do tego, żeby podróżować pociągami. Zresztą my też do tego zachęcamy, bo jednak jest to najbardziej ekologiczna forma podróżowania, ale też tak jak powiedziała Alicja, no to pomaga się wyluzować. To pomaga tak naprawdę spojrzeć za okno, popatrzeć.
0: Wstrzymać się.
3: No właśnie, jak wygląda pięknie nasza Polska, a wiadomo, że Warmia i Mazury, no to jest cudowny kawałek naszego kraju, więc tym bardziej zachęcamy do tego, żeby wsiąść do pociągu, ruszyć przed siebie i wylądować gdzieś nad jeziorkiem. No, dzisiaj jesteśmy na Warmii i Mazurach. Co tam ciekawego można zobaczyć, podróżując koleją?
0: Tak, dzisiaj zachęcamy każdego, żeby zamiast w samochód wsiadł do pociągu, jadąc nad polskie jeziora. Szczególnie, że tak jak mówiłam, od połowy czerwca PKP Intercity ponad dwukrotnie zwiększyło liczbę pociągów kursujących przez Giżycko, Kętrzyn czy Ełk. No, dzięki temu po prostu do tych najważniejszych mazurskich miast można dojechać częściej. No to skoro już wiemy, że można i te połączenia są, no to warto skupić się także na korzyściach, jakie czerpiemy podczas samej podróży przez tę warmińsko-mazurską część Polski. I jeśli mówimy o podróży na Mazury, a nie tylko po samym regionie, to jest kilka takich odcinków, które uchodzą za szczególnie malownicze. No nie są może tak spektakularne jak linie biegnące przez polskie góry, ale oferują po prostu to, z czego słyną Warmia i Mazury, czyli właśnie te jeziora, lasy i spokojny krajobraz. I pierwszą taką trasą jest bardzo klasyczne połączenie Olsztyn-Giżycko. Zdecydowanie jedna z najpiękniejszych tras kolejowych na tej północno-wschodniej części Polski. Pociąg przecina rozległe takie kompleksy leśne, mija jeziora i niewielkie mazurskie miejscowości. I szczególnie teraz, słuchajcie, latem za oknem naprawdę, kiedy dominują te zielone krajobrazy,

0: a podróż pozwala poczuć, że wjeżdżamy do tych krainy, do tej krainy wielkich jezior, warto naprawdę patrzeć przez okno, kiedy jedziemy tą najpopularniejszą trasą Olsztyn-Giżycko. Ale mamy też trasę Giżycko-Ełk. To jest odcinek, który po niedawnej modernizacji zyskał nie tylko na czasie przejazdu, ale również na komforcie. I trasa prowadzi przez jedne z najbardziej charakterystycznych mazurskich krajobrazów, lasy, pola, jeziora, no a można zobaczyć okolice też Wydmin czy starych Juch. No ale jeśli ktoś szuka bardziej kameralnych Mazur, no to tutaj poleca się trasa Olsztyn, Ruciane Nida i Pisz. Linia prowadzi przez piękną Puszczę Piską i tereny pełne jezior, no a sama miejscowość Ruciane Nida jest naprawdę świetnym punktem wypadowym do spływów kajakowych czy różnych wycieczek rowerowych. No ale mówiąc o kolejowych podróżach po Mazurach, no nie sposób nie wspomnieć o Ełckiej Kolei Wąskotorowej. To jest jedna z największych w ogóle atrakcji regionu. Pewnie Mikole dobrze wiedzą, o czym tutaj mówię. To jest jedyna czynna działająca kolej wąskotorowa w tym województwie warmińsko-mazurskim. Zabytkowy pociąg kursuje cały czas z Ełku do Sypitek, prowadząc przez lasy, pola i niewielkie mazurskie wsie. To jest taka podróż, w której nie liczy się prędkość, ale atmosfera, krajobrazy za oknem. No naprawdę trudno o lepszy przykład tej idei slow travel po Mazurach. Tutaj droga tak naprawdę staje się równie ważna jak cel wyprawy.
1: Fascynująca podróż dzisiaj po Warmii i Mazurach. Pociągiem oczywiście, bo okazuje się, że tych tras mamy całkiem sporo, więc każdy tak naprawdę coś przyjemnego wybierze dla siebie. Alicja Michalska namówiła nas dzisiaj na tę podróż właśnie do właśnie w tamten region, który jest niesamowicie piękny, pełny jezior, ale też i ciekawych zabytków. Dlatego my za moment koleją ruszamy do Olsztyna. A co można zwiedzić w Olsztynie? Tylko wysiądzie się z pociągu, o tym będziemy mówić za moment. Alicja Michalska, bardzo dziękuję.
0: To jest audycja Najlepsze z Najlepszych.

0: Niech pan słucha trójkąta 9007, zaraz wybije piąta. Niech pan łyka
1: setkę
0: prądu, by czuć kontakt. Chyba czas na
1: przerwę.
0: W końcu to już zontak, miasto jest parkietem. Opór, lubię stąpać po ulicach, których jestem mężem, bo zaręczyłem stopy z nimi, stawiam pewny krok. Policjanci i DJ chcą hendę, hoch. Ci chcą ciszy, tam ci hałas, jak SND blok. Aha. Czyli pozdro tede. Nie jestem raperem i nie będę korpo z kredem. Korpomową gadać nie chcę, bo już mocno bredzę. Bolą stopy procentowe, obudź ortopedę.

0: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: Olsztyn to nie tylko jeziora i zamek, ale też mnóstwo mniej oczywistych adresów. No i o tym, od czego najlepiej zacząć zwiedzanie stolicy Warmii, opowie nam dzisiaj podróżnik i twórca internetowy Marek Pilipienko. Dzień dobry, witaj w czwórce. Jak tam w Olsztynie? Co słychać dobrego? Jaka pogoda? Opowiadaj.
3: Cześć, cześć, witam wszystkich. No co, w Olsztynie słonecznie, chociaż ja jeszcze nie wyszedłem z domu, ale patrzę przez okno. No ogólnie dzisiaj dobra pogoda, fajna, żeby coś porobić.
2: Słuchaj, my mamy spakowane walizki, my jesteśmy w blokach startowych, wsiadamy do pociągu, wysiadamy w Olsztynie. No i jaki powinien być ten pierwszy kierunek?
3: Na początku myślę, że można zahaczyć McDonalda, bo jest od razu na dworcu. Co, warto zobaczyć nowy, wyremontowany dworzec w Olsztynie. No i wsiąść w tramwaj, no bo tutaj zielone, piękne tramwaje mamy. No i co, pojechać do hotelu, do apartamentu, wypakować się, no a później myślę, że ruszyć na miasto od razu.
2: No a jakie miejsce najczęściej zaskakuje osoby, które w Olsztynie są, no na przykład po raz pierwszy?
3: No na pewno te jeziora i ta zieleń, no bo ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, więc jak ktoś tutaj odwiedza nasz Olsztyn, no to ich tak zadziwia, no i co? To jest takie najpiękniejsze moim zdaniem w tym Olsztynie.
2: No oczywiście Olsztyn to jest miasto jezior. Gdybyśmy mieli taką szansę, żeby odwiedzić i wybrać się tylko nad jedno, no to które wybieramy? Ukiel, Długie czy Kortowskie?
3: Każde ma w sobie coś. Kortowskie, no bo jednak tam dużo studentów, takie trochę inne życie, pewnie niektórym się przypomni takie studenckie. No ale chyba Ukiel jest takie najbardziej popularne, najwięcej rzeczy, najfajniej i chyba tam jest najciekawiej.
2: No właśnie, nad tym jeziorem chyba jest bardzo przyjemnie, bo Ukiel zdobywa nagrody za zagospodarowanie. Co można tam robić poza opalaniem?
3: Poza opalaniem można na pewno pograć sobie w piłkę plażową. Co jeszcze? Można sobie

0: się, napić czegoś, zjeść dobrze, wykąpać się. O, jeszcze wiem, są zakręcone ziemniaki, ostatnio jadłem, były spoko, ale to w niektórych tylko były spoko, w niektórych nie. No i tyle, no. Muzyczka, leżenie, chillerka i tyle.
1: No po prostu bardzo przyjemnie, tak jest w Olsztynie. Olsztyn to podobno jedno z

0: czymś dobrym do zjedzenia.
1: Kurczę, ja jako mieszkaniec Olsztyna od 20 paru lat, no dla mnie najlepsze w Olsztynie to są pizze. Takie, no ogólnie są... Jest dużo fajnych lokali, odwiedzam co jakiś czas, natomiast ja kocham pierogi, więc w karczmie, tak w Olsztynie, super pierogi polecam, ja jestem fanem.
0: Jakie miejsca poleciłbyś osobom, które lubią robić zdjęcia i szukają pięknych kadrów?
1: No to tak, na początek, no wiadomo, jezioro Ukiel, ale myślę, że takim zaskoczeniem, bo wiele osób może nie wiedzieć, jest to, że my mamy taką trochę japońskiej kultury, bo mamy Aleję Wiśni japońskiej w Olsztynie i to jest mega zaskoczenie, no i myślę, że jeżeli ktoś będzie w Olsztynie, to na pewno trzeba to miejsce odwiedzić, bo to jest naprawdę piękne.
0: A czy w ogóle są takie miejsca, które są nieodkryte dla turystów, ale z kolei mieszkańcy Olsztyna bardzo dobrze je znają, no ale turyści jakoś tam nie trafiają. Czy kojarzysz takie miejsca w Olsztynie?
1: Na pewno są, ale może zachowajmy to w tajemnicy.
0: Okej, okay. Chociaż chciałabym wiedzieć, chciałabym znać. Myślę, że wielu słuchaczy także, ale na przykład wielu turystów zagląda do planetarium. To jest dobry adres, czy to jest atrakcja tylko dla dzieci?
1: Nie no, planetarium jest świetne, natomiast chyba aktualnie jest teraz w remoncie, bo ja byłem bodajże rok czy dwa lata temu. No to ja byłem zaskoczony, bo pamiętałem to z podstawówki, a jak byłem rok czy dwa lata temu, mówię, nie no, wow, że jestem w szoku, że takie coś mamy w Olsztynie. No więc to jest dobry wybór.
0: Olsztyn to też jest miasto, które jest nierozerwalnie związane z Mikołajem Kopernikiem, co koniecznie trzeba zobaczyć, jeżeli mamy ochotę ruszyć szlakiem tego mistrza.
1: A no właśnie, przypomniałaś mi o pomniku obleganym bardzo w centrum Olsztyna, pomniku Mikołaja Kopernika, zaraz obok niego w zamku, w którym przebywał. No ale też takie typowe miejsce to jest właśnie ten pomnik Mikołaja Kopernika w centrum Olsztyna.
0: No i ta ławeczka Mikołaja Kopernika też taka jest,
1: tak,
0: na której wszyscy
1: tak.
0: siadają i strzelają sobie foty. Czy Park Centralny to jest takie miejsce, które warto odwiedzić w Olsztynie? Właściwie za co mieszkańcy tak bardzo lubią to miejsce?
1: Park Centralny jest bardzo ładny. Fontanna i tak dalej, zieleń. Pięknie. No i ogólnie bardzo lubię tam przebywać. Kurczę, przypominasz mi o tych miejscach, bo to jest tak, że jak się mieszka w tym Olsztynie,
0: ale
1: to
0: ja
1: się
0: tam
1: nie docenia.
0: Dwa lata temu.
1: Wiesz co, bo tu, gdzie się mieszka, to się nie docenia. Jak faktycznie mi powiesz o tym, mówię, ja, przecież to jest cudowne miejsce.
0: No dobra.
1: Faktycznie, no nie doceniałem tego, ale Park Centralny jest naprawdę ładny.
0: No to teraz będzie bardzo trudne pytanie, także szykuj się. Gdzie zabrałbyś dziewczynę na randkę, tak, żeby jej pokazać najlepszy widok na miasto. Tadam!
1: Przy Dworcu Zachodnim, w okolicach torów i tam jest taki ładny widok, jak będzie taki, w cudzysłowie, golden hour.
0: No dobra, trochę romantycznie. Przekonałeś nas, więc jeżeli ktoś szykuje wycieczkę, a przy okazji randkę, no to jest miejsce, które powinien odwiedzić. A jak wygląda Olsztyn w ogóle wieczorem? Gdzie warto zakończyć dzień w Olsztynie?
1: Na pewno dużo osób na plaży przysiaduje, bo jednak nad jeziorem Ukiel, tam zazwyczaj jak się jedzie wieczorkiem, no to po prostu wydaje się, że nikogo nie będzie, a zawsze ktoś się znajdzie. Mamy też takie popularne miejsce właśnie nad jeziorem, takie ala kładki drewniane. Tam zazwyczaj leci jakaś muzyczka, ktoś sobie przyjdzie, coś wypije, coś przekąsi. To jest taki typical place w Olsztynie.
0: No to jeżeli jesteście singlem, singielką, szukacie towarzystwa, to być może to jest dobry adres w Olsztynie. Dzisiaj po Olsztynie, po nietypowych miejscach oprowadzał nas Marek Lipienko. Bardzo dziękuję za spotkanie w czwórce, no i życzę miłego dnia w Olsztynie.
2: To jest audycja Najlepsze z Najlepszych.

0: nie Vito Bambino.
1: Ochłoń dziewczyno, Fabijański na linii.
0: Z Brzozowskim tego nie widzę. Tak oto właśnie zostałeś ty mi. Podobno jesteś prymityw, na dzielni kobity coś będą gadać, ale nagrajmy te hity, tak

0: Najgorsza muzyka świata tylko w hejterskiej u Kamila Jasińskiego.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Marcin jako pierwszy się do nas dodzwonił. Dzień dobry, Marcinie.
4: Witaj, witaj, Kuba.
3: No jak samopoczucie u kolegi?
4: Dobrze, że piątek.
3: Dobrze, że piątek, a jak nastawienie przed konkursem?

0: Zniszczysz przeciwnika?
1: Próbowałem rok temu i mi nie wyszło. Było pytanie chyba największą gałkę lodów, czy coś jakieś takie dziwne.
0: A, największy lód na patyku w Kaliszu, pamiętam.
1: O, no, ja wtedy
0: tak.
1: Wywaliłem się.
0: Ogromne lodzisko to było. To dzisiaj rekord niepobity. Twoim przeciwnikiem jest Tomek. Halo, halo Tomku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, jak u ciebie nastawienie przed weekendem?
2: Cały weekend w pracy, od teraz do niedzieli do północy. To
0: bez spania?
2: Z krótkimi przerwami na sen.
0: Dobrze, na przerwa regeneracyjna.
2: Będą przerwy na sen, no.
0: No dobrze, panowie, zobaczymy jak wam pójdzie. Rozpoczynamy, pierwszy zadzwonił Marcin i kategoria jak najbardziej hejterska, bo dotyczy gołymbiorzy. Słuchamy fragmentu.
3: Gołębiarzem z zamiłowania.
0: Najpierw ten gołębiarz, to był fragment programu Trudne Sprawy. No i co ten gołębiarz najpierw zrobił? Odpowiedź A. Kłóci się z moją córką, później klepie mnie w tyłek. Odpowiedź B. Dzwoni do Antka, później do Erwina i do Zygi. I odpowiedź C. Pyta, czy chce pogruchać i wydaje dziwne dźwięki. Co robi gołębiarz? Dziwny gołębiarz.
1: Ja stawiam C.
0: C? Dziwne dźwięki i chce pogruchać. Sprawdzamy.
3: Gołębiarzem z zamiłowania.
4: Najpierw ten gołębiarz kłóci się z moją córką, potem klepie mnie w tyłek.
0: No widzisz, jaki to jest gołębiarz. Tych gołębiorzy nic już im nie pomoże, jak było w piosence. Rzeczywiście, piosenka bardzo życiowa. Niestety punktu brak, Marcinie. Teraz odpowiada Tomek i słuchamy fragmentu Sprawy dla reportera.
5: Dlaczego jak ten brat wychodzi tak...
6: Ten pijak?
5: No nie pijak.
0: Brat nie pijak. Jak tutaj rozwinie się ta wypowiedź? Nie pijak. Odpowiedź A. Nie pijak, tylko pijak i narkoman, nie zapominajmy. Odpowiedź B. Smakosz. I odpowiedź C. Coś tam kręci melanżyk, ale żeby pijak od razu...
2: O kurczę, idę w C. No.
0: Melanżyk, ale żeby pijak od razu... Dobra, sprawdzamy.
5: No nie pijak.
6: A z kim zawodujesz?
5: Smakosz.
6: Smakosz.
5: Tak.
6: To jest smakosz.
5: Jeżeli...
0: Smakosz, no proszę bardzo, tutaj kolega się wypowiedział, czy tam brat i proszę bardzo, nie ma problemu. Załatwione. Pani redaktor przekonana. Punktu brak niestety, Tomku. Dobra, lecimy dalej. Teraz także fragment Script Doka i odpowiada Marcin.
7: To jest hazard.
8: Nie. To jest gra, która wymaga bardzo dużej wiedzy.
0: To nie jest hazard, to jest gra wymagająca bardzo dużej wiedzy i jak potoczy się tutaj wypowiedź w tym programie? Odpowiedź A. Myślisz, że każdy wie, jakie liczby można zakreślić w lotto? Odpowiedź B. Całe dnie analizuję drużyny i zawodników. I odpowiedź C. Ja po prostu kocham konie.
1: O Boże. Strzelam A.
0: Strzelasz A. Myślisz, że każdy wie, jakie liczby zakreślić w lotto? Sprawdzamy.
8: To jest gra, która wymaga bardzo dużej wiedzy. Całymi dniami analizuję zespoły zawodników.
0: Zawodników całymi dniami. Gdzie byłeś, łajdaku? Pewnie całą noc analizowałeś tych zawodników. Niestety, Marcinie, punktu brak. Piłka nożna, a nie lotto. Teraz odpowiada Tomek i pojawia się Giorgio. Automaty. I słuchamy wypowiedzi Giorgio.
9: Jaka taktyka na automaty?
0: Jaka jest taktyka na automaty, Giorgio? Odpowiedź A. Mało obrotów, ale stawka musi być wysoka. Odpowiedź B. Szybko naciskać i wisienki. I odpowiedź C. Czerwone i po złotówce.
2: Szybko naciskać i wisienki.
0: Dobra, zwracamy.
9: Jaka taktyka na automaty? Mało obrotów, mniej obrotów, ale stawka musi być wysoka.
0: No niestety, punktu brak. Wychodzi na to, Tomku, że chyba na automatach to nie spędzasz za dużo czasu, skoro taką...
2: Nie do końca, taką
0: metodę wybrałeś. Dobra, lecimy dalej. Teraz odpowiada Marcin. Słuchamy fragmentu. No tutaj sytuacja jest już poważna. Romans, zdrada. Słuchamy.
10: Matylda, kto to jest? Czego od ciebie chce?
11: Spokojnie, jestem jej przyjacielem.
0: Spokojnie, jestem jej przyjacielem. Przyjaciel Matyldy, co tam dalej się wydarzy? Ale nie zostałem sfriendzonowany tak jak ty. Odpowiedź A, odpowiedź B. Jestem administratorem jej dźwięków. Wdzięków, nie dźwięków może też dziwnych. Wdzięków. I odpowiedź C. Jestem przyjacielem. Chcesz się przyłączyć?
1: Co mam A?
0: Sfrendzonowany nie został, tak jak ty. Dobra, sprawdzamy.
11: Jestem jej przyjacielem, administratorem jej wdzięków.
0: Administrator wdzięków. Jednak widzisz, dalej można podrywać na admina. Warto siedzieć na grupkach i na różnych forach. Proszę bardzo, można tutaj sobie z koleżanką miło spędzić popołudnie. Niestety punktu brak, Marcinie. No i teraz odpowiada Tomek i podobny program.
2: 0-0? Przepraszam.
0: Dalej 0-0. Nikt, żadnej złej odpowiedzi. Żadnej dobrej odpowiedzi. Beznadziejny poziom, okropieństwo. Dobra, słuchamy fragmentu.
12: Hej!
13: O, cześć!
12: Ej, kto to jest? A to koleś taki jakiś.
0: A to koleś taki jakiś.

0: Kisz, i jak potoczy się tutaj wypowiedź, ta sytuacja? A to koleś jakiś taki, koluniu, kolesiowiec, koleżka. Odpowiedź B, koleś, znamy się z widzenia, jeździmy razem autobusem. I odpowiedź C, koleś, jaki koleś, nie pamiętasz, co nas kiedyś łączyło?
1: O, trudne się wylosowało.
0: Jeździłeś kiedyś autobusem z jakimś kolesiem?
1: No, zdarzało się. Tramwaje, autobusy.
0: Autobusy i tramwaje. Słuchamy odpowiedzi.
1: No to B może tym razem.
0: Czyli znamy się z widzenia, jeździmy razem autobusem, tak? Dobra,
1: tak,
0: sprawdzamy.
1: Autobusy tak.
2: A to koleś taki jakiś, w sumie znamy się z widzenia, bo jeździ tym samym autobusem, co ja.
0: Autobus wygrywa, no i Tomek, udało się, rzutem na taśmę. Ledwo. Chociaż jedna tylko dobra odpowiedź w całym konkursie, to jeden klapek powinien być, ale dobra, już nie zmieniajmy. Gratuluję
1: ci. Może być na raty, jeden dzisiaj, jeden.
0: Dobra, następnym razem. Tomek wygrywa, ale słabe to jest zwycięstwo. Marcinie, coś masz do dodania? Poszło ci tak paskudnie, źle.
3: No, tragicznie, zaraz znowu zadzwonię.
0: No właśnie, przynajmniej w zeszłym roku to była dogrywka, a tutaj nawet tego nie ma i musisz obejść się
1: ale
0: smakiem.
1: Ja się starałem, że ta dogrywka była, no myślałem, że to będzie zła podpowiedź, zamiast tej podpuchę zrobisz z tymi tramwajami, autobusami, no.
0: A widzisz, jednak tak, ja tak hazardzista, może nie na automatach, może nie konie i tam sportowcy, ale jak w hejterskiej tutaj rozgryźć system udało się. No dobrze, Tomek, gratuluję bardzo serdecznie. Marcinie, dziękuję. Nie martw się, klapki na pewno będą jeszcze do zgarnięcia. Wszystkiego dobrego, udanego weekendu.
4: Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy. Kolejne

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
0: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4ka online.

0: W audycji Najlepsze z Najlepszych przypominamy Wam najciekawsze fragmenty rozmów z naszej piątkowej audycji Przerwa Kawowa. Słuchajcie jej w każdy piątek od 10 do 13.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Zapach street foodu, letnia atmosfera, no i coś, czego na co dzień nie zobaczymy, czyli rzemiosło tworzone na naszych oczach. Za chwilę przeniesiemy się na warszawski plac Defilad, gdzie w ramach Gastromiasto powstanie wyjątkowa strefa szlakiem rzemiosła. No i przez dwa weekendy będzie można spotkać twórców pracujących w drewnie, w glinie, skórze, metalu, tkaninie. Będzie można zobaczyć ich warsztat od kuchni, no i w ogóle zobaczyć, czym zajmują się dzisiaj rzemieślnicy w Polsce. I dzisiaj w związku z tym razem z nami Damian Nowak, który odpowiada za projekt

0: takim rzemiosła. Dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Dzień dobry, miło cię zobaczyć.
0: Ale także Justyna Kiejda-Baczkura z Craftbugs, która będzie osobą, która pokaże swoje rękodzieło, swoje rzemiosło na placu Defilad. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry, witam.
0: Damian, skąd w ogóle pomysł, żeby połączyć festiwal kulinarny z pokazem rzemiosła? Jak w ogóle do tego doszło?
1: Gastromiasto to inicjatywa, która już jest długo, długo w Polsce. Przez pierwsze lata we Wrocławiu i tam też była strefa rzemiosła. Może nie tak immersyjna, jak to, co my chcemy zaproponować, ale już wcześniej taka istniała. Potem pojawiło się w Krakowie i kiedy zaplanowano edycję warszawską, organizatorzy zwrócili się do mnie, czy chciałbym kurować tą strefę rzemiosła. No, nie mogłem odmówić, ponieważ od 3 lat jeździmy po różnych warsztatach, pracowniach i staramy się przygotowywać materiały prezentujące polskie rzemiosło, polskie rękodzieło, małe polskie firmy.
0: Ale to robisz w ramach Good Place Warsaw, ale chyba się ten projekt trochę rozrósł i w związku z tym powstał projekt Szlakiem Rzemiosła?
1: Tak. Obecnie jest tak, że rozdzielam troszeczkę to, co robię rzemieślniczo od tego, co jest Good Place Warsaw, bo też jeżdżąc po Polsce nagrywaliśmy różne warsztaty. No i wiadomo, nie wszystkie są w Warszawie, więc już ta nazwa Good Place Warsaw dla niektórych była niejasna. Czy czasami nie zawsze mogli trafić na to, czego szukali, więc mamy zarówno stronę, zapraszam, szlakimrzemiosła.pl, no i jest też osobny profil na Instagramie, Szlakim Rzemiosła, gdzie się znajdują te wszystkie rolki, które od momentu założenia tego profilu zostały wstawione rzemieślnicze.
0: Justyna, jak pojawiło się rzemiosło w twoim życiu? Czy ty miałaś jakieś tradycje rodzinne, czy ktoś cię tego nauczył, czy taki scenariusz, który jest dosyć częsty, czyli pracowałam w korporacji i w pewnym momencie powiedziałam, nie będę już tam pracować i w związku z tym zajmę się zupełnie czymś innym, będę robić torebki.
2: To znaczy tak, nie pracowałam w korporacji, pracowałam w teatrze. To trochę może takie inne.
0: Jak można powrócić pracę w teatrze?
2: No bo pojawiły się dzieci, tak? Pojawiły się dzieci i ja pracowałam przy promocji spektakli, więc po prostu ten czas był wieczorny. No i zamieniłam te wieczory na premierach na wieczory właśnie z szydełkiem. Od tego się zaczęło. Jeśli chodzi o takie rzeczy dotyczące jakby rodzinnych tradycji, no to one są takie nieoficjalne. Moja babcia była niesamowicie uzdolniona artystycznie. Mój tata jest bardzo uzdolniony artystycznie, przepięknie maluje. W mojej rodzinie wszyscy właściwie malowali. Brat malował graffiti, także naprawdę jakby te takie artystyczne umiejętności chyba po prostu były w mojej rodzinie od zawsze, a ja wybrałam właśnie rzemiosło.
0: No i między innymi Justynę będzie można spotkać w czasie tego niezwykłego wydarzenia, które jest połączeniem Gastromiasta, ale także Szlaku Rzemiosła. Jakich twórców jeszcze będzie można spotkać, czego będzie można się nauczyć, co zobaczyć, o czym porozmawiać, o tym będziemy mówić za chwilę, a ja tylko dodam, że ta impreza odbędzie się 2 razy. Pierwszy raz z 31 lipca do 2 sierpnia, a drugi raz we wrześniu od 4 do 6. Będzie można też dowiedzieć się czegoś o rzemieślnikach, o tym, w jaki sposób pracują, o rzemiośle, które teraz mam wrażenie, że przeżywa boom, prawda?
2: Absolutnie. Jeśli mogę zabrać głos, to bardzo chętnie bym o tym powiedziała. Mam wrażenie, że wracamy trochę do korzeni. To znaczy, znów pojawiają się ludzie, którzy, tak jak kiedyś rozmawialiśmy o tym ostatnio z Damianem, jak był wizytował w mojej pracowni Craftbugs, to było tak, że kiedyś panie wychodziły po kapelusz, prawda? Szyty na miarę, robione na miarę, po płaszcze, po różne rzeczy. I zawsze byli ludzie, którzy naprawdę chcieli się wyróżniać, ale nie tylko wyróżniać się, prawda, że jakoś tam ekstrawagancko, ale po prostu elegancją i takim sznytem po prostu, którego mam wrażenie, że trochę zaczęło nam brakować na polskich ulicach. I to jest fantastyczny moment, taki absolutnie, wydaje mi się, przełomowy, że ludzie zaczęli zauważać, że można to osiągnąć właśnie kupując rzemiosło i te rzemieślnicze wyroby. I ozdabiamy domy pięknymi, ręcznie malowanymi filiżankami, kredensami, meblami, które są też robione pod wymiar, nie tylko, prawda, z sieciówek i wydaje mi się, że też zaczyna przekładać się to na to, co zakładamy na siebie, coraz lepszej jakości materiały i też coraz lepszej jakości dodatki, jak na przykład właśnie torebki, które możemy zrobić na wymiar, pod kolor tego płaszcza czy kapelusza właśnie. I wydaje mi się, że absolutnie zgadzam się. To jest renesans rzemiosła. Jestem szczęśliwa.
0: Baczkura dzisiaj jest razem z nami z Craftbugs, ale rzemieślników w ramach waszej imprezy będzie zdecydowanie więcej. Kogo jeszcze będzie można spotkać na tej imprezie?
1: Oj, mamy bardzo duży przekrój. Od japońskich noży z duszą, renowacja, czyli esensu,

0: przez ceramikę. Karolina Nowak na przykład z ceramiką, naprawdę jestem wielkim fanem jej talentu i to już od lat. Pojawią się buty polskiej produkcji Helios. Tam też są takie ciekawe polskiej produkcji barefooty, więc to jest też jakaś opcja, której wcześniej nie było. Zachęcam do spojrzenia na stoisko Szlakiem Rzemiosło, bo też będzie osobne stoisko i tam właśnie będzie ten aspekt edukacyjny, więc tam jakieś prelekcje, będzie można też przyjść. No, nie mamy zaplecza, które umożliwia przeprowadzenie pełnych warsztatów, ale będzie można coś zobaczyć, można coś podchwycić i porozmawiać z nami, bo też przez całe Gastromiasto ja i Jagoda, czyli moja partnerka, z którą prowadzimy Szlakiem Rzemiosła, będziemy dostępni i bardzo chętnie porozmawiamy o promocji rzemiosła, o tym, co możemy zrobić, żeby rzemieślnikom troszeczkę lepiej się w Polsce żyło.
1: Czy w ogóle młodzi ludzie mają takie zainteresowanie w sobie rzemiosłem? Czy patrzą na to z takim zaciekawieniem, a może nawet takim potencjałem, że oni sami też mogliby w przyszłości się tym zająć? Bo trochę mówiłyśmy o tym, że to rzemiosło przeżywa jakiś swój renesans, więc no pytanie, czy ta impreza też będzie sprzyjała temu, żeby ich zachęcić do tego, żeby w przyszłości może coś robili?
2: Absolutnie tak. Jeśli chodzi o zainteresowanie młodzieży rzemiosłem, też uważam, że trend się zaczął. Jesteśmy w trendzie, chyba pierwszy raz w życiu jestem w mainstreamie. Mam szansę. W pracowni Craftbox prowadzę też warsztaty artystyczne i większość osób, która zgłasza się na warsztaty, to jest właśnie młodzież, co po prostu napełnia moje serce taką nadzieją, ponieważ oni szukają naprawdę rzeczy, które takiej sprawczości. Szukają możliwości na to, żeby zrobić coś samemu i znowu się wyróżnić, prawda? Tak jak, nie wiem, no ja tam w podstawówce przerabiałam spodnie, doszywając jakąś koronkę, to wróciło, tak? I to jest absolutnie fantastyczna sprawa. Także zapraszamy też młodzież, oni się bardzo interesują i też są klientami. Także...
0: A tutaj trafiasz na bardzo fajny wątek, że to już jest nie tylko rzemiosło w sensie wytwórczym, ale także uratowanie czegoś, co mam. Mam te ulubione spodnie, pojawiła się dziura, ja mogę doszyć łatę, ja mogę doszyć koronkę, ja mogę naprawić te spodnie samodzielnie, więc tworzymy ten jakby drugi obiekt tych rzeczy, które kochamy, a których nie chcemy odpuścić.
1: Sprawczość oraz w ogóle takie analogowe zajęcie, oderwanie się od telefonu, oderwanie się od tej wirtualnej rzeczywistości, to daje rzemiosło. Jeżeli macie ochotę poznać twórców oraz ich rzemiosło, to zachęcam do tego, żeby wziąć udział w imprezie Gastromiasto razem ze Szlakiem Rzemiosła. Te dwie inicjatywy połączyły swoje siły na placu Defilat 31 lipca do 2 sierpnia, no i druga edycja od 4 do 6 września, więc gorąco zapraszamy tam, dowiecie się wszystkiego, tam się zafascynujecie, tam po prostu może rozpocznie się jakaś fantastyczna przygoda w waszym życiu. Justyna Kiejda-Baczkura z Craftbugs oraz Damian Nowak Szlakiem Rzemiosła byli dzisiaj naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję, życzę udanej imprezy.
3: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: W audycji Najlepsze z Najlepszych przypominamy Wam najciekawsze fragmenty rozmów z naszej piątkowej audycji Przerwa Kawowa. Słuchajcie jej w każdy piątek od 10 do 13.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Czy pokolenie Z naprawdę pokochało horrory bardziej niż komedie i romanse? No, wszystko na to wskazuje. Największe kinowe hity ostatnich miesięcy to właśnie filmy grozy. No, a co ciekawe, coraz częściej tworzą je dwudziestokilkulatkowie, którzy jeszcze niedawno nagrywali filmy na YouTube, więc wyrasta nam jakieś nowe pokolenie reżyserów, którzy uwielbiają filmy grozy, i temu zjawisku dzisiaj postanowiła się przyjrzeć Marta Zinkiewicz. Cześć.
4: Cześć. No wszystko, słuchaj, na to wskazuje, że jeśli ktoś zaczyna robić filmy na YouTubie i ktoś zauważy jego talent, no to dzisiaj wielki ekran i światowe kino stoi przed nim otworem. I niedawno właśnie chociażby Steven Spielberg zapowiedział produkcję nowego filmu, ale tym razem nie pojawi się on tam w roli reżysera, a producenta. Kto w takim razie stanie za kamerą? No cóż, można się już domyślać na podstawie tego,

0: o czym dzisiaj rozmawiamy. Twórca YouTube'owy, 23-letni Alex Kister. I ten film, gdzie Steven Spielberg przybił swoją pieczęć jakości, to będzie adaptacja The Mandela Catalog. Jest to dzieło stworzone przez amerykańskiego youtubera, które przez kilka lat sukcesywnie było publikowane na YouTubie. Swego czasu stało się wiralem. No i właśnie mogłoby się wydawać, że jest to dość nietypowe. Pewien youtuber wrzuca filmy, faktycznie one stają się popularne, no ale tu przychodzi wielka firma producencka. Ale okazuje się, że nie jest to odosobniony przypadek, bo właśnie YouTube, kino wielkiego ekranu i horror, te trzy elementy ostatnio ze sobą są naprawdę blisko, przeplatają się, no bo za nami przecież dwie premiery, Obsesja i Backrooms. Oba filmy to gigantyczne sukcesy. Przykładowo Obsesja, mówiąc tutaj o budżetach, miała mniej niż $1 000 000 na zrobienie tego filmu. Trzeba było oszczędzać na planie. Zarobiła ponad $374 000 000.
1: Z pewnością jesteśmy świadkami jakiegoś fenomenu, pewnych zmian, bo no, na przykład A24 już od lat produkuje wspaniałe horrory, udowadniając, że to nie jest wcale gatunek gorszy czy jarmarczny. Szkoda, że Oscary nadal nie doceniają aż tak horrorów, ale i tak to się cały czas zmienia. To, że ci youtuberzy, właśnie ludzie, którzy niekoniecznie zabijają się o to, żeby być w szkołach filmowych, czy żeby infiltrować Hollywood i poznawać jakichś wpływy ludzi. Oni robią to, co chcą, to, co kochają i te filmy wychodzą z jakiejś pasji, jakiejś takiej osobistej kinofilskiej zajawki. Wydaje mi się, że to jest bardzo autentyczne i dlatego tak bardzo widzowie chcą te filmy oglądać.
0: I o tym mówiła Daria Sienkiewicz, dziennikarka i krytyczka filmowa. Film Backrooms, o którym już dzisiaj wspomniałam, też ma bardzo ciekawą historię. Tu reżyserem został 21-letni Kane Parsons. Jego filmy zyskały ogromne zainteresowanie na YouTubie. On nagrywał puste przestrzenie, przestrzenie liminalne. Dziś to już jest coraz bardziej znane pojęcie ze względu właśnie na ten film. I są to te wszystkie miejsca, takie jak opuszczone biurowce, parkingi podziemne, czy chociażby baseny. Powinno być tam bardzo dużo ludzi, ale kiedy ich nie ma, to klimat staje się trochę niepokojący.
2: Creepy.
0: No creepy. I tam tak naprawdę nie dzieje się nic, tam na nas nic nie wyskakuje, ale sam fakt, że my błądzimy, nie widzimy końca, to już daje jakiś taki dreszczyk i to właśnie w tym wielcy producenci zobaczyli potencjał. Więc z jednej strony młodzi twórcy, amatorzy wnoszą pewnego rodzaju świeżość. No bo w Hollywood ostatnio bardzo często bierze się na warsztat stare tytuły i się dogrywa. Kontynuacje, wersje tego, co było wcześniej. Tu pojawia się zupełnie nowa jakość, ale warto zadać sobie pytanie, dlaczego to są akurat horrory?
2: Dzisiaj nad tym kminimy, zastanawiamy się razem z Martą Zienkiewicz, dlaczego pokolenie Z pokochało tak bardzo filmy grozy. Jak to się stało, że w Hollywood najwięksi producenci, tacy jak Spielberg, zatrudniają do produkcji swoich filmów 20-parolatków?
0: No dokładnie tak jest. Horrory w zasadzie przez lata pomijane przez amerykańskich twórców, taki gatunek, który mam wrażenie, że był trochę z boku. Oczywiście miał swoje grono zwolenników, ale to nie były filmy w głównym nurcie. Dziś cieszą się ogromną popularnością. Wystarczy spojrzeć na box office i sukcesy dwóch premier, o których dziś rozmawiamy, czyli z jednej strony Obsesja Carego Barkera, z drugiej strony Backrooms Kane'a Parsona. No i to właśnie pokazało, że kolejne wytwórnie filmowe zaczęły szukać utalentowanych twórców z YouTube'a, którzy tworzą właśnie w tym gatunku. Dlaczego więc horrory stały się tak mocną stroną młodych filmowców? O tym mówi Daria Sienkiewicz, dziennikarka i krytyczka filmowa.
1: Te horrory, one oczywiście są czymś więcej niż tylko straszakami, tak? One odzwierciedlają dużo współczesnych niepokojów, a myślę, że tych generacja Z ma bardzo dużo. No i trzeba przyznać, że też Zetki, ale też milenialsi, no jesteśmy dosyć zespoleni z YouTube'em, w sensie YouTube był dla nas z czymś ważnym w tym okresie dorastania. Także no, ci twórcy byli znani wielu widzom już, tak? Mieli swoją publiczność, która gdy tylko usłyszała, że przygotowują jakieś projekty większe, poza YouTube'owe, no to po prostu szła do kin.
0: Ale myślę, że też warto dodać, że horror jest takim gatunkiem, gdzie naprawdę wszystkie chwyty są po prostu dozwolone.
1: Te pierwsze projekty, które wymagają bardzo dużo kreatywności, takiego naginania budżetu i kombinowania, no często po prostu opłacają się, bo są też bardzo autentyczne. To kino gatunkowe, horrory, ale też fantastyka, że to wszystko cały czas kusi młodych twórców i nie dziwię się. Raczej nie wyobrażam sobie tych youtuberów, żeby zaczynali kręcić dokumenty albo jakieś dramaty. tematy psychologiczne. Myślę, że

0: to ich po prostu nie interesuje. To są też pokolenia wychowane żywo na popkulturze i na latach zerowych, ale też to pokolenie kocha odkrywać filmy z lat 90., 80. Myślę, że to też jest piękne.
1: Zaczęłyśmy naszą dzisiejszą rozmowę o tym, że horror staje się takim ikonicznym gatunkiem dla pokolenia Z, od tego, że właśnie Steven Spielberg, jego firma producencka zapowiedziała, że bierze na warsztat jeden z YouTube'owych tytułów, The Mandela Catalog. Akurat ta seria zgromadziła w sieci ponad 100 milionów wyświetleń i tym samym stała się jedną z takich najbardziej rozpoznawalnych serii horrorów publikowanych właśnie na tej platformie. I uwaga, teraz najmocniejsza część, czyli o czym jest w ogóle ta historia, ta seria? Otóż jest fikcyjne hrabstwo Mandela w stanie Wisconsin i tam pojawiają się tajemnicze, zmiennokształtne istoty. Wszystko jest takie dziwne, trochę oniryczne, tajemnicze. No i właśnie ten dreszczyk emocji jest cały czas. Na razie ani informacji o dacie premiery, ani konkretnie o obsadzie nie ma, ale ja myślę, że o takich projektach w najbliższym czasie będziemy słyszeć jeszcze wielokrotnie.
2: Horrory dzisiaj Wam polecamy na weekend. Ha!
1: No co?
2: Razem z Martą Sienkiewicz, to ona przyjrzała się tematowi, dlaczego generacja Z tak bardzo uwielbia ten gatunek grozy i dlaczego tak wiele czasu mu poświęca.
3: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: zastanawiam.
1: W dzisiejszej audycji najlepsze z najlepszych przypominamy najciekawsze rozmowy z audycji Jazda na Weekend. To tutaj w czwórce wrzucamy na luz.
2: Jazda na Weekend.
3: Jazda na Weekend.
4: No i teraz urbexowy temat wjeżdża nam na tapet. Karol Joper, ty trochę ryzykujesz zdrowiem i grasz z prawem, no ale liczy się pasja, czyli urbex. Witaj.
5: Witam, dzień dobry.
4: Odwiedziłeś setki opuszczonych budynków, nie tylko Polska, ale także zagranica. Polski Czarnobyl na przykład, to przykuło moją uwagę, i ten już zdewastowany budynek, gdzie kręcono kiedyś Big Brothera. Ja byłem raz na urbexie, to już się chwaliłem, osiedle Dudziarska, ty też tam byłeś. Jak oceniasz w ogóle tą miejscówkę? Żeby tutaj jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom, to jest Olszynka Grochowska, czyli ta właściwa strona Wisły Wschodnia, na Grochowie. Tam są takie trzy opuszczone bloki, to miał być taki eksperyment społeczny, skończyło się bardzo źle i to stoi puste. Jak oceniasz ten urbex, jeśli chodzi o twoje eksplorowanie opuszczonych budynków?
5: No, muszę przyznać, że to miejsce zapamiętałem szczególnie dobrze, przede wszystkim z uwagi na pełne wyposażenie. Niestety w Polsce często borykamy się z tym problemem, że te miejsca są szybko dewastowane, rozkradane, a tutaj z jakiegoś powodu tak nie jest. Być może przez fakt, że duża część okien jest zamurowanych i trochę trudno te przedmioty po prostu wynieść. Myślę, że to jest właśnie ten powód, ale właśnie z tego względu to miejsce zapamiętałem pozytywnie, chociaż wróciłem, bo ja tam byłem w zeszłym roku, wróciłem potem kilka miesięcy później i muszę się przyznać, że wewnątrz wyjaśniła się pewna zagadka, o której słyszałem już niejednokrotnie, mianowicie mam tutaj na myśli obecność osób pod wpływem wszelakich używek. Będąc w tym miejscu, gdzieś prawdopodobnie spod ziemi jednego z budynków, usłyszałem no takie dziwne
4: dźwięki.
5: Tak, ktoś krzyczał po prostu na głos. No, wydaje mi się, że mogła to być osoba pod wpływem jakichś substancji zakazanych. Ja nie ukrywam, że wystraszyłem się tego. Opuściłem w dalszym ciągu tamto miejsce, ale podejrzewam, że to była taka osoba, gdyż niejednokrotnie podobne legendy o tym miejscu słyszałem.
4: No, tym bardziej to jest ciekawe, co mówisz, bowiem dostęp na osiedle Dudziarska wcale nie jest taki prosty. To jest między torami kolejowymi. Tam jeszcze jest areszt śledczy Grochów, żeby dodać pikanterii tej całej historii. Nie wiem, czy istnieje nadal, ale była spalarnia śmieci, więc to nie jest wcale prosta sprawa, żeby dostać się na warszawskie osiedle Dudziarska. No dobrze, ale co w ogóle sprawiło, że ty zacząłeś eksplorować tego typu miejsca?
5: Cała historia ma swój początek pod koniec 2017 roku, kiedy po prostu grupa znajomych wpadła na pomysł, aby założyć kanał na YouTubie o podobnej tematyce. Ja przyznam, że byłem zaproszony do tej grupy, aczkolwiek byłem jedną z tych osób, która po prostu się bała.

0: tego pomysłu. Wyobrażałem sobie tylko te najczarniejsze scenariusze, że coś nam na głowę spadnie, ktoś nas napadnie. Ale poszedłem z kolegami na pierwsze nagrywki tylko po to, aby udowodnić im, że tak naprawdę to ja się nie boję. No i wstroiłem się w ten klimat do tego stopnia, że w dniu dzisiejszym żaden z tych znajomych już się...
1: Już tego nie robi.
0: Już nie.
1: A ty zostałeś.
0: A ja zostałem od 8 lat, chociaż też muszę przyznać, że

0: o film na przykład? Widziałeś gdzieś na ekranach wielkich tutaj czy kino, czy telewizor i stąd to się wzięło?
1: Nie. Mam akurat tutaj na myśli po prostu opuszczone miejsca, które widywałem gdzieś na ulicy, gdzieś w życiu codziennym. Do dzisiaj na przykład pamiętam wycieczka w okolicach 5 roku życia, czyli już kawał czasu temu. Wybieraliśmy się, pamiętam, gdzieś tam z przedszkola, nawet nie pamiętam gdzie, ale do dzisiaj pamiętam jeden jedyny moment z tej wycieczki, kiedy ja za oknem autobusu zobaczyłem opuszczone zjeżdżalnie na terenie opuszczonego basenu. Wtedy jeszcze nie potrafiłem zlokalizować, mając kilka lat, co to jest za miejsce. Dzisiaj już wiem, że jest to pewien opuszczony basen w Zabrzu, który do dzisiaj jest opuszczony, ale zjeżdżali już niestety nie ma.
0: Karol Jopert, znany jako łowca ruin, jest gościem czwórki. Wbijajcie na jego Instagrama, bo naprawdę wrzuca niesamowicie ciekawe rolki, opuszczone miejsca, opuszczone lokomotywy, osiedla grozy i będziemy ten wątek kontynuować już za chwilę. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

0: W dzisiejszej audycji Najlepsze z Najlepszych przypominamy najciekawsze rozmowy z audycji Jazda na Weekend. To tutaj w czwórce wrzucamy na luz.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a na weekend można pojechać na przykład zwiedzać ruiny. Tak robi Karol Jopert, łowca ruin, ale nie tylko. W weekend, w dni powszednie pewnie też, prawda, Karolu? Jest tak?
4: Jak najbardziej.
3: Ile czasu w ogóle ci wypełnia zwiedzanie, odkrywanie tych wszystkich miejsc?
4: No, powiedziałbym 100% wolnego czasu. Znaczy, ja też pracuję również na co dzień na etacie, ale no i powiedziałbym, że oprócz właśnie pracy, no to cały swój wolny czas tak naprawdę przeznaczam na kontynuowanie swojej działalności internetowej, więc tak statystycznie czy liczbowo, no trudno to przytoczyć, ale czasu sporo na pewno poświęcam, tak.
3: Twoje najlepsze, najwspanialsze urbexy top 3, jakbyś mógł wymienić, to co by to było?
4: Oj, to jest trudne pytanie, ale przytoczyłbym może no to wyprawę z tego roku, czyli na przykład po prostu opuszczone hotele na Tajwanie, gdyż były dobrze zachowane, aczkolwiek to nie sam fakt, że one były dobrze zachowane, ale również tutaj głównym aspektem było to, że one były opuszczone dość już sporo czasu, więc te wszystkie przedmioty, które w nich się znajdowały, już nasiąknęły tym czasem, więc to było na pewno miejsce fascynujące. Na drugim miejscu no myślę, że postawiłbym Powelię, czyli bezludna wyspa z opuszczonym szpitalem psychiatrycznym.
3: To jest Wenecja, gdzieś tam przy Wenecji. Czytałem kiedyś o tym.
4: Tak, dokładnie. Mhm. No to jest miejsce przede wszystkim bardzo ładne wizualnie, ponieważ piękne wizualnie, z tego względu, że jest całe obrośnięte właśnie wszelaką roślinnością, taką naprawdę nietypową, której my nie znamy. W związku z tym to naprawdę prezentuje się pięknie. Trzecie miejsce, no myślę, że po prostu postawiłbym tutaj na japońską Fukushimę, którą zwiedzałem 3 lata temu, z tego względu, że ja już zwiedzałem wiele podobnych miejsc, które uchodzą za miasta widmo, aczkolwiek tutaj tym aspektem, który kieruje mnie do tej odpowiedzi, jest to, że to były miejsca o zupełnie innej architekturze, która jest nam zupełnie nieznana, no z tego względu właśnie, że jest to daleka Azja, czyli Japonia.
3: No a to pociągnijmy ten wątek, bo to ciekawe rzeczy mówisz. Jasne. Fukushima, no to pamiętamy oczywiście katastrofa w Fukushimie, elektrownia. Natomiast w elektrowni w Fukushimie można było znaleźć jakieś wątki architektury dalekowschodniej? Czy ja dobrze rozumiem?
4: Akurat w tym temacie nie jestem tak dobrze zagłębiony, ale w jakimś stopniu na pewno.
3: Okej, no dobra, a to w takim razie jeszcze poproszę cię o propozycję polską.
4: Propozycję polską.
3: Najlepszy urbex, tak, bo wymieniłeś tutaj Tajwan, Japonia, Wenecja, a co w Polsce?

0: No, to może kwestia gustu, chociaż mi może nie będę tutaj przytaczał konkretnej miejscowości, gdyż jest to niezgodne z zasadami, nie powinno się podawać lokalizacji, ale pewien wielki opuszczony poradziecki szpital. Osoby zainteresowane tą tematyką to już na pewno doskonale wiedzą, o jakim szpitalu mówię. Natomiast bardzo lubię to miejsce z tego względu, że ono ma prawdziwy klimat opuszczonego miasta, gdyż jest to wielki teren szpitala, który... Najdłuższe skrzydło, które posiada, mierzy 250 metrów. Oprócz tego na terenie szpitala mieściło się również kino, sklep, kapliczka, mnóstwo wszelakich budynków, w związku z czym naprawdę poruszając się po tym miejscu można odczuć prawdziwy taki klimat opuszczonego miasta. Żadne inne miejsce moim zdaniem nie oddaje takiego samego klimatu jak właśnie to miejsce.
1: Z tego co mówisz rozumiem, że istnieją jakieś zasady w społeczeństwie, w środowisku urbexowym, których się jednak należy trzymać. Jakie to będą?
0: Tak, one wynikają, myślę, z jakichś właśnie logicznych zasad, między innymi na przykład nieujawnianie lokalizacji, z tego względu, gdyż jeżeli ujawnimy publicznie adres danego miejsca, no to jest wtedy dużo większa szansa, że taka informacja zwabi wandali, którzy po prostu przyjdą i te miejsca zniszczą, a po co je niszczyć? Oprócz tego oczywiście zasada, o której właściwie już teraz wspomniałem, czyli nie zabieramy z tych miejsc żadnych rzeczy, które tam są, nie niszczymy niczego, tak jak się mówi, po prostu zostawiamy odciski stóp i nic więcej. To są dwie najważniejsze zasady, których też ja również na pewno się trzymam.
2: Czwórka. To słychać.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: to status. Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu delem.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online.
2: 4 online.

piekarka pyta, czemu nie śpię. Bo nie chcę, tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że z head name było. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 bpm. Siadaliśmy w auto, słuchając rapu. Słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto.

0: i włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję na delocji i ewarytny mężem, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie.
1: Hello,
0: drych, bajo. Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment. Jak ciebie zrojenią, chyba nich obiech czyjąś żonę. Lepiej kontroluj ten ogień. W aucie nocy 90 BPM.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Jeżeli podobnie jak ja wyciągnęliście wczoraj z szafy kurtkę i czapkę, to dzisiaj możecie ją spokojnie schować, bo pogoda nam się zmieni. I to zmieni się w tę stronę, w którą chcielibyśmy, żeby się zmieniała o tej porze roku, czyli pojawi się więcej ciepła. A wszystko za sprawą Norberta, czyli takiego antycyklonu, który sprawi, że pogoda się poprawi. Miejscami jeszcze słabe opady mogą się pojawić, ale ogólnie to czeka nas sporo słońca i temperatura, ta właśnie temperatura letnia, na którą czekamy najbardziej, bo dzisiaj może być takie 24-27 stopni. I jak sobie myślę, jaką pogodę chcielibyśmy latem, to właśnie taką. Nie 40, nie 20, a 27 byłoby idealnie. No to dzisiaj tak będzie.
2: Autopromocja. Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień.

0: Na minutę w sobotę zwolni razem z nami.
1: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
2: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
0: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie.
1: Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
0: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w czwórce. Zapraszają Marta Zinkiewicz, Julia Święch,
1: Alicja Michalska,
2: Kasia Dydo.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem, cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ha. Ka. Abrada. I oka. UVLT. Dzień dobry.
2: Dawaj.
1: Gdy wstaję

0: Ja się wcale nie chwalę. Ja też nie, ale dzień dobry. Zielona Żaba przy mikrofonie.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Nie ma co się chwalić, trzeba się cieszyć przede wszystkim tym, że mamy dzisiaj fajny dzień, bo będzie słonecznie, będzie ciepło, wreszcie będzie lato. No a skoro audycja Szanuj Zieleń, to na pewno będzie też zielono i ekologicznie. W pierwszej godzinie naszego spotkania tradycyjnie i klasycznie eko ciekawostki, informacje o tym, co się dzieje na świecie, co się dzieje w kraju, kto gdzieś posprzątał albo uratował jakieś zwierzę. To już w tej godzinie, a po dziewiątej będziemy się zajadać ogórkami kiszonymi. To znaczy, miałam taką nadzieję, bo gość, który przyjeżdża prosto z daleka, z miejsca, które jest piękne i oddalone od całego świata, wiózł mi słoik ogórków kiszonych, ale po drodze ogórki postanowiły wypaść z torby i się potłukły, więc obejdę się smakiem, ale rozmowa na pewno będzie ciekawa o tym, co kisić, jak kisić i czy jest moda na kiszenie. To po dziewiątej, zapraszam Was serdecznie.
3: Na audycję Szanuj Zieleń.
4: Szanuj Zieleń.
3: Zaprasza Marta Hoppe.
4: Zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Czy znacie jakiegoś Daniela? Ja nie, ale pewnego Daniela poszukują w miejscowości Opole, ponieważ nie udało się go cały czas uratować. A Daniel miał taką przygodę. Otóż wpadł do plastikowej siatki. Znaczy z tą siatką po prostu biega na głowie. Przebywa w okolicy pól uprawnych przy ulicy Bierkowskiej i Żerkowickiej w Opolu. No i te pierwsze zdjęcia z siatką, zieloną siatką na oczach i po rożu opublikowano w poniedziałek. I od tego czasu lekarze weterynarii próbują trafić Daniela środkiem usypiającym, żeby go oswobodzić, no i wypuścić na wolność. We wtorek zwierzę zostało spłoszone przez przypadkowe osoby. Dwa dni temu udało się go trafić środkiem usypiającym, no ale prawdopodobnie dawka była zbyt mała, żeby Daniel usnął, no albo nie zareagował ze względu na stres, który ma, uciekając przed tymi, którzy chcą mu pomóc. Reagujemy na każdy sygnał od mieszkańców, mówi Sebastian Smoliński, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opole.
2: Musimy też wziąć pod uwagę, że to jest taka sytuacja, że te strzały z tej broni pneumatycznej, to bardzo dużo czynników wpływa na to, żeby to było i skuteczne i doleciała ta lotka i nie trafiła w jakieś tam liści, i że które zmieni kierunek tego lotu i dobrze się wbiła i podała całość tego środka w udo mięśniowo, więc tych czynników, które powodują tym, że to nie jest takie proste dla lekarza, żeby to zrobić, jest dużo, no ale cały czas próbujemy.
1: Na szczęście Daniel z tą siatką jakoś sobie radzi.

0: Ponieważ Sebastian Smoliński dementuje przy okazji doniesienia, które mówią o tym, że siatka ogranicza jego funkcjonowanie i osłabia zwierzę.
1: Ta siatka nie zagraża mu, jeśli chodzi o jego życie. To, że ma jakąś tam pętlę pod szyją, to też nie jest pętla, która się zaciska, bo ten jeleń normalnie pobiera pożywanie, wodę, wyczuwa, widzi, więc on sobie egzystuje. Nawet sobie radzi bardzo dobrze, bo w momencie, kiedy tylko z wiatrem wyczuje zapach innych osób, to tak jak typowe dzikie zwierzę ucieka i tyle go widzieli.
0: No i teraz szukaj wiatru w polu, a siatki na głowie Daniela.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
2: No i tak sobie zajrzałam, jak wygląda ta siatka na głowie Daniela, bo po pierwsze zielona, to od razu mnie zainteresowało, a po drugie jak on może z nią biegać. Wydawało mi się, że to zwykła reklamówka, a to jest coś w stylu sieci rybackich, gęsto splątanych, które zasłaniają mu oczy. No wygląda jakby sobie taki afro zielony na głowę założył. Mam nadzieję, że szybko ktoś mu pomoże i wróci do takiego funkcjonowania lepszego, a ten śmieć, który nosi na głowie, zostanie zutylizowany, podobnie jak śmieci w Gdyni, dlatego że około 150 ton śmieci każdego roku zbieranych jest z gdyńskich plaż, no i zdaniem władz miasta to za dużo. I aby ograniczyć ich ilość, a przy okazji koszty sprzątania plaż i wywozu śmieci, rozpoczynają kampanię społeczną pod hasłem Zabierz swoje śmieci ze sobą. Nie zamierzamy ograniczać liczby śmietników na plażach, chcemy tylko edukować turystów i mieszkańców, podkreśla dyrektor zarządzający w gdyńskim ratuszu Mariusz Bzdęga.
3: Jeżeli przyszedłeś na plażę, spędziłeś czas tutaj, to po zakończeniu wypoczynku prosimy, zabierz swoje śmieci ze sobą do domu. To są rozwiązania, które znane są na całym świecie, również w Polsce, na przykład na szlakach górskich są takie prośby i takie akcje edukacyjne.
2: A jak głosi stara prawda, puste butelki są lżejsze niż pełne butelki, więc zabranie ich z powrotem do domu, do śmietnika, do kontenera, to nie powinien być jakiś nie lada wysiłek. Dobrze też świecić przykładem. I zastępczyni dyrektora gdyńskiego Centrum Sportu Jagna Ogonowska zachęcała mieszkańców i turystów do udziału w tej akcji.
4: Ta akcja ma na celu sprawienie, żeby mieszkańcy i turyści poczuli się współodpowiedzialni za czystość gdyńskich plaż, a nie trzymają w ręczach samorząd w pełnieniu swojej funkcji. Dlatego chcielibyśmy prosić mieszkańców i turystów, żeby w imię czystej przestrzeni wspólnej rozejrzeli się wokół siebie, zabrali swoje odpadki ze sobą.
2: W ramach kampanii na plażach mają się pojawić tablice informacyjne oraz plakaty, między innymi w pojazdach komunikacji miejskiej, mówiące o tej akcji Zabierz śmieci ze sobą, zabierz swoje śmieci ze sobą, ale jak zabierzesz też śmieci sąsiada ze sobą, to jeszcze lepiej, bo korzyści dla tych, którzy zabiorą z plaży śmieci, mają pewne być. To znaczy mogą oni liczyć na drobne upominki, czyli zbierasz śmieci i dostajesz coś w zamian. Mam nadzieję, że nie kolejny śmieć. Ale tak czy siak, czy prezent będzie, czy upominek będzie, czy nie, no śmieci warto ze sobą zabierać. Przecież przyjemniej się siedzi na czystej plaży.
5: Dope like that, germ. Oh, hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: A, przyznam się wam do czegoś. Wczoraj miałam niezwykłą okazję i przyjemność oglądać takie łąki pełne kwiatów. Mało tego, dostałam bukiet polnych kwiatów, który zerwała dla mnie moja mama. No i jak patrzyłam na to, jak ona zrywa dla mnie te kwiaty, no tam z pewnej okazji. I jak wokół latają pszczoły i inne owady, to aż taki sielski obrazek ukazał się przed moimi oczami. No i jeżeli chodzi o owady, to wiadomo, że najbardziej lubią te polskie kwiaty i te łąki pełne różnych dzikich roślin. Leśna tradycja i edukacja w jednym w Augustowie. Tam 13 barciowisko. No i myślę, że tam właśnie też jest sporo takich kwiatów łąkowych, które każdego roku przyciągają pszczoły, a także miłośników tych pszczół. Wyciosane barcie zostaną później zawieszone w lesie. Joanna Jadeszko z augustowskiego nadleśnictwa mówi, że w tym roku w wydarzeniu weźmie udział 9 ekip.
2: Głównym celem jest edukacja społeczeństwa związana właśnie z zapleczami, jak ważną rolę pełnią one w lasach, a jednocześnie my też jako leśnicy przekazujemy społeczeństwu informację, że zapylacze są również ważne dla nas, dla naszej gospodarki leśnej, że dbamy o nie. Prowadzimy bardzo dużo działań związanych właśnie z czynną ochroną zapylaczy w lesie.
1: A tworzenie barci i temu wydarzeniu będzie towarzyszyć piknik edukacyjny. Impreza rozpocznie się o 10 na parkingu przed Nadleśnictwem Augustów. Mam nadzieję, że żadna pszczoła was nie urządli, a będziecie mogli obejrzeć, jeżeli się oczywiście tam zjawicie. Jak wyglądają pszczoły, które mają wolność i mogą sobie latać z kwiatka na kwiatek.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: No, temperatura nam dzisiaj wzrośnie po tych ostatnich chłodnych dniach. Dziś cieplej. Pamiętajcie o tym, wychodząc na zewnątrz, żeby ubrać się tak, żeby wam nie było za gorąco. A w Japonii mają na to inny pomysł, jak będzie im za gorąco, tylko tam nie będzie 27 stopni dzisiaj, a temperatura może przekroczyć 40 stopni. No i pomysł, jak to Japończycy mają takie nowe rozwiązania, nowoczesne technologie i pomysły ciekawe, wymyślili, że na ostatnią falę upałów ich odpowiedź to coś takiego jak ludzkie lodówki. Przenośna, jednoosobowa kabina chłodząca. Może ona obniżyć temperaturę ciała przebywającego w niej człowieka w ciągu 5-10 minut. Ludzka lodówka to taka kabina, w której ta temperatura to 15 stopni Celsjusza. Jeśli jednak

wchodzi do niej człowiek, uruchamia się dodatkowy nawiew kierowany na głowę, plecy i ramiona. Strumień powietrza ma zaledwie 5 stopni Celsjusza i zdaniem producentów ma zlikwidować objawy przegrzania, a taka sesja 10-minutowa powinna załatwić sprawę. Urządzenie jest wspólnym dziełem firm zajmujących się produkcją maszyn przemysłowych i chłodni. No i twórcy liczą, że ludzkie lodówki będą umieszczane w przestrzeni publicznej i w przedsiębiorstwach, których pracownicy latem mają naprawdę ciężkie warunki pracy, ponieważ temperatura w biurze w tym miejscu jest wysoka, a w ostatnich dniach w mijającym tygodniu temperatura w wielu miastach Japonii przekraczała 30 stopni Celsjusza, gdzieniegdzie nawet 40 się pojawiło. W piątek były ostrzeżenia o upałach niemal w całym kraju, a właśnie dzisiaj w Tokio i na wyspach Izu temperatura ma przekroczyć 40 stopni Celsjusza. No i to wszystko sprawia, że mieszkańcy Japonii nie czują się najlepiej, bo w ostatnią środę stołeczne szpitale przyjęły 450 osób, pacjentów z objawami ciężkiego przegrzania. Zatem no, może taka ludzka lodówka jest potrzebna, ale kto z nas nie miał czasem ochoty wejść do lodówki, zwłaszcza w sklepie, kiedy otwieramy ją, żeby wyjąć zimny napój i ten powiew chłodnego powietrza w upalny dzień. Czasami chciałoby się tam wejść, więc może takie ludzkie lodówki się sprawdzą.

0: Tam-taram-tam, za 8 minut będzie godzina 9, czas na nowość w czwórce, a tym razem będzie to Francis Mercier i Robin S. w utworze Show Me Love. To utwór, który stanowi interpretację klasycznego przeboju Show Me Love Robin S., łącząc charakterystyczny wokal z afrohausową produkcją Francisa Merciera.
1: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
2: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż
1: w każdą sobotę od 18 do 20.
2: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość.

0: Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
3: O nie, my tak nie gramy.
4: Ja wiedziałem, że tak będzie.
3: Czwórka, to słychać.

0: Jest godzina 9.
1: Pogoda.
0: Czapka, szalik, rękawiczki. Te trzy ciepłe słowa można na razie do szafy schować. Chociaż przydawały się w ciągu ostatnich dni, od dzisiaj nie będą nam potrzebne, bo lipiec, który na razie nie obfitował w zbyt upalną pogodę, teraz będzie się nieco zmieniał. Niektóre prognozy wskazują, że temperatura znowu przekroczy 35 stopni i tak to już letnio będzie. Okres z zimną pogodą dobiega końca już w ten weekend. Czeka nas ocieplenie, które najbardziej odczujemy w niedzielę. To wtedy termometry w wielu regionach przekroczą 30 stopni. No ale potrwa to tylko chwilę i w poniedziałek ponownie zrobi się chłodniej. Do tego będą burze, gwałtowne ulewy i wiatr. Ale spokojnie, to znowu takie tylko przejściowe te burze, bo kolejne dni przyniosą ocieplenie i to będzie fala upałów. Szkoda, że nie ma tak 27-28, tylko albo zimno, albo gorąco. No ale dzisiaj będzie właśnie 27-28, więc cieszmy się tym, co dziś, bo jutro będzie inaczej.
1: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: kiszoną zieleń.
1: Kiszoną zieleń.
2: Kiedy jest czas na kiszonego ogórka? No w zasadzie i na śniadanie, i na obiad, i do kolacji będzie pasował. Ale żeby był smaczny, a to już trzeba znać tę sztukę, jak dobrze kisić ogórki. I nie tylko ogórki, bo o tym będziemy rozmawiali w tej godzinie naszego spotkania z Emilią, która tradycję kiszenia w swojej rodzinie już pielęgnuje od ponad 60 lat. To wtedy dziadkowie Zofia i Stefan Schneiderowie postanowili zakisić ogóra. Od trzech pokoleń kiszą warzywa, dbając o nie od ziarenka. Sami sieją, sadzą, podlewają i zbierają, a potem dodają, no ciekawe co. Mam nadzieję, że mi Emilia wytłumaczy, jak zrobić dobre kiszonki i czy tylko ogórki, czy coś innego. Prosto z Doliny Baryczy przybyła do nas Emilia Schneider i już za moment porozmawiamy o kiszeniu.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.
1: Zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: 15 minut po godzinie 9, przyznam szczerze, śniadania jeszcze nie jadłam. Na razie była tylko kawa. No i czy do tej kawy ogórek kiszony by pasował? Trochę wolałabym nie ryzykować, zwłaszcza, że jeszcze parę minut, a w zasadzie parę dziesiąt, będę tutaj razem z wami w czwórce, a teraz nie jestem sama, bo w studiu gość Emilia Schneider, naturalne kiszonki z Doliny Baryczy, właścicielka firmy, która kisi od wielu, wielu lat i w zasadzie od kilku pokoleń. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Czy ty już po śniadaniu z ogórem kiszonym?
2: Akurat z pomidorem, słuchaj.
1: No, sezon na pomidory to też jest. Teraz jest sezon na wiele ciekawych i pysznych rzeczy, no ale to też jest sezon na kiszenie ogórków. Czy to jeszcze nie sezon?
2: Absolutnie szczyt sezonu. To jest właśnie ten moment.
1: Ten moment, żeby zakisić ogórki. U was tradycja tego kiszenia to jest no, ponad 60 lat. Dziadek z babcią wpadli na pomysł, że to jest dobry biznes, czy że właśnie mają coś w sobie, umieją zrobić dobre kiszonki i tak spróbują. Najpierw dla sąsiada, może dla rodziny i tak się rozkręciło.
2: Historia jest niesamowita, bo zaczęło się od dębowych beczek. Mój dziadek z zamiłowania był stolarzem, uwielbiał robić wszystko, co się da w drewnie, a po wojnie, kiedy osiedlił się właśnie z dawnego Stanisławowa w Dolinie Baryczy, miał mnóstwo zamówień na dębowe beczki. Robił tych beczek nawet 300 rocznie. I oczywiście, mieszkając na wsi, mieli z babcią gospodarstwo, mieli wszystko, co każdy rolnik miał, żeby samodzielnie się wyżywić. No i pewnego roku obrodziło im i ogórków, i kapusty, i babcia mówi, a może my też byśmy zakisili?
1: Możemy też do tej beczki.
2: Tak, no skoro mamy te beczki i mamy te ogórki, no to zakiśmy więcej. I tak to się zaczęło. Czyli zaczęło się od dębowych beczek, potem od kiszenia, od ogórków, no i urodziło się im dwóch synów, mój tata i mój wujek, im kolejne właśnie dzieci. No i tak zaczęliśmy tą tradycję kiszenia od dębowych beczek, a teraz już kisimy wszystko, co urośnie na naszych polach.
1: Ale to dobrze macie, bo kto się urodzi, to już wiadomo, że ma robotę zapewnioną.
2: Tak, dokładnie.
1: A ile ogórków się w takiej beczce mieści? Jak duża to jest w ogóle beczka? Bo bardziej mi się kojarzy na przykład beczka taka na inne napoje, która jest ogromna i tam można wlać tego trunku sporo, a taka beczka na ogórki?
2: No więc teraz mamy trochę inne beczki, już nie kisimy w dębowych, chociaż wiem, że tak romantycznie dalej by wyglądało i byłoby wspaniale, ale z ciekawostek, ogórki w dębowej beczce kisi się raz i co roku powinna być nowa, świeża beczka z nowej dębiny, dlatego dziadka biznes się kręcił z tymi beczkami. No teraz już od dwóch pokoleń kisimy w takich klasycznych plastikowych beczkach, ale to są też wymogi czystości, prawne i inne tam historie. I one są w różnych rozmiarach. Największe mamy 200-litrowe, no i tam się mieści ze 160 kg ogórka.
1: No to robi wrażenie taka ilość zapasów, a ta beczka była mniejsza, większa? Ta, którą dziadek robił, ta dębowa?
2: Dębowe też były duże i były małe, były też bardzo, bardzo duże, takie nawet 300-400 litrowe, więc to były potężne beczki, bardzo też ciężkie. No i ciekawostką było przechowywanie ich przez zimę, dlatego że każdy szanujący się gospodarz, który kisił, musiał mieć

0: przy swoim domu staw i zatapiało się te beczki na zimę w stawie. Staw zamarzał. One były na dnie stawu razem z rybami, które tam też przecież nie zamarzały, tylko przetrwały. Na dnie stawu zimą było idealnie plus 2, 3, 4 stopnie. Te beczki się pięknie uszczelniały, bo dębina puchła, więc zamykały się. Ta temperatura była w sam raz dla ogórków i kapusty. No a kiedy ktoś miał ochotę na surówkę, to musiał najpierw przebić się przez lód, wytaszczyć przez przerębel beczkę, a potem dopiero dobrać się do kiszonki. Także takie wspomnienia ma mój tata.
1: Czyli to pełna beczka była zanurzona. Myślałam, że ta pusta, która już
0: nie,
1: była zużyta.
0: Nie, właśnie nie, bo nie było chłodni, ale też nie można było zostawić tego w stodole, bo przecież kiedyś mrozy to było minus 20 w dzień, więc trzeba było znaleźć miejsce, gdzie jest stabilna temperatura, leciutkie nad zerem.
1: No to pomysłowe rozwiązanie. Przepraszam, idę złowić kiszonkę.
2: Mason.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Żywe, niepasteryzowane, pełne dobroczynnych bakterii probiotycznych, tak właśnie wyglądają i tak działają i to w sobie mają kiszonki, a te od Emilii Schneider na pewno mają jeszcze dobry smak. Naturalne kiszonki z Doliny Baryczy. Jechały, ale nie dojechały, słoik po drodze postanowił wypaść Emilii z torby i mamy tylko zapach ogórków kiszonych, ale porozmawiamy teraz o tym, jak zrobić takie dobre ogórki kiszone, no bo przecież każdy z nas może spróbować.
3: No i to jest całe szczęście, bo ja rzeczywiście wiozłam pociągiem z Wrocławia do Warszawy i byłam taka niepocieszona, że się mi słoik potłukł. No i dowiozłam torbę o zapachu kiszonych ogórków.
2: Obeszłam się smakiem i zapachem, dziękuję.
3: Ale teraz to naprawimy.
2: Jak chcę wam sama zrobić.
3: Dokładnie, zaraz ci wszystko opowiem. To jest na szczęście bardzo proste. Czyli tak, bierzemy ogórki. Teraz ogórków świeżych jest bez liku.
2: No to znaczy, które?
3: No wiem. Słuchajcie, najlepiej na jakimś lokalnym ryneczku. Rozejrzyjcie się, gdzie dookoła możecie kupić. W Warszawie są
2: tak
3: takie
2: zwane
3: miejsca. Tak. I też wcale to nie jest tak, że szukamy tych najmniejszych. Dobrze jest, jeżeli lubicie, wiadomo, że wszyscy lubią malutkie ogórki, ale dobrze jest do takiego kiszenia, do słoika włożyć sobie przynajmniej jednego średniego, trochę większego.

0: większego, bo on już jest taki dojrzalszy. To znaczy, że ma w sobie sporo naturalnego cukru. A bakterie probiotyczne, które rozpoczynają całe kiszenie, potrzebują mieć jedzenie, żeby zacząć się namnażać. I właśnie ten naturalny cukier w warzywach to jest ich pierwszy pokarm i pożywienie. Więc jak lubicie malutkie ogórki, które są takie jeszcze niedojrzałe, no to dobrze do tego słoiczka włożyć jednego trochę większego.
1: Dla taty będzie ten duży ogórek, no dla dużego
0: właśnie,
1: taty.
0: No,
1: no dobra, no to mamy ogórki.
0: Mamy ogórki.
1: No ale to jeszcze nie wszystko. I słoik to jeszcze nie wszystko.
0: Tak. Słoik dobrze jest mieć, słuchajcie, taki prosto ze zmywarki, czyli czyściutki, wyparzony idealnie. Wkładamy do tego ogórki, ciasno, czosnek i koper. I to właściwie jest wszystko, co nam jest potrzebne, i woda z solą. Możemy, jak chcemy, chrzan, możemy liście winogron, możemy różne inne przyprawy, możemy sobie włożyć papryczkę, jak chcemy na ostro, ale taka podstawowa receptura to jest właśnie ogórek, czosnek, koper. I czosnek nie musimy go obierać tak do ostatniej łuski, łupinki, żeby był czysty ząbek. Nie musimy się tak męczyć. Ważne tylko, żeby ściągnąć tę pierwszą suchą łuskę z czosnku, przekroić czosnek w poprzek, żeby od razu uwolnić jego olejki eteryczne. Niech nas tutaj wspiera. I dodajemy całą gałązkę kopru, najlepiej z tymi nasionami, z łodygą, ze wszystkim. Zwinąć takie gniazdko i przydusić tą całą naszą kiszonkę od góry koprem. Czasami ludzie dają na spód, czasami do środka. My bardzo polecamy na wierzch, dlatego że kiedy będziemy ten nasz słoik już się kisił i pracował, bąbelkował i buzował, czasem może nam wyciec coś, ale ten koper nam obroni ogórki przed zepsuciem. No i solanka, najważniejsza rzecz. Zimna, kranowa woda, nieprzegotowana, dlatego że zależy nam na tym, żeby to była woda twarda. A jak przygotowujemy, no to kamień, wapń i magnez zostają nam w czajniku i zostajemy z wodą miękką. Woda miękka szybciej nam rozmięka warzywa.
1: Dlatego są takie kapcie potem.
0: No, jak chcemy twarde ogórki, kranówką zalewamy, się w ogóle nie boimy. Ja wiem, że w Warszawie jest dobra kranówka.
1: Tak jest.
0: Dodajemy łyżkę soli na litr wody, porządnie rozmieszamy i taką właśnie solanką zalewamy wszystko. Sól polecam kamienna, najlepiej taka nasza polska z
1: prosto
0: kopalni.
1: Z wieczki.
0: Tak, albo z kłodawy. To jest świetna sól. Zalewamy, i teraz najważniejsze, zalewamy na maksa. Tworzymy menisk wypukły, czyli tak, żeby nam się trochę rozlało. Jak przy kiszeniu wam się narozlewa, to bardzo dobrze. Zakręcamy, chowamy w głęboki talerzyk, znaczy układamy na głębokim talerzyku.
1: Do góry nogami?
0: Nie, normalnie. I czekamy. I czekamy 2-3 dni, 4, 5. Zależy, jak lubimy. Jak lubimy takie lekko podkiszone, to już na drugi dzień niektórzy jedzą.
1: Czyli małosolne wtedy.
0: Tak. Ja natomiast wolę takie, no już przebarwione, już takie mocniej podkiszone, więc latem, no to powiedzmy 4-5-dniowe, ale jeżeli chcemy jeszcze mocniej ukiszone, no to po tych 4-5 dniach chowamy do lodówki i one nam sobie będą powolutku dochodzić do siebie. Ważne jest, żeby odstawić te pierwsze dni, żeby nie były narażone na nagłe uderzenia gorąca. Czyli nie na oknie, nie na promienie słoneczne, ani nie blisko zmywarki, czy kuchenki, czy piekarnika.
1: No i ten przepis wstępny mamy, ale kiedy sprawdzić, czy one są dobre, czy się na przykład nie zepsuły, no to za moment.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Wsadziłyśmy do słoika ogórki na gęsto, najlepiej te malutkie, ale jeden duży, jak już zdradziła Emilia Schneider. Zalewamy to wszystko solanką, czyli woda z solą, woda z kranu, sól z wieliczki i mamy teraz chwilę czasu, żeby te ogórki się ukisiły. Mówiłaś 4-5 dni, więc no, da się wytrzymać. Jak nastawimy dzisiaj, to akurat na piątkową imprezę będą jak znalazł. Ale skąd wiadomo, że ten ogórek się nie zepsuł? Bo czasami tam się coś dzieje, tam buzuje, tam kipi, tam mogą zachodzić różne ruchy i pytanie, czy to są te w dobrą stronę, czy tam jednak się coś dzieje, co może sprawić, że towar się popsuje.
2: Najczęściej to jest w dobrą stronę, jak jest bąbelkowanie, syczenie, buzowanie, pojawia się pianka, robi się wypukłe wieczko, to są to same dobre znaki. Tutaj się musimy tylko cieszyć, to znaczy, że fermentacja się zaczęła i to właśnie spontanicznie, samoczynnie, czyli te bakterie probiotyczne się namnażają w super ilościach, w różnorakich rodzinach bakterii probiotycznych, co też jest bardzo ważne, bo wspiera nasz organizm na wiele poziomów i na wiele sposobów. I tak naprawdę jak ten słoik widać, że tam coś się dzieje i jest, to znaczy, że jest życie, to znaczy, że jest dobrze. Jak odkręcimy taki słoik, sobie zajrzymy i tam będzie syczało, nawet tak lekko gazowało, to znaczy, że to właśnie jest dwutlenek węgla, który uwalniają te żywe bakterie probiotyczne i to znaczy, że wszystko się udało, że te bakterie probiotyczne żyją, a my je zjemy. I dzięki temu nasze życie też będzie lepsze.
1: Ale czasami takie białe coś się pojawia, taki biały nalot albo na tym ogórku, albo właśnie na górze, na wierzchu tej wody. No i to jest pytanie, pleśń, czy właśnie to są te dobre rzeczy?
2: Ten biały nalot to nie jest dobra rzecz, ale to nie jest jeszcze pleśń. Jeśli tam będziemy mieć zielony, kożuch szary, to nie jest przyjemnie, ale ten biały nalot to jest pierwszy sygnał, że zaczyna się dziać źle. I to jest wtedy, kiedy ogórek nam wystaje ponad zalewę. Czyli kiedy nie chcieliśmy sobie pobrudzić blatu i zostawiliśmy kawałek jakiejś pustki powietrznej, przestrzeni, no to w tym momencie właśnie bakterie już docierają i się nam tutaj rozwijają różne mikroorganizmy, których nie chcemy. Dlatego to zalanie po sam korek jest bardzo ważne i jeszcze ułożenie kopru na samej górze i zalanie tego kopru też jest pięknym buforem, który chroni nasze ogórki przed tym zabieleniem, a potem zepsuciem.
1: To w razie czego zepsuje się koper?
2: Tak, otwierasz, znaczy po pierwsze koper się psuje trochę dłużej i później, bo on sobie lepiej radzi, a po drugie wyciągasz ten cały koper, wyrzucasz i masz świetne ogórki dalej. One już na pewno były w zalewie, także tutaj jest wszystko okej.
1: Mówimy o słoiku, czyli do słoika te ogórki trzeba włożyć, ale są też takie na przykład gliniane, kamienne pojemniki, słoiki, no takie duże misy. Tak. Czy to też jest dobre rozwiązanie, bo tam wtedy możesz włożyć tego więcej. Mhm. Trzeba przykryć talerzem, jeszcze przyłożyć kamieniem, żeby talerz, ten powietrze nie dochodziło. To też jest dobra metoda?
2: To jest też dobra metoda, ale rzeczywiście bardzo ważne jest, żeby odciąć dopływ powietrza i żeby tam nie zaglądać, bo też...
1: No weź nie zaglądaj w taki słoik ogórków.
2: No właśnie. No więc każdy kontakt z tlenem naraża nam na to, że to się nam coś zepsuje, ale jeśli zaglądamy i wyjemy to w ciągu 2-3 dni, to żaden problem, także to nawet jest pożądane. Ale jak najbardziej te gliniane też, tylko pamiętamy o tym, żeby porządnie zalać i żeby to wszystko było tam utopione w tej zalewie solankowej.
1: No czyli talerz z kamieniem na górze, dobre rozwiązanie, wtedy...

0: nie odleci i nic złego tam nie wleci. I co? Na drugi dzień już będą małosolne, po tygodniu będą już kiszone.
1: Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście wszystko zależy od pogody, temperatury, od tego, co się dzieje w domu, w sensie jak mamy ciepło.
0: Ja myślałam, czy jakaś awantura była i ktoś podkradał.
1: No, myślę, że energia też jest bardzo ważna. Ja nawet tak sobie obserwujemy, no bo mamy za sobą 60 lat tradycji, to jest 60 lat eksperymentów, bo każdy rok to jest nowe rozdanie, nowe kiszenie. Więc zauważyliśmy, że jak na przykład jest burza,
0: to się ogórków nie kisi.
1: No to się, znaczy my musimy kisić, bo one rosną codziennie. One nawet nie wiedzą, że tutaj tu burza, tu niedziela, rosną. ale rzeczywiście czasami jest tak, że jakaś partia nam nie wyjdzie i się zastanawiamy, o co chodzi, i tak już sobie monitorujemy, czy na przykład właśnie pioruny nie miały na to wpływu.
0: Też ciekawe zjawisko, ale o eksperymentach mówiłaś. No właśnie, bo przecież nie tylko ogórki kisimy, to za chwilę ukusimy coś jeszcze.
2: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie widzą. Radzisz se w trudnych przypadkach, o tym gadka właśnie gaśnie. Twoje światło, łatwo się poddajesz, poddajesz inicjatywy. Wiesz co, wiesz, życie parzy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Za nami utwór Damy Radę i WWO, a dzisiaj Emilia Schneider, która robi naturalne kiszonki w Dolinie Baryczy, czyli w pięknym miejscu, też nam daje wiele dobrych rad. No ta najważniejsza, zalewaj ogóry do końca i nie przejmuj się, że wyleje się na blat, na stół, tak, na zlew albo na talerz, w którym postawisz ten słoik, bo dzięki temu odcinamy dopływ tlenu i ogórki się ukiszą, a nie zepsują. No dobrze, ale nie tylko ogórki są polską tradycją, bo jeszcze jest drugie warzywo, które też często kisimy, a potem jest jeszcze ich wiele. Ale to drugie to...
3: Królowa kapusta.
2: Kapusta kiszona, no i schabowy, albo inny jakiś dodatek niemięsny, ziemniaczki.
3: Tak, tak, tak. Kapusta kiszona to jest coś, co mamy w naszym DNA. Naprawdę jak spotykam dzieciaki, które mówią, że proszę pani, ale ja tego nigdy nie jadłam, bo ja myślę, że ja nie lubię. I jak spróbują, to mówią... A jednak lubię, nie wiedziałam.
2: Albo ja nie jadłam, bo ja myślę, że to zepsute, tak?
3: Tak, tak.

0: Tak. Za granicą.
1: O, oczywiście, że tak. Oczywiście, albo że będzie kwaśne, ostre, nie takie. A potem się okazuje, że to wciąga i że mamy na to ochotę. To znaczy, że nam to jest po prostu potrzebne.
0: No dobrze. I teraz jak wy tradycyjnie kiście kapustę? Czy wchodzicie do beczki z czystymi stopami i ugniatacie tą kapustę? Czy jednak też ta trochę poszło do przodu i te nogi tam w tej misce i w tej beczce raczej nie,

0: zapraszać na różnych festiwalach, jarmarkach i zaczęła zdobywać różne nagrody, to ja pojechałam do babci i dziadka już pod 90 i opowiadam, słuchajcie, ta wasza kapusta zdobywa takie nagrody, jest tak niesamowicie, a babcia już miała zaniki pamięci i nagle tak jakby się przebudziła, patrzy na mnie i mówi, no tak, bo jest porządnie udeptana.
1: Czyli nadal deptanie, ale teraz panowie depczą.
0: Nie panie innych... posypują solą i marchewką.
1: No właśnie, jak to się da, jak to się robi? No bo rozumiem, że znowu też możemy to spróbować we własnym domu.
0: Tak.
1: Niekoniecznie i... trzeba chłopa do deptania zaciągnąć. Będzie nawet... trochę inna w smaku, ale też dobra.
0: No tym bardziej, że tradycyjnie to dziewczyny kiedyś deptały. Zawsze możemy, jeżeli mamy oczywiście beczkę w salonie albo w kuchni, no to możemy zaprosić jakieś dziecko. To jest największa frajda do tego deptania. Ale umówmy się, raczej będziemy to robić w słoiku. Więc tutaj nikt się nie zmieści. Wystarczy wziąć taki tłuczek, jakiś ubijaczek i przyugniatać albo pięścią, bo to jest w kapuście inaczej. Nie robimy tutaj solanki, nie robimy zalewy. My musimy z tej kapusty wydusić jej sok.
1: Ona sama musi nam dać to, co ma w środku.
0: Tak. I dobieramy sól do wagi kapusty 2%, czyli na każde 100 kg kapusty 2 kg soli.
1: 100 kilo kapusty, nie, no spoko, to jest dobra ilość, ale bardziej u was.
0: 2%.
1: No dobrze, mniejsze ilości zrobimy w domu, w słoiku, naprawdę da się ukisić samemu kapustę, bo ogórki to tak wydaje się prostsze, a z tą kapustą to już może być trochę zachodu, nie wiadomo, czy tam któraś się nie zepsuła, czy to jest okej.
0: Natomiast jak robimy w mniejszych porcjach, właśnie w tych słoiczkach, to spokojnie się da. Jednym słowem, bierzemy kapustę, teraz w ogóle jest świetny moment na zrobienie takiej mało solnej, delikatnej, kiszonej kapustki, takiej surowej, ponieważ jest młoda kapusta na rynku, więc kapustę sobie szatkujemy na drobno, na takie paski, przesypujemy solą w misce, możemy odłożyć na jakąś godzinkę i ona w tym momencie przesypana solą już puści ten naturalny swój sok, będzie łatwiej. No i ubijamy ciasno w słoiku tak długo, aż się wytworzy na górze, aż słoik będzie pełny kapusty, a na górze będzie woda z pianką. Znowu ta woda, znowu ten sok. Zakręcamy słoik i tak samo jak w ogórkach odstawiamy na kilka dni. No i mamy taką delikatną, krótko podkiszoną kapustę i możemy sobie jeść.
1: Ale też powinno być tak, że do samego końca, że znowu nie ma tego powietrza między zakrętką a słoikiem.
0: Tak, też tak powinno być. I tutaj jest więcej pracy. Tutaj już sobie ćwiczymy.
1: Tu trzeba ubijać, uciskać, wpychać ile wlezie.
0: Tak.
1: No ale potem wyciągać będzie można więcej. Słuchaj, a za chwilę chciałabym jeszcze zapytać cię o kimchi, bo to też chyba jakaś moda na to.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: 16 minut do 10, pora śniadania, a na śniadanie może wjechać ogórek kiszony. To tak, a kapusta kiszona na śniadanie to już trochę mniej mi pasuje, a może kimchi. Emilia Schneider, naturalne kiszonki z Doliny Baryczy, właśnie o tym ze mną rozmawia, i o kiszeniu, i o ogórkach, i o kapuście, i o kimchi. To jest coś nowego? To jest jakaś moda? Czym jest kimchi? Tak dla ciebie, tej, która od 60 lat, znaczy ty nie masz tylu lat, ale twoja rodzina od tylu lat kisi różne rzeczy i chyba kimchi nie kisili dziadkowie.
2: No nie, nie, nie. Kimchi to jest rzeczywiście coś, co nasze pokolenie też podłapało, no bo oczywiście, że to jest moda w Polsce, ale wieloletnia tradycja w Azji, w Korei, to jest kiszonka koreańska. Natomiast my sobie tutaj pomyśleliśmy, że zrobimy kimchi polskie. Czyli inspirujemy się oczywiście tymi kiszonkami koreańskimi, a tak naprawdę dodajemy papryczkę gochugaru, czyli tą, która jest w oryginalnym kimchi, i kisimy mieszankę warzyw. Czyli to jest w naszym przypadku nawet nie kapusta pekińska. Mamy kimchi z kapusty włoskiej albo kimchi z naszej takiej zwykłej kapusty i z białej, i z czerwonej. Mieszamy ją z imbirem, z tą papryczką, z rzepą, z marchewką, zalewamy solanką, no i po kilku dniach albo tygodniach mamy właśnie taki fajny, kwaśny, podkręcony smak.
1: To rzeczywiście rozwiązanie, które może być przyszłością, bo babcia pewnie nie znała tego smaku. A co jeszcze możemy ukisić? Bo ogórki, buraki, ogórki i kapustę to na pewno. Coś jeszcze?
2: Wszystko, właściwie wszystko możemy ukisić, i ja właśnie chciałam taki nasz patent wakacyjny wam opowiedzieć. Kiedy wybieramy się na jakiś urlop i mamy w lodówce mnóstwo warzyw, których już nie przejemy, a niekoniecznie chcemy je ze sobą zabierać. Jakieś rzodkiewki, marchewki, pietruszki, ogórka. Fajnie jest to wszystko wrzucić do słoika jednego, zalać solanką, dać czosnku, nawet jak nie mamy kopru, się nie przejmujcie, zakręćcie, zostawcie to w zlewie, jakby wam miało wykipić, to zawsze bezpieczniej w zlewie. No i jedźcie sobie na ten urlop, a kiedy wracacie do domu, to macie gotową...
1: Pusta lodówka, ale jest coś w zlewie.
2: Tak, gotową kiszonkę i te pyszne polskie smaki i piękne zero waste, jedzenie nam się nie zepsuło, a jeszcze wspaniała, zdrowa przekąska.
1: Słuchaj, ale cytrynę na przykład też można ukisić.
2: Podobno tak, ja nawet piłam taką lemoniadę z kiszonych cytryn, no ale my cytryn nie uprawiamy, więc ich nie kisimy.
1: No tak, bo kisicie to, co sami uprawiacie. Słuchaj, nie miałam okazji spróbować tych ogórków, bo po drodze straciły możliwość
2: słoik.
1: I stłukłaś słoik, ale podobno dzisiaj w Warszawie gdzieś będzie można spróbować tych twoich kiszonek.
2: Tak, bardzo zapraszam na krakowskie Przedmieście między 12 a 19, dzisiaj w sobotę. Są smaki Dolnego Śląska, są stoiska z producentami pysznych, lokalnych wyrobów z Dolnego Śląska, no i między innymi też są kiszonki. Na scenie będzie kucharz Orson, który o 15, 16 i 17 będzie przygotowywał dolnośląskie dania, które będą udekorowane naszymi kiszonkami, więc będzie też ta młoda, pyszna kiszona kapusta, ogórki małosolne i mocno kiszone, będzie też autorskie kimchi, wszystko będzie można dzisiaj jeść i próbować, przywiozłam tego mnóstwo.
1: No i te ci się nie stłukły, rozumiem, słoiki.
2: Jechały osobnym transportem.
1: A to sprytnie. Emilia Schneider, naturalne kiszonki z Doliny Baryczy. I podobno Dolina Baryczy naprawdę istnieje.
2: Istnieje i jest tak magiczna, jak ją można czasem zobaczyć w internecie, i ja bardzo was tam zapraszam.
1: Ja zapraszam również, a do Emilii już się wprosiłam. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Nabrałam apetytu na kiszonki. Mam nadzieję, że wy też.
2: Dziękuję bardzo.

0: 9 minut pozostało do godziny 10, a to znak, że audycja Szanuj Zieleń dobiega końca, ale już jest moja zmienniczka, czyli Alicja Michalska, cześć, która prosiła, żeby nie pytać jej o kiszonki, bo nie lubi.
1: No nie wierzę, że teraz zapytałaś.
0: Ale bo martwi się o ciebie, wiesz, bo tak wyglądasz trochę na niewyspaną, zmęczoną, chorą, może by ci kiszonka pomogła.
1: Dzięki, Marta. Nie, to, nie ma to jak po prostu miły komplement o poranku. No dobra, prawda? Jest 10, więc ten poranek, no ale wiesz, to niektórzy odsypiają po całym tygodniu, więc pewnie niektórzy dopiero się budzą, wstawiają pierwszą kawę, przecierają oczy, więc sympatyzuję.
0: Nie kiszonka w takim razie, a jajecznica pewnie dla ciebie byłaby lepsza na śniadanie. Ja akurat kiszone lubię, ale to może z wiekiem przychodzi, a może kiedyś
1: ja to jestem...
0: zjesz takie, że ci będą smakować.
1: Ja to jestem, wiesz, team na śniadanie kawa, a coś do jedzenia to tak dopiero pewnie po 13 u mnie.
0: Czyli drugie śniadanie.
1: Nie wiem, czy to jest
0: pierwsze
1: zdrowo,
0: jest kawa,
1: no,
0: drugie śniadanie
1: niestety.
0: To jest po 13. A co tak będzie w przerwie dzisiejszej, weekendowej?
1: Po godzinie 10 będziemy robić sobie miejsce i przestrzeń na wszystko, na co nie starczyło nam czasu w tygodniu. Będziemy dawać
0: czyli
1: wam inspiracje.
0: Czyli masz na kisić, bo w tygodniu nie było czasu. No.
1: No tak, no między innymi, no dobrze. Ale my będziemy, wiesz, bardziej tak kulturalnie, literacko. Będziemy wam podpowiadać dobre książki na weekend i powiemy o głośnej Odysei. Zarówno tej, którą grają teraz na wielkich ekranach, ale tej, którą napisał Homer. Albo Homerzy, bo podobno było ich dwóch, ale o tym będziemy rozmawiać.
0: No to koniecznie zostańcie z Alicją Michalską do godziny 12, a potem zostańcie jeszcze z kolejnymi prowadzącymi do
1: wieczora. W ogóle
0: wieczora.
1: Zostańcie z czwórką.
0: No to na cały dzień i na całe życie. A ja wam dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro o 8. Marta Hoppe, cześć, papa. Miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
2: Dzieci Neo.
1: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
12: Jej piękne czarne oczy, zniosę czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, minęła 10.
1: Pogoda.
0: Ostatni weekend lipca. Dacie wiarę, jak ten czas leci? No cóż, ale jeszcze i tak sporo lata przed nami, a dobra wiadomość jest taka, że pogoda w Polsce się poprawia, a więc jeszcze będzie można z niej skorzystać. Początek weekendu przyniesie nam małe zachmurzenie, miejscami nawet bezchmurne niebo. Najwięcej chmur jedynie na wschodzie i w centrum kraju. Jeśli chodzi o opady deszczu, to dziś popadać może szczególnie na wschodzie i na południu, ale nie będziemy marznąć, bo temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni na północy, około 24 stopni w centrum i nawet do 28 stopni na zachodzie Polski. Najchłodniej na Podhalu, tam 19 stopni. Zachód słońca w Polsce dzisiaj o 20:40.
2: Autopromocja.
3: Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę?
4: W sobotę zwolnij razem z nami.
0: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
5: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
3: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie.
0: Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
3: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w Czwórce. Zapraszają Marta Zinkiewicz,
4: Julia Święch,
0: Alicja Michalska,
5: Kasia Dydo.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid.

0: chwilę. To był MG Deli w utworze Na chwilę, a my w czwórce zaczynamy weekend.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
0: Wszystko się zgadza, zapraszam i zachęcam do pozostania z czwórką. Przez najbliższe godziny będziemy starać się dobrze zacząć ten dzień. Jest dopiero godzina 10, a więc na spokojnie cały weekend dopiero przed nami. I na wszystko znajdzie się czas. I na drugą kawę, i na dobre śniadanie jedzone bez pośpiechu. No poranne bieganie też pewnie da się jeszcze wcisnąć przed południem, no ale to wiecie, tylko dla wytrwałych. Może już macie plany co do minuty na ten weekend, a może jesteście z tych, którzy najlepiej czują się wtedy, kiedy tych planów nie ma wcale. I wszystko dzieje się po drodze. No my postaramy się dzisiaj dorzucić wam kilka inspiracji. Będzie trochę kultury, będzie trochę książek, opowieści nie z tego świata, no i oczywiście dużo dobrej czwórkowej muzyki. Także niezależnie od tego, czy jesteście już na rowerze, czy w samochodzie, na balkonie z kawą, czy jeszcze w piżamie, no bo tak też można. Zostańcie z nami na tej sobotniej fali. Niech to będzie naprawdę dobry początek weekendu.

0: Girls, girls, girls.
1: Jay-Z w utworze Girls, Girls, Girls. A to jest...
2: Weekend w czwórce.
1: A jak weekend w czwórce, to przyjemności. Obiecałam, że postaramy się zrobić naprawdę dużo, żeby zacząć dobrze ten weekend. I chociaż pewnie niektórzy z Was dopiero przecierają oczy, wstawiają pierwszą kawę, to warto się w tym momencie dobrze rozbudzić, bo czas na nasz wakacyjny konkurs.
2: Weekend, weekend, weekend na walizkach.
3: Weekend na walizkach.
1: No bo weekend to idealny czas na zaplanowanie jakiejś podróży małej albo dużej, tej dalekiej albo bliskiej, no ale wiadomo,

0: że jakąś motywację trzeba mieć, także niech nią będzie nasza czwórkowa walizka, którą możecie zgarnąć. Od piątku do niedzieli od 10 do 13 zachęcamy Was do udziału w naszej wakacyjnej zabawie. Zasady pewnie dobrze znacie, ale tylko przypomnę, że jedyne, co musicie zrobić, to słuchać nas uważnie i wyłapać w trakcie 3 godzin wszystkie 3 przedmioty, które wkładamy do walizki, a potem przed 13 zadzwonić i wymienić na antenie, żeby nie było. Je wszystkie. No to teraz jest bardzo ważny moment, w którym wyciągamy notesy i długopisy, bo czas na spakowanie pierwszego przedmiotu.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
2: Wkładam do walizki.
1: To.
0: Do walizki w pierwszej godzinie wkładamy sandały. Powtarzam, sandały. To jest pierwszy przedmiot, jaki wkładamy dzisiaj do walizki. Sandały. A to dlatego, że dzisiaj pakujemy walizkę, która ma lekki związek z tematem, o którym będziemy rozmawiać po godzinie 11. Będzie dzisiaj sporo o mitologii tej dawnej greckiej, ale też tej słowiańskiej. No i dlatego sandały. W końcu i Hermes miał swoje, i Rzymianie mieli swoje. No a my też możemy spakować się na wakacje sandały. No tylko bez skarpet, wiadomo.

0: 26 minut po godzinie 10, a ja mam nadzieję, że wasz sobotni poranek jest powolny i że nigdzie się nie śpieszycie i możecie na spokojnie wypić tę pierwszą, no albo już drugą kawę i zjeść jakieś dobre śniadanie. No bo sobotnie poranki mają to do siebie, że mogą trwać i trwać, bo na co dzień nie możemy się nimi aż tak nacieszyć. Poczuć ich, nacieszyć się ich zapachem. Właśnie tak, zapachem, bo jestem pewna, że tak jak domy i mieszkania mają zupełnie inny zapach, tak też może być z porankami. No bo one mogą pachnieć się świeżą pościelą, pieczywem, kawą albo umytą właśnie podłogą. Czym pachnie wasz sobotni poranek? Polecam taką refleksję na dziś. My w czwórce zapytaliśmy o to też w poranku Katarzynę Białusz, miłośniczkę zapachów i współautorkę książki Ach, zapach, przewodnik po fantastycznym świecie zapachów.
1: Mój poranek pachnie kawą i to jest taki zapach, który pierwszy sama sobie zapodaję, ale też uwielbiam właśnie takie dni jak dzisiaj, to znaczy otwarte okno i ten zapach świeżego powietrza, powietrza, które jest wilgotne i które często, jeżeli zwracamy na to uwagę, pachnie też takim bardzo specyficznym zapachem. To jest zapach nazywający się geosmina i to jest zapach takiej wilgotnej ziemi. To był zapach, który nam ewolucyjnie bardzo dużo mówi, bo mówi o tym, że jesteśmy w miejscu, które może dać plony, które jest dla nas bezpieczne, jest dobrym miejscem do osiedlenia się, a jeszcze ten zapach bardzo często wiąże się z czymś, co mniej lubimy, bo z starymi burakami. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że ten zapach nas pobudza i w sumie mimo tego, że może nie jest super przyjemny, to daje takie wrażenie właśnie pobudzenia.
0: No moim ulubionym zapachem o poranku jest na pewno kawa. Taka świeżo zmielona. No jak robię sobie tę pierwszą kawę, to po prostu wiem, że ten dzień będzie dobry. Jeśli nie pijecie kawy, to oczywiście mogą to być inne napoje, no ale warto ćwiczyć też taką sztukę uważności i zauważać te małe rzeczy, które po prostu robią na

nam dzień albo robią nam poranek. Jeśli chodzi o otwarte okno, o którym wspomniała Kasia Białusz, to u mnie jest o tyle fajniej, że ja po prostu uwielbiam otwierać to okno latem i ten zapach powietrza latem, w wakacje, kiedy jest ciepło, kiedy jest słonecznie, też zupełnie potrafi nam inaczej zrobić ten dzień. Polecam taką sztukę uważności. Za moment jeszcze wrócimy do zapachu kawy o poranku i powiemy, dlaczego w ogóle ona nas pobudza.

0: Skoro mówimy o kawie, no to ja przyznaję, że dzisiaj trochę zaszalałam, bo piję już trzecią kawę, no ale jak się okazuje, kawa przydaje się zwłaszcza o poranku. Dlaczego w ogóle nas pobudza i jak daje energię do działania? O tym mówiła w czwórce Katarzyna Białusz, współautorka książki Ach, zapachy, przewodnik po fantastycznym świecie zapachów.
1: No to jest właśnie ta cudowna właściwość zapachów, że one zawsze działają na nas dwutorowo. Mogą działać na zasadzie kawy, czyli zapamiętanego mechanizmu tego, jak dana substancja na nas kiedyś biochemicznie zadziałała, i potem wystarczy, że powąchamy tylko kawę i ona, działając na nasz ośrodek pamięci, przywołuje tamto wspomnienie naszej reakcji organizmu. Oczywiście to wrażenie jest krótkotrwałe, ale taki efekt na nasze ciało, ten krótki moment pobudzenia, jest mierzalny, bo tak jak mówię, takie badania były przeprowadzane. To, jakim zapachem zaczniemy nasz dzień, jest bardzo istotne, bo wprowadza nas w ten nastrój, w którym wchodzimy czy w pracę, czy w jakiekolwiek aktywności, które w trakcie dnia mamy zamiar podjąć.
0: Także nawet jak nie pijecie kawy, to można się pobudzać samym zapachem. Czemu nie? No chyba, że macie inne sposoby na pobudzenie zapachowe z rana, to możecie zawsze do nas zadzwonić 226452100 i z nami się podzielić, jak wygląda ten wasz sobotni poranek. My w czwórce cały czas robimy sobie przerwę weekendową. To jest taka strefa wolna od poniedziałku, kiedy nie myślimy jeszcze o nadchodzącym tygodniu, tylko możemy pozwolić sobie na wszystko, na co nie starczyło nam czasu w trakcie tygodnia.
2: Czas na przerwę.

0: Arlo Parks w utworze Get Go, a my w czwórce cały czas. Cieszymy się wolnym weekendem.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: I mam nadzieję, że cieszycie się nim także i wy, i że to sobotnie przedpołudnie mija wam przyjemnie, cokolwiek teraz nie robicie. Sobota to także dzień, w którym na pewno wielu z nas uzupełnia zapasy w lodówce przed niedzielą i okazuje się, że nawet takie zwykłe wyjście do sklepu spożywczego może naprawdę okazać się bardzo ekscytujące, a to wszystko za sprawą najnowszego trendu zapoczątkowanego przez Roje Fox, influencerkę, która podczas zakupów w finlandzkim supermarkecie pokazała na filmiku, że jeśli chcemy subtelnie pokazać, że w domu nie czeka na nas druga połówka, wystarczy wybrać różowy koszyk na zakupy. W Finlandii ten trend zyskał już nawet swoją nazwę i jest to Sinku Kori, czyli po prostu koszyk dla singla. No wiecie, kiedyś był trend z Hiszpanii na wrzucanie ananasa do koszyka, co oznaczało, że jesteśmy otwarci na nowe znajomości. Teraz jest to cały koszyk. I to różowy. A więc zamiast szukać miłości w klubie, próbujesz szczęścia obok alejek z jedzeniem. A więc od razu przełamujemy lody i możemy sprawdzić, co druga osoba ma w swoim koszyku i czy jest tam jakiś mecz w postaci, no na przykład, ulubionego jogurtu.

0: Arctic Monkeys przed chwilą na naszej antenie pięknie rozbudzają w sobotnie przedpołudnie, a my w czwórce cały czas zachęcamy Was do zrobienia sobie przerwy weekendowej, nawet jeśli macie bardzo ścisły harmonogram. Po godzinie 11 zrobi się bardzo literacko, ale też trochę filmowo, bo będziemy rozmawiać między innymi o Odysei i tej na dużych ekranach, ale też tej od Homera, albo od Homerów dwóch, bo podobno było ich dwóch, ale o tym będzie po godzinie 11, a już teraz zostawiam Was ze świeżynką na naszej playliście Iconic by Mistake. Specjalny singiel trzech grup należących do K-popowej wytwórni Hype. Iconic by Mistake już teraz w czwórce.
1: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Muzyka techno w XIX-wiecznym pałacu? Takie rzeczy tylko na festiwalu Muse. Przed nami dwa dni wypełnione najlepszą elektroniką w Kawęczynie, koło Torunia. Zapraszam Was na wyjątkową, specjalną audycję z festiwalu w

0: Sobotę od 20. Kamil Jasiński. Najbliższy weekend brzmi w rytmie techno.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz...

Czwórka. To słychać.

0: Na zegarach godzina 11.
1: Pogoda.
0: Ostatni weekend lipca żegna nas całkiem miłą pogodą, a dobra wiadomość jest taka, że teraz będzie ona tylko lepsza. Sobota przyniesie nam zachmurzenie małe, miejscami nawet bezchmurne niebo, najwięcej chmur jedynie na wschodzie i w centrum kraju. I jeśli chodzi o opady deszczu, popadać może głównie na wschodzie i na południu, ale nie będziemy marznąć, to na pewno nie, bo temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni na północy, około 24 w centrum i nawet do 28 stopni na zachodzie Polski. Sobota potrwa 15 godzin i 50 minut.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. A ja lubię cię, Weto, a kto ty? Lubię, kiedy głupio pytasz, czy lecimy na kluby, jak ty wyspy.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Damian Lazarus w utworze Alive, a my nie śpimy, wstajemy, bo czeka nas piękny weekend.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: 9 minut po godzinie 11, a my w czwórce cały czas robimy sobie przerwę weekendową i do tego zachęcamy także Was, bo weekend to jest moment, kiedy możemy wreszcie zwolnić. Nieważne, czy pracujemy i mamy dzień wypełniony od rana do wieczora, to jakaś mała przerwa musi być. No chociaż na kawę, na spacer, na wystawienie twarzy do promieni słońca, no cokolwiek. Poza tym świat się nie zawali, jak na moment zrobimy sobie od czegoś przerwę. My w czwórce przez najbliższe godziny będziemy dawać Wam inspiracje, jak ten czas można wypełnić, bo nie wiem jak Wy, ale dla mnie przerwa weekendowa oznacza wreszcie czas na książkę. Tych nie zabraknie na pewno w najbliższym czasie, ale będzie też całkiem filmowo, bo porozmawiamy o Odysei, zarówno tej, którą oglądamy teraz na wielkich ekranach, jak i tej stworzonej przez Homera albo Homerów dwóch, bo teorie są różne, a jak to było z tym Homerem naprawdę, to pomoże nam rozszyfrować za moment Marek Węcowski, historyk i autor książki Homer na nasze czasy, także zostańcie z nami koniecznie, a tymczasem do tego zachęci Was także Jan Kleosia, Zuziula i Olinda w utworze Chcę tak.

0: Przerwa na książkę. Na książkę.
1: Przerwa weekendowa w czwórce trwa i mam nadzieję, że trwa także i u was, bo weekend to moment, kiedy możemy wreszcie odpocząć, sięgnąć po dobrą książkę albo pójść do kina. Czemu nie? Szczególnie, że jest na co, bo wszystkie kina w całej Polsce żyją w tym momencie oczywiście Odyseją. Filmem, który opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom, próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej, ale jest to także idealna okazja dla nas, by wrócić do tekstu źródłowego, czyli do Odysei Homera, który pomimo tylu lat wciąż zachwyca. W tym pomoże nam nie kto inny jak Marek Węcowski, historyk, badacz starożytności i autor najnowszej książki Homer na nasze czasy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Był pan już w kinie na Odysei?
2: O, dwukrotnie.
1: Szybko.
2: Szybko, tak, tak. Raz w dniu premiery w Grecji tego filmu, w takim dużym IMAX-ie. Drugi raz kilka dni temu w Warszawie.
1: Jak wrażenia?
2: Bez spoilerów, bardzo dobre. Homer byłby zadowolony, mówiąc żartobliwie. Nolan bardzo głęboko przemyślał Homera. Miał też zapewne dobrych konsultantów i niezależnie od tego, że film musi się na wiele sposobów od pierwowzoru literackiego oddalać, to są w nim bardzo, bardzo różne nawiązania, niekoniecznie wprost pokazane do Homera, jego techniki poetyckiej, jego świata wyobraźni. Bardzo mi się podobał.
1: Ja nie byłam, więc nie mogę chwilowo podzielić się opinią, no ale jest to w moich planach, bo ja akurat jestem bardzo ciekawa, jak
2: bardzo polecam.
1: Podana ta historia, prawda, filmowo, ale najbardziej ciekawi mnie jednak tak naprawdę fenomen dzisiejszy tego dzieła i to, że pomimo tylu lat wracamy do antyku i jesteśmy ciekawi w sumie jak to było z tym Homerem i czy w ogóle było, więc może zacznijmy od podstaw. Kim właściwie był Homer i co dziś historycy wiedzą o nim na pewno, no a co pozostaje jednak cały czas hipotezą?
2: Cała postać Homera jest hipotezą. Wiemy o tym, że posiadamy poematy, które dwa wielkie poematy, Iliady i Odyseje, które się zachowały i które przez wiele wieków starożytności przypisywano Homerowi. Kim jednak był Homer, tego nie wiemy. Nie wiemy nawet, czy w ogóle był, w tym sensie, że niektórzy badacze współcześni uważają, że poematy te powstały w sposób dość spontaniczny i jednocześnie poprzez długotrwałe funkcjonowanie w tradycji ustnej rozmaitych opowieści epickich, które dopiero kiedyś ktoś późno bardzo zebrał w kształty, które my dzisiaj posiadamy. Ja nie należę do takich badaczy. Sądzę, że i za Iliadą, i za Odyseją stoi indywidualność artystyczna. Mhm.

0: I gdyby takie założenie przyjąć, możemy spekulować dalej. Moja spekulacja miałaby ten rezultat, że umieściłbym moment powstania Iliady i Odysei w drugiej połowie VIII wieku przed naszą erą. Iliady trochę wcześniej, Odysei trochę później. Przypisałbym je raczej dwóm poetom niż jednemu, ale poetom na tyle bliskim sobie, również techniką artystyczną, że można by postawić kolejną hipotezę, to jest mnożenie hipotez, jak pani widzi, że był to mistrz i uczeń. A jeśli chodzi o geografię ich twórczości, to niewykluczone, że należeli oni do pewnej grupy zawodowych pieśniarzy, która funkcjonowała na greckiej wyspie Chios u wybrzeży Azji Mniejszej. A więc druga połowa VIII wieku, Chios, dwu zapewne poetów. To jest jednak hipoteza, którą bardzo niewielu badaczy by dzisiaj przyjęło. Każdy badacz Homera ma swoją wizję Homera, tak mało o nim wiemy. Inna dyskusja, która jest bardzo ważna od wielu, wielu lat, dotyczy tego, jak te utwory miałyby powstać. I do całkiem niedawna dominowało przekonanie, że te utwory, czy stworzył je jakiś artysta, czy też powstały w długotrwałym rozwoju poezji recytowanej, były utworami ustnymi, to znaczy takimi, które powstały bez pomocy pisma. Tymczasem ostatnie lata, ostatnie dziesięciolecia przyniosły nam na tyle interesujące efekty wykopalisk i zabytki greckiego pisma, że możemy powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że w momencie, kiedy powstawały te utwory, Grecy nie tylko pismo znali, nie tylko się nim posługiwali, ale także istniały specjalistyczne, zawodowe techniki zapisu poezji. Mamy ich ślady krótkich wprawdzie napisów, ale profesjonalnie poezji oddających na kilku greckich wazach z VIII wieku. I teraz nie wiadomo, czy Homerowie napisali swoje utwory, ale na 100% wiadomo, że mogli to zrobić i że żyli w świecie, w którym już to robiono.
1: Dzisiaj świat Homera pomaga nam rozszyfrować Marek Węcowski, historyk i autor książki Homer na nasze czasy. Za moment jeszcze wrócimy do rozmowy, bo tutaj dużo wątków nam się otworzyło.
0: Oczywiście. No matter what, no matter what, you got.

0: Weekend w czwórce.
1: A dzisiaj w czwórce zaglądamy do świata Homera, poety, który stworzył jedne z najważniejszych dzieł w historii literatury, choć do dzisiaj nie wiemy, jak to z tym Homerem tak naprawdę było. W tym pomaga nam dzisiaj Marek Węcowski, historyk i autor książki Homer na nasze czasy. Pretekstem do naszej rozmowy jest oczywiście nowa ekranizacja Odysei, ale my sięgamy znacznie głębiej do historii, która tak naprawdę od 3000 lat nie przestaje fascynować. Wcześniej mówiliśmy o tym, jak to było z tym Homerem. Wspomniał pan o tym, że bardzo możliwe, że nie był to jeden Homer, tylko było ich dwóch. No ale chyba nieważne, czy był jeden, czy było ich dwóch.
2: Oczywiście.
1: No jednak faktem jest to, że ktoś stworzył to najważniejsze dzieło literackie chyba w naszej cywilizacji.
2: Tak, to nie ma wielkiego znaczenia. Jeżeli nawet było ich dwóch, to należeli do tej samej grupy sąsiadujących ze sobą pokoleń pieśniarzy. I ten ich indywidualny geniusz pozwala nam jednocześnie rozumieć znaczenie tej poezji w naszej kulturze. I to, co jest najważniejsze, to jest właśnie fakt, że mamy do czynienia z utworami, które nie tylko przetrwały przez tysiąclecia, ale które bardzo szybko już w starożytnej Grecji uzyskały status zupełnie wyjątkowy. Taki, przez który cała literatura grecka i później europejska może być odczytywana jako seria nawiązań do Homera, czy to Iliady, czy to Odysei. Te teksty były w kulturze absolutnie fundamentalne, co jest dziwne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że te teksty inaczej niż na przykład Biblia nigdy nie stały się tekstami świętymi. To były teksty, które otwierały się na polemikę, na krytykę, na inne alternatywne wersje opowiadania o ludziach i bogach, a z drugiej strony, kiedy już jesteśmy w świecie starożytnych Greków, to musimy sobie wyobrazić, że sposobem, w jaki Grecy starożytni najczęściej poznawali Homera, nie było czytanie książki Iliada albo Odyseja, tylko było wysłuchiwanie wykonania artystycznego przez pieśniarza jakiegoś epizodu Iliady albo Odysei. Bardzo rzadko, tylko na niektórych szczególnie ważnych świętach, na przykład w Atenach, wykonywano Iliadę i Odyseję w całości, co musiało być bardzo długie. Ale podstawowym sposobem, mówiąc nieładnie, konsumpcji dzieła literackiego w starożytnej Grecji, nie tylko zresztą Homera, było słuchanie wykonania. Przy czym te wykonania w wypadku poezji epickiej jak Homer najczęściej było związane z jakimś świętem religijnym. Kiedy ludzie gromadzili się, żeby uczcić jakiegoś boga czy boginię i przy tej okazji recytowano ku chwale, ku czci bóstwa kawałek Homera. Ale ludzie, którzy jak my mogli przeczytać, mając własną kopię, całą Iliadę bądź całą Odyseję przez wiele, wiele dziesięcioleci, jeśli nie wieków, było zapewne bardzo niewielu. I to kolejny paradoks, jakim cudem właściwie z tego punktu widzenia ta książka mogła się narzucić na największy artystyczny, intelektualny autorytet starożytnym Grekom.
1: No i mamy taką sytuację, że dla wielu osób Odyseusz jest bohaterem pozytywnym, ale czy rzeczywiście, bo on jest sprytny, manipuluje, długo nie wraca do domu. Jak w ogóle starożytni patrzyli na takiego bohatera?
2: No on jest dwuznaczny, nie tylko starożytni, ale i ludzie późniejszych wieków równie często potępiali Odysa i na przykład w Boskiej Komedii Dantego jest on za swoją przewrotność i wiarołomność jest w piekle. Smaży się w piekle. To podejście do Odysa w kontraście do Achillesa, którego przez wieki postrzegano jako szlachetnego rycerza, też nie do końca słusznie, biorąc pod uwagę fakt, że bezcześci zwłoki swoich wrogów, a niektórych jeńców też podżyna im gardła, jest to w kulturze naszej dwuznaczność zakorzeniona bardzo głęboko. Odys jest dla niektórych dobry, dla innych zły, ale tak naprawdę jest jednocześnie dobry i zły. W tym w swojej przewrotności, w swojej obrotności, w swoim cynizmie niekiedy. No oczywiście musimy brać podprawkę na to, że nasze kategorie moralne są bardzo różne od starożytnych, więc na przykład to, że Odys, kiedy już jest blisko domu, postanawia jeszcze zostać u swoich gospodarzy, a może jeszcze gdzieś popłynąć, po to, żeby zyskać więcej darów, które należą się gościom w tamtej kulturze i wrócić do domu bogatszym. Jesteśmy prawie po 20 latach rozłąki, a on nadal myśli o tym,

0: żeby się wzbogacić, zanim wróci do domu. Bardzo dla nas trudna do pojęcia psychologicznie sytuacja. Tymczasem dla Greków jest to absolutnie normalne. Jego prestiż, a ten zależy między innymi od jego majątku i od darów, które otrzymał od innych ludzi, jest najważniejszy dla niego jako króla, przyszłego, wracającego króla Itaki. To, co on robi, zatem odkładając nieco swój powrót do domu, jest logiczne i godne pochwały.
1: Jak dzisiaj odczytujemy Odyseusza i Homera, ale też dlaczego ciągle potrzebujemy to robić, o tym rozmawiamy w przerwie weekendowej z Markiem Węcowskim, autorem książki Homer na nasze czasy. Za moment jeszcze wrócimy do tych starożytnych opowieści.

0: A jak weekend, to oczywiście dobra książka. Taką mamy dzisiaj dla Was, bo z nami w studiu Marek Węcowski, historyk i autor książki Homer. Na nasze czasy dzisiaj zaglądamy do tego świata Homera i próbujemy rozszyfrować, jak tak naprawdę dzisiaj odczytywać to wielkie dzieło. Premiera nowego filmu o Odysei pokazuje też, że znowu wracamy do tego Homera. Jestem bardzo ciekawa, czy według Pana, jako badacza starożytności, takie powroty do Homera pojawiają się szczególnie wtedy, kiedy świat przeżywa jakąś niepewność albo kryzys?
1: W ogóle powroty do klasyki, czyli do czegoś, co wydaje nam się trwałe, co było zawsze, co może być jakimś punktem oparcia, są szczególnie częste w trudnych chwilach dziejów naszej cywilizacji. Zarówno pierwsza, jak i druga wojna światowa to był czas wielkiego powrotu Homera, wielkiego powrotu do lektury Homera, jako próba zrozumienia tego, co się dzieje. Wojny jako najważniejszego, co determinuje nasze losy.
0: Czyli jak trwoga, to do tego, co stałe?
1: I tego, co również inni przed nami rozważali w podobnych sytuacjach. Mhm. Pierwsza wojna światowa to z kolei wielki czas wspaniałej, młodej, angielskiej, brytyjskiej poezji nawiązującej do Homera, która ma w Anglii taki status jak trochę u nas poezja pokolenia Kolumbów, poezja Baczyńskiego czy Gajcego. Ale Homer jest również takim punktem oparcia dla myślenia o kulturze, dla myślenia o cywilizacji, tak jest między innymi w filmie Nolana, ponieważ wydawać się może, że jednocześnie mamy do czynienia w akcji tego utworu,

0: początkiem czegoś i końcem czegoś. W czasach tak trudnych jak nasze, kiedy wielu ludzi wieszczy nieuchronny koniec cywilizacji, czy to z powodu katastrofy klimatycznej, katastrof ekonomicznych, czy wojen, myśmy już zapomnieli o tym, jak bardzo ten świat jest niestabilny przez ostatnie dziesięciolecia, a teraz wiemy już, że jest, to Homer daje nam pewien obraz, zwłaszcza w Odysei, świata, który jednocześnie jest światem dawnych herosów, którzy już odchodzą, i jednocześnie jest światem bohatera, który dla wielu Greków był herosem tego, co Grecy nazywali kolonizacją, a więc momentu, kiedy Grecy zaczynają masowo zakładać swoje miasta na Sycylii, w Italii, w Zatoce Neapolitańskiej, jeszcze gdzie indziej. W związku z tym sama ta opowieść jest dla nas dzisiaj jednocześnie początkiem i końcem obrazu pewnej cywilizacji.
1: To ja jeszcze na koniec krótko mam jedną taką refleksję, z którą chciałam się tutaj podzielić. Czy to nie jest trochę tak, że współczesny odbiorca trochę jednak idealizuje starożytność, bo my mamy tendencję do myślenia o antyku jako o epoce mądrości i harmonii. Oczywiście. I nawet pokazują to filmy, prawda? Historię, Odyseja, która teraz jest grana, i nawet to się zarzuca temu filmowi, że jest to trochę romantyzowanie tych czasów. To jest problem, czy nie?
0: To jest problem i zawsze był w kulturze. Grecki świat był okrutny, pełen nierówności, z naszej perspektywy takiej czysto estetycznej, brudny, nieestetyczny pod wieloma względami, ale Odyseja Nolana takiego świata idealizowanego nie pokazuje. Jest to świat, który pokazany jest jak zawsze u Nolana w taki sposób, by przy użyciu maksymalnej liczby efektów specjalnych, efektów technicznych, które nie są elektroniczne, zbliżyć nas do tego świata i na poziomie właśnie obrazu tego, jak żyją ludzie, i na poziomie obrazu tego, jak ludzie myślą, jakie są ich systemy wartości. Przy czym trzeba jedno zastrzeżenie ważne od razu tutaj poczynić. Odyseja to nie jest książka historyczna, ona nie pokazuje nam żadnej epoki historycznej. To jest gra wyobraźni poety myślącego o dawnych, heroicznych, mitycznych czasach. W związku z tym zarzuty, że ktoś nosi nie taki hełm, albo że jakieś elementy historii epoki brązu nie są tam oddane wiernie, pozbawione są sensu. To jest poezja, a nie książka historyczna.
1: Warto obejrzeć film, ale warto też sięgnąć do źródeł tej opowieści, czyli do Odysei, albo warto sięgnąć też do książki Marka Węcowskiego, Homer na nasze czasy. Bardzo dziękuję
0: bardzo
1: za rozmowę w czwórce.
0: Ja również. Dziękuję bardzo.

0: Walizkę na wymarzone wakacje oczywiście, a my dzisiaj tak podróżujemy trochę też w czasie, bo przed chwilą byliśmy w antycznej Grecji, mówiąc o Homerze i Odysei, a po 12 będziemy we wczesnym średniowieczu, więc te dzisiejsze przedmioty też tak trochę ułożyliśmy tematycznie. Uważnie słuchajcie teraz, bo czas na drugi przedmiot.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Uwaga, bo będą dwa słowa. Motek wełny. Powtarzam, motek wełny. Dzisiaj pakujemy walizkę, która nawiązuje nieco do naszych tematów, na że niedługo będziemy za po godzinie 12 rozmawiać o mitologiach i tych greckich, i tych słowiańskich, więc zostając trochę w tym świecie, a jednak w tej naszej współczesności, pakujemy do walizki motek wełny. Poza tym może się okazać to świetny i lekki sposób na nudę w trakcie podróży, no bo zawsze można wyciągnąć motek wełny i coś podziergać, jak już naprawdę nie wiemy, co ze sobą zrobić w samolocie, w pociągu czy na plaży. Motek wełny to drugi przedmiot, który ląduje do naszej walizki. Został wam ostatni. Trzeci przedmiot po godzinie 12 będziemy go ogłaszać, a potem oczywiście jak już zgromadzicie wszystkie trzy, to dzwońcie do nas przed godziną 13 i na antenie powiedzcie nam je wszystkie.

0: 15 minut pozostało do godziny 12, a to jest czas, żeby spakować walizkę.
1: Spakuj się na wakacje.

0: Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
2: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż w każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: Pani Barbaro, widziała pani,

0: gdzie w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
0: A wiedziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
0: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
1: No.

0: mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. No,
2: o nie, my tak nie gramy.

0: Faithless w utworze Insomnia i tymi dźwiękami wchodzimy w południe.
1: Pogoda.
0: Ostatni weekend lipca żegna nas całkiem miłą pogodą, bo dobra wiadomość jest taka, że będzie ona tylko lepsza. Także jeszcze więcej słońca czeka nas w Polsce w przyszłym tygodniu. Tymczasem w sobotę zachmurzenie małe, miejscami nawet czeka nas bezchmurne niebo. Najwięcej tych chmur pojawi się jedynie na wschodzie i w centrum kraju. Jeśli chodzi o opady deszczu, to popada dzisiaj najwięcej i najmocniej na wschodzie i na południu. Nie będziemy też marznąć, bo temperatura wyniesie od 22 stopni na północy, przez około 24 stopnie w centrum i nawet do 28 stopni na zachodzie Polski. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 20:40. Sobota potrwa 15 godzin i 50 minut.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papam!
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: There's the fire. One, zero.

0: Bizarrap w utworze Fuego, prosto z Argentyny. Fuego, czyli ogień. No, taka krótka lekcja hiszpańskiego.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: Wszystko się zgadza, 6 minut po godzinie 12, no więc słuchajcie, trudno już mówić o poranku o tej godzinie, no chyba, że naprawdę wyjątkowo mocno sobie go przedłużyliście. No dobra, w weekend można, ale są, wiecie, dwie szkoły weekendowe. Jedna mówi, żeby wyspać się na całego, a druga, żeby nie marnować tego całego wolnego dnia. No ja jestem gdzieś pomiędzy. Najlepiej, myślę, zachować balans w takich sytuacjach. Albo na przykład wyspać się w sobotę, a skorzystać z niedzieli. No tak też można. Sposoby korzystania z weekendu są różne i nieważne, z jakiej korzystacie dzisiaj wy. My w czwórce będziemy starać się dać wam dużo pozytywnych wibracji na całe dwa dni, tak żeby i na poniedziałek starczyło. Ale o nim nie myślimy jeszcze. To jest strefa wolna od poniedziałków w każdą sobotę i w niedzielę w czwórce od 10 do 13. My za moment znowu będziemy trochę podróżować i w czasie, bo do czasów prasłowiańskich, wczesno-średniowiecznych, ale też na moment zajrzymy do Skierniewic, bo tam w weekend odbywa się Skierkon, a więc coś dla fanów opowieści nie z tego świata. Takie atrakcje czekają na nas w czwórce, także zostańcie koniecznie z nami, bo sobota dopiero się rozkręca.

0: Bob Moses w utworze Time of Your Life, a ja mam nadzieję, że jesteście teraz bardzo rozbudzeni już tą pierwszą czy drugą kawą, bo czas na bardzo ważny moment.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: Czy jest tam ktoś, komu do wakacji potrzeba tylko pięknej walizki? Jeśli tak, to jesteście w idealnym miejscu i czasie, bo taką możecie zdobyć od nas. No a taka walizka od czwórki, to wiecie, oprócz tego, że dobra, jakościowa, no to jeszcze pełna pozytywnej czwórkowej energii. Jeśli słuchaliście nas uważnie od godziny 10, to bardzo możliwe, że wyłapaliście już dwa przedmioty, które są potrzebne do skompletowania zestawu, a więc teraz uwaga, uwaga, nie regulujcie odbiorników, bo czas na trzeci, ostatni przedmiot.
1: Do walizki czas włożyć.
0: Uwaga, znowu będą dwa słowa. Słoik miodu. Do walizki wkładamy w tym momencie, w trzeciej godzinie, słoik miodu. To jest trzeci przedmiot i już ostatni, który brakuje do skompletowania całego zestawu dzisiejszej walizki, która

trochę nawiązuje, taka mała podpowiedź, do mitologii. Także słoik miodu, wiadomo, od zawsze w naszej cywilizacji był i jest. Słoik miodu to jest ostatni przedmiot, który wkładamy do naszej walizki. Na mój sygnał, który jeszcze nie jest teraz, dzwonicie pod numer 226452100 i wymieniacie te wszystkie przedmioty, ale to znowu słuchajcie nas uważnie, bo tak jak powiedziałam, dopiero na mój sygnał.

0: Weekend w czwórce.
1: A już teraz w czwórce czas na odrobinę magii, ale takiej całkiem zakorzenionej w rzeczywistości i to tej bardzo blisko nas, bo będziemy mówić o słowiańskiej mitologii, dawnych wierzeniach, ale też o tych obecnych sposobach na podtrzymanie magiczności w naszych życiach, a w ten świat wprowadzi nas już teraz Monika Maciewicz, pisarka, zielarka i autorka opowieści o tematyce słowiańskiej. Cześć Moniko.
2: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: Jesteś wielbicielką kultury słowiańskiej, początkującą zielarką, ale też fascynatką czasów wczesnego średniowiecza, członkinią drużyny odtwórstwa historycznego Czarny Żmij i blogerką, więc powiedzieć, że lubisz ten świat, to tak naprawdę nie powiedzieć nic, bo ty jesteś w nim, ty nim żyjesz i trochę też przywracasz go nam do życia.
2: No, staram się zarówno poprzez prowadzenie bloga, ale tak

0: że przede wszystkim przez literaturę, czyli tworzę książki zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i zazwyczaj do tej pory są zakorzenione właśnie w kulturze słowiańskiej.
1: A od czego to się wszystko zaczęło? Od tych słowiańskich wierzeń, legend, kultury, muzyki? Co się stało tym takim magnesem, który wciągnął cię bez opamiętania w ten słowiański świat?
0: Myślę, że tak jak w przypadku większości fascynatów, to była mitologia Słowian Geisztora. Książka, która w sumie przez przypadek wpadła mi w ręce i po prostu mnie pochłonęła i od tej pory zaczęłam poszukiwać więcej informacji i właściwie jestem cały czas na tym etapie poszukiwania.
1: Co było takiego fascynującego w tej mitologii słowiańskiej? Trochę taki świat, którego nie ma już z nami, czy może właśnie pewne takie oddziaływanie na wyobraźnię? Bo myślę sobie, że sporo emocji i odczuć można mieć w trakcie kontaktu z tymi dawnymi słowiańskimi opowieściami.
0: To jest takie poszukiwanie swojej tożsamości. Pamiętam jeszcze ten okres, kiedy skończył się komunizm, kiedy zaczęła się taka fascynacja kulturą amerykańską, a potem właśnie przyszedł czas na to, żeby poszukiwać to, co jest związane z naszą kulturą, tak, to, co tak, tworzy tak, nasze tak. korzenie. No i przede wszystkim właśnie ta chęć poszukiwania tożsamości, tradycji ludowej, tych dawnych wierzeń, co stało się w pewnym momencie takie priorytetowe.
1: To jest bardzo ważne, co mówisz, bo ja mam też wrażenie, że słowiańszczyzna dzisiaj przeżywa jakiś wielki renesans od literatury i seriali, przez ubrania, przedmioty inspirowane tą słowiańską kulturą, po festiwale i muzykę. Skąd według ciebie bierze się ta tęsknota za dawnymi korzeniami?
0: Ja myślę, że to w ogóle jest też takie falowe, bo pierwsza taka fascynacja miała miejsce w XIX wieku. Wtedy też między innymi Zorian Chodakowski, który postanowił ruszyć do wiejskich chat i zaczął zbierać informacje na temat wierzeń, dawnych wierzeń, tych elementów pogańskich, które jeszcze przetrwały w kulturze ludowej. Potem mamy też oczywiście twórców romantyzmu, którzy też fascynowali się tym okresem. Potem druga taka fala była, kiedy odzyskaliśmy niepodległość. Wtedy też była taka chęć przypomnienia sobie o własnej tożsamości i myślę, że teraz to jest taka trzecia fala.
1: Czyli okazuje się, że dzisiaj potrzebujemy trochę takich współczesnych wiedźm, nie tych z bajek, ale tych, które rozumieją właśnie naturę i chociażby potrafią nas przy niej zatrzymać. Dzisiaj razem z Moniką Maciewicz, pisarką i autorką powieści o tematyce słowiańskiej, robimy sobie przerwę na fantastyczne opowieści, ale za moment do was wracamy. Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Przerwa na książkę.
1: A dzisiaj w czwórce robimy sobie przerwę na odrobinę magii w naszym życiu, ale takiej bardzo blisko nas, naszego życia i naszych korzeni, bo mówimy o wierzeniach słowiańskich i fantastycznych opowieściach nimi inspirowanych. Takie funduje nam regularnie Monika Maciewicz, fascynatka słowiańską kulturą, a także autorka wielu książek poświęconych słowiańskim wierzeniom. Moniko, latem wracasz do nas z najnowszą powieścią Wiedźma i Mniszka. To jest książka, która opowiada o świecie, w którym stare wierzenia spotykają się z nową religią i jestem bardzo ciekawa, czy ciebie interesuje sam ten konflikt, czy to, że jednak rodzi się pomiędzy tymi dwoma światami jakieś porozumienie?
2: Zaczęłabym od konfliktu. Wiadomo, że nowa religia zaczęła dosyć brutalnie wypierać starą religię, ale też ta stara religia była wciąż żywa przez kolejne stulecia. I w trakcie pisania tej książki pomyślałam, że można by było pokazać też taką drogę porozumienia. No bo tak naprawdę tutaj bohaterki reprezentują różne religie. Mamy wiedźmę, która oczywiście jest poganką, mamy główną bohaterkę, która też wyznaje starą wiarę i mamy dwie mniszki, które reprezentują nową wiarę, która...
1: Wczesnośredniowieczną.
2: Tak, wczesnośredniowieczną, która właściwie zostaje wprowadzona do tego kraju przez elity. One po części też te elity reprezentują, ale no właściwie moim takim głównym celem było stworzenie historii, która ostatecznie pokaże, że można też te wszelkie konflikty na tle religijnym można w jakiś sposób rozwiązać.
1: Ja jeszcze mam taką jedną ważną obserwację, bo w Wiedźmie i Mniszce w twojej książce bardzo ważne są kobiety. No chociażby te tytułowe, prawda? Wiedźma i Mniszka. Czy miałaś może takie poczucie, że chcesz opowiedzieć historię średniowiecza z perspektywy, której zwykle nie poznajemy na lekcjach historii?
2: Sama jestem kobietą i wydaje mi się, że najlepiej jestem w stanie zrozumieć motywy działania kobiet, psychikę kobiecą. Kiedyś pamiętam, chciałam bardzo stworzyć bohatera męskiego i takiego bohatera stworzyłam w jednym z opowiadań, ale na końcu i tak wyszło z tego opowiadanie chyba najbardziej feministyczne, jakie tylko mogło wyjść. W związku z tym chyba jednak powinnam pozostać przy bohaterkach kobiecych, które no, mają w sobie taką wewnętrzną siłę.
1: Ale to jest coś takiego, że ta słowiańskość bardzo się kojarzy z kobiecością.
2: No, słowiańskość bardzo często się kojarzy z wiedźmami. Wiedźmy to taki mój ulubiony temat, bo poprzednia trylogia Wiedma, Krukisz, Mijątko, tam też główną bohaterką jest wiedźma. Uczy się, tak jakby była zwyczajną kobietą, która poznaje sposoby leczenia, wpływania na rzeczywistość.
1: My tutaj mówimy o tych wiedźmach i o tych słowiańskich wierzeniach, ale w książce Wiedźma i Mniszka obok fikcyjnych bohaterów pojawia się także bardzo wiarygodnie odtworzony świat. I jestem ciekawa, gdzie dla ciebie jako pisarki, fascynatki tymi dwoma światami kończą się źródła historyczne, no a zaczyna ta literacka wyobraźnia. Jak to w ogóle połączyć ze sobą?
2: Historia jest mi szczególnie bliska i właściwie we wszystkich swoich książkach staram się tę historię oddawać jak najwierniej. Przede wszystkim też te realia historyczne, no bo wiadomo, że gdy zerkniemy do literatury dotyczącej wczesnego średniowiecza, to tam jest niewiele informacji, ale jednocześnie to daje pole do popisu dla pisarza.
1: Do wyobraźni.
2: Oczywiście, więc tutaj można budować ten świat. No i tutaj oczywiście też starałam się to tło historyczne pokazać.

0: Jak najwierniej. To są czasy Bolesława Chrobrego, dokładnie 1018 rok, kiedy Chrobry wraca z Rusi Kijowskiej, a po drodze przyłącza Przemyśl do Polski. Wątki historyczne tutaj staram się jak najbardziej wykorzystać.
1: A co daje ci większą satysfakcję? Odnalezienie ciekawej informacji w tych źródłach historycznych, czy wymyślenie sceny, która właśnie mogła wydarzyć się tysiące lat temu, ale nie musiała?
0: Chyba, szczerze mówiąc, znalezienie źródeł, próba pokazania jakiegoś wydarzenia czy jakiejś postaci historycznej. Natomiast no, fikcja literacka dopełnia obraz tego wydarzenia.
1: Dzisiaj w czwórce robimy sobie taką małą podróż w czasie do czasów wczesnego średniowiecza, ale też fundujemy wam odrobinę magii tej słowiańskiej. Zaraz wrócimy, bo jeszcze jest jedno ciekawe miejsce, w którym można w ten weekend spotkać się z fantastycznymi opowieściami, ale także z samą Moniką, a mowa o Skierkonie, czyli konwencie fantastyki w Skierniewicach, ale o tym za moment w czwórce.

0: A dzisiaj w czwórce robimy sobie przerwę na fantastyczne opowieści, no bo przecież wiadomo, że odrobina wyobraźni potrafi naprawdę urozmaicić czasem to nasze dorosłe życie. O tym opowiada nam Monika Maciewicz, autorka książek poświęconych kulturze słowiańskiej, między innymi tej najnowszej, Wiedźma i Mniszka. Ale obiecałam, że powiemy jeszcze o jednym miejscu, w którym będzie ciebie można spotkać, Moniko, przez cały weekend i jest to Skierkon, konwent fantastyki w Skierniewicach, na które przyjeżdżają ludzie, którzy, no umówmy się, kochają fantastykę. Czy ta fantastyka, czy ten gatunek jest dzisiaj trochę taką współczesną mitologią, sposobem opowiadania o naszych lękach, marzeniach? Jak ty to widzisz?
1: No oczywiście, jak najbardziej. Właściwie na każdym konwencie fantastyki jest miejsce poświęcone słowiańszczyźnie i te wszystkie znane nam z kultury ludowej, słowiańskiej stwory używają po prostu we współczesnych powieściach. Bardzo często wprowadza się je też do świata współczesnego.
0: No właśnie, bo ożywają czasem dosłownie, bo niektórzy przychodzą od razu już przebrani, albo mamy okazję na miejscu, na takich wydarzeniach, na takich festiwalach wziąć udział w takich rekonstruktorskich aktywnościach. No takie wydarzenie to także okazja dla ciebie do wykorzystania swoich odtwórczych fascynacji. Jesteś członkinią drużyny

0: od twórstwa historycznego Czarny Żmij. Jestem bardzo ciekawa, co daje ci wcielenie się w mieszkankę tego wczesnego średniowiecza? Czy po założeniu stroju i odłożeniu trochę tych współczesnych przedmiotów naprawdę zaczyna się patrzeć na ten świat nieco inaczej?
1: To jest taka troszkę podróż w czasie. Też ta drużyna jest dosyć spora. Po prostu staramy się na takich wyjazdach rekonstrukcyjnych żyć zgodnie z dawnymi zwyczajami. Staramy się przestrzegać pewnych zasad tego, w jaki sposób przygotowuje się posiłki. Oczywiście stroje są to stroje z materiałów naturalnych, najczęściej samodzielnie szyte, ręcznie wykonane ozdoby, które są rekonstrukcją takich ozdób, które zostały znalezione. No i to jest taki czas, gdy można troszkę poczuć się jak w czasach średniowiecza.
0: To nie jest już fascynacja, to jest po prostu styl życia.
1: No po części tak i powiem szczerze, w którejkolwiek części Polski bym się nie znalazła, to tam zawsze spotykam znajomych z rekonstrukcji. Stanowimy w pewnym sensie taką wspólnotę.
0: No dobrze, to gdybyś miała przekonać kogoś, kto nigdy nie był na Skierkonie, żeby spędził tam jeden wakacyjny dzień teraz w weekend, to od czego byś się zaczęła? Co jest w tym miejscu tak wyjątkowego? Czy właśnie to, że możemy poznać historyczne korzenie tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawiamy? Czy może właśnie to, że można znaleźć taką wspólnotę, o której pięknie mówisz na miejscu?
1: No myślę, że warto przyjść i posłuchać prelekcji, paneli dyskusyjnych, ubrać się tak, jak się ma ochotę. Bo to niekoniecznie musi być słowiańszczyzna, tak?
0: Można przyjść normalnie ubranym.
1: Można przyjść normalnie
0: tak
1: ubranym, można nawiązywać do innych uniwersów, bo Skierkon, tak samo jak każdy inny konwent, daje taką dowolność.
0: A gdybyśmy się mieli przebrać za kogoś z twojej książki, to jakie byśmy musieli ubrania wyciągnąć z szafy?
1: No to proponuję strój mniszki.
0: Mogę być wiedźmą, bo ja bardziej pasuję do wiedźmy. Chyba.
1: No to w moim uniwersum wiedźma ma pelerynę, która pomaga jej się przemieszczać, gdy nasmaruje ciało maścią czarownic. Sama maść jest zaczerpnięta z literatury etnograficznej, aczkolwiek już jej działanie to już jest moja licencja poetyka. I właściwie tylko ta peleryna jest takim charakterystycznym elementem stroju.
0: Jak sami słyszycie, świat mitologii słowiańskiej można poznawać na różne sposoby, można się przebierać, ale można po prostu o nim poczytać. Ja rekomenduję wam sięgnąć po książki Moniki Maciewicz, na przykład po najnowszą Wiedźbę i Mniszkę. A jeśli zainteresowaliśmy was książką, no to oczywiście zadzwońcie do nas 226452100 i taka książka będzie wasza, ale uwaga, z autografem Moniki Maciewicz. Także trzymamy ją dla was, dzwońcie, a tobie Moniko bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.

0: Millie Jack, duet muzyczny w utworze Romanca, a już teraz nie regulujemy odbiorników, bo czas na spakowanie walizki.
1: Spakuj się

0: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
1: 17 minut pozostało do godziny 12, no i czas dowiedzieć się, kto pojedzie na wakacje z piękną żółtą walizką czwórki.
2: Dzień dobry.
1: Halo, halo, dzień dobry. Cześć, Polu.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Jest i ona, nasza dzisiejsza zwyciężczyni naszego konkursu. Gratulacje dla ciebie, Polu, ale zanim gratulacje, to jeszcze musisz wymienić wszystkie trzy przedmioty, które tutaj padły na antenie od godziny 10.
2: Dobra, jasne. To są sandały, motek wełny i słoik miodu.
1: Bardzo dobrze. Brawa dla ciebie. Brawa jeszcze od nas w takim razie. Powiedz, Polu, gdzie jedziesz na wakacje, bo słyszę, że chyba jesteś w trakcie jakiejś podróży.
2: A, już wracamy, jedziemy teraz do rodziny.
1: Wracacie z wakacji, tak. Ale na pewno jeszcze jakieś wakacje przed tobą, co?
2: No, oczywiście, jeszcze w Turcji będziemy, w Bułgarii, z nową walizką oczywiście.
1: No z taką walizką czwórkową to naprawdę można na koniec świata i z powrotem, bo tam wpakowaliśmy jeszcze całą naszą energię, także mam nadzieję, że będzie to wszystko wam towarzyszyć w trakcie wakacji. Raz jeszcze dziękuję ci bardzo, Polu,
2: dziękuję
1: no i oczywiście
2: bardzo.
1: Gratulacje.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.
1: Ale pamiętajcie, że jutro też jest dzień i jutro też jest konkurs. Od 10 do 13 rozdajemy kolejną pulę walizek czwórkowych, także słuchajcie nas uważnie. A teraz zostawiam was z utworem Ja to ty, Izalia.

0: wiedział. 10 minut pozostało do godziny 13. Przerwa weekendowa powoli dobiega końca, ale po godzinie 13 będzie przerwa na inne podróże w czwórce. Poza mną w studiu już jest Jacek Paśnik.
1: Tak jest.
0: Przepraszam, wsypałam
1: cię. Tak jest.
0: Nie mogłam się powstrzymać. No Jacek Paśnik urodzinowo. Urodziny. Czwórkowo spędzasz urodziny.
1: Tak. I bardzo się...
0: Ale będzie można dzwonić na antenie i ci składać życzenia?
1: No pewnie. Oczywiście zachęcam do tego i nie no tylko. Zachęcamy. Dlatego, że dzisiaj w mojej audycji Dzieci Neo będziemy rozmawiać o wakacjach sprzed lat. No i będzie można też właśnie dzwonić i powspominać, jak to było z waszymi, czyli osób, które nas słuchają wakacjami przed laty. Będzie też coś do rozdania. No i

0: takie to mam urodziny dzisiaj, że chyba porozdaję prezenty.
1: No bo cukierków nie przyniosłeś nam, no znowu cię wsypałam, no dobra.
0: Obiecuję, że na kolegium będą w przyszłym tygodniu.
1: Ale przynajmniej na antenie coś rozdasz. No dobrze, no to będzie można dzwonić do Jacka, słuchajcie, po godzinie 13 z różnymi tematami, ale z życzeniami też. Zostawiam was w dobrych rękach z Jackiem Paśnikiem. Dzieci Neo, audycja Jacka po godzinie 13. To była przerwa weekendowa, mówiłam do was ja, Alicja Michalska. Bardzo dziękuję za dziś, no i miłej soboty.

0: Autopromocja.
1: Muzyka techno w XIX-wiecznym pałacu? Takie rzeczy tylko na festiwalu Muse. Przed nami dwa dni wypełnione najlepszą elektroniką w Kawęczynie, koło Torunia. Zapraszam Was na wyjątkową, specjalną audycję z festiwalu w sobotę od 20. Kamil Jasiński. Najbliższy weekend brzmi w rytmie techno.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Minęła 13.
1: Pogoda.
0: A do Polski na chwilę. Pod koniec lipca zawitał chłód, ale wygląda na to, że wkrótce się to zmieni. Mimo że częściowe zachmurzenie będzie występować dziś na północy i wschodzie kraju, deszczu nie będzie. Temperatura od 22 w Kołobrzegu i Suwałkach, przez 25 w Warszawie, po 20

0: 27 w Zielonej Górze i Wrocławiu. Tam zawsze najcieplej. A w nadchodzącym tygodniu ocieplenie. Zacznie się nieśmiało od 20 kilku w burzowy i deszczowy poniedziałek, ale już w czwartek spodziewajmy się upałów.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
5: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
6: O nie, my tak nie gramy.
7: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
6: Czwórka. To słychać.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: Cześć, cześć. W mojej audycji zaczęliśmy muzycznie nieco nostalgicznie utworem z albumu Światła Miasta legendarnej grupy Gramatik i dzisiaj w audycji Dzieci Neo trochę nostalgicznie będzie, ale nie do końca w tym stylu, dlatego że będziemy wspominać wakacje sprzed lat. Będzie o tym, jak to jeździło się w Polsce na wakacje przed mniej więcej 20, ale też nieco wcześniej laty. Będzie można zadzwonić do audycji i powspominać, jak to z waszymi wakacjami było, no i też trochę wakacyjnie pogramy muzycznie. Możecie sobie teraz usiąść gdzieś i wyobrazić sobie właśnie, że jest rok 2006, a może nawet i trochę wcześniej, a wy właśnie jedziecie gdzieś po jednej z polskich dróg na wakacje.

A to było Come Along, utwór, który śmigał na różnych składankach w latach zerowych w Polsce i nie tylko. Myślę, że można go kojarzyć również z taką drogą na wakacje przed laty, jak to kiedyś jechało się. Zajmowało to często cały dzień i w końcu lądowało się w jakiejś miłej, wakacyjnej destynacji. Jeśli macie jakieś swoje wspomnienia związane z wakacjami sprzed lat, możecie się nimi podzielić na antenie. Najlepszemu wspomnieniu redakcja wybierze radiowy prezent. Będą to klapki pewnej kultowej marki z lat 90. Możecie opowiadać, dokąd jeździliście na wakacje przed laty, pod numerem 22 645 21 00. To jest numer do czwórki. 22 645 21 00. A jeśli lato, no to lato z radiem. To jest kultowa audycja Polskiego Radia Jedynki, która zadebiutowała na antenie ponad 55 lat temu.

0: To był oczywiście sygnał Lata z radiem z radiowych archiwów, które również dzisiaj w audycji Dzieci Neo będziemy dla Was wykopywać. Jeżeli chodzi o takie charakterystyczne momenty tej audycji, no to na przykład pojawiały się przed laty w Lecie z radiem konkursy, między innymi taki dość osobliwy jak ten o.
1: Duży, większy, największy.
2: Jeśli twój kot jest większy niż przeciętny, zmierz go od czubka nosa do nasady ogona. Zdjęcie i wymiary prześlij do Lata z radiem do 10 sierpnia. Twój kot może być sławny.
0: To był konkurs na kota w Lecie z radiem sprzed lat. Być może można było to usłyszeć kiedyś, jadąc gdzieś na wakacje. Dzisiaj w audycji Dzieci Neo w czwórce wspominamy wasze również wakacje sprzed lat. Jeśli chcielibyście opowiedzieć mi o tym, dokąd jeździliście na wakacje sprzed laty, jaki klimat miały te wasze wakacje sprzed lat, możecie dzwonić pod numerem 226452100. Mamy dla was do rozdania parę legendarnych klapek pewnej znanej, renomowanej firmy kojarzonej przede wszystkim z latami 90. A dzisiaj w audycji Dzieci Neo rozmawiamy o tym, jak to było z wakacjami przed laty. Możecie do mnie zadzwonić pod numerem 226452100.

0: Sieci Neo.
1: No a w tej audycji głównie wspominamy dzisiaj wakacje sprzed lat. Droga na wakacje 20 lat temu wyglądała trochę inaczej niż dzisiaj, to znaczy przed

Przede wszystkim, jeżeli chodzi o jej taką drogową kwestię, czyli właśnie sieć dróg w Polsce. 20 lat temu była zupełnie inna od tej dziś. Myślę, że dziś nie mamy się czego wstydzić w stosunku do naszych sąsiadów. W tamtym czasie no, sieć dróg w Polsce była dość problemowa. W 2006 roku ledwie stan połowy z dróg w Polsce określano jako dobry, ale te drogi ja przynajmniej wspominam jako pełne różnego rodzaju przede wszystkim przydrożnego folkloru. Można sobie przeczytać chociażby książkę Ziemowita Szczerka Siódemka o krajowej drodze numer 7, no i wczuć się w ten klimat, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o jazdę chociażby właśnie przez kraj, na przykład na wakacje, mniej więcej 20 lat temu. Jeżeli wy macie jakieś wspomnienia z waszych przejazdów na wakacje albo z miejscami, gdzie spędzaliście wakacje 20 czy nawet i więcej lat temu, możecie do mnie zadzwonić pod numerem 226452100. Mamy dla was do rozdania czwórkowy gadżet. Dzwońcie. 226452100.

What You Want w czwórce zagraliśmy dla Was przed chwilą. To jest audycja Dzieci Neo. Ja się nazywam Jacek Paśnik i opowiadam Wam o świecie sprzed mniej więcej 20 lat, plus minus. Dzisiaj wspominamy wakacje i jak to jeździło się na wakacje przed laty po polskich drogach, które, jak wspominałem przed chwilą, no były w znacznie gorszym stanie niż te obecnie, ale były pełne takiego przydrożnego folkloru i różnych ciekawostek. Na przykład dzisiaj, żeby zaznać trochę tego klimatu, można wybrać się na drogę chociażby krajową dawną dwójkę, czyli drogę krajową numer 92. Polecam, to jest jeden z takich moich kierunków, jeżeli chodzi o klimat dawnej Polski przydrożnej. Tutaj cytat z książki Piotra Mareckiego, którą też polecam, pełną fotografii właśnie takich charakterystycznych przydrożnych punktów, które można było napotkać na drodze na wakacje na przykład. Dzisiaj o wakacjach i wspominkach z wakacji, też właśnie z tej drogi na wakacje. Za chwilę będziemy opowiadać o kierunkach, dokąd jeżdżono w Polsce przed mniej więcej 20 laty, ale zanim to zachęcę Was, możecie do mnie zadzwonić pod numerem 226452100. Mamy dla Was do rozdania radiowy gadżet. Możecie wspominać, dokąd jeździliście na wakacje sprzed laty. Opowiedzcie nam o tym. Thank you.

0: audycję Dziecineo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: All Gas No Breaks zagraliśmy przed chwilą w czwórce, a wcześniej I Know What You Want, czyli Mariah Carey i Busta Rhymes. Jeden z takich utworów, które być może można było przed laty zasłyszeć w radiu, kiedy to jechało się na wczasy, na przykład nad morze albo w góry. W latach 90. te kierunki były przede wszystkim skupione na Polsce, to znaczy tłumnie jeżdżono i nad morze, i w góry, czy nad jeziora, między innymi chociażby do Międzyzdrojów. Dokładnie 30 lat temu w Międzyzdrojach w roku 96, tak, wiem, że 30 lat temu był 96, brzmi to trochę niewyobrażalnie, ruszył Festiwal Gwiazd, no i to była taka miejscowość trochę w tamtym czasie celebrycka, dziś być może nieco mniej. Z kolei na przykład Władysławowo czy Półwysep Helski, no to były takie miejscowości również znane z różnego rodzaju pocztówek z lat 90. Na stronie Fotopolska jest taka charakterystyczna, ciekawa zakładka pod tytułem Pocztówki kuriozalne. Polecam sobie na te pocztówki zajrzeć, no bo rzeczywiście można tam znaleźć fragmenty z takiej rzeczywistości kolorowej z lat 90. Oczywiście odpowiednio upocztówkowionej właśnie na potrzeby takiego turystycznego marketingu. Jeżdżono też chociażby do Pobierowa, Rewala, Mielna. No to są takie miejsca, do których dzisiaj również można pojechać i trochę zaznać tego charakteru lat 90. czy lat zerowych, jeżeli chodzi o wakacyjne kierunki. Wciąż przechadzając się tam nadmorskimi promenadami można usłyszeć chociażby dźwięki Cymbergaja. To przynajmniej jest jakiś taki jeden z elementów wspomnieniowych, który do mnie powraca, jeżeli chodzi o myśli o wakacjach sprzed lat. Jeżeli macie jakieś swoje wspomnienia, chcielibyście opowiedzieć o tym, dokąd jeździliście na wakacje i przy okazji dostać jeden z czwórkowych gadżetów, zadzwońcie pod numer 226452100. To jest numer do czwórki. 226452100.

0: A to jest audycja Dzieci Neo w czwórce, w której to dziś wspominamy wakacje sprzed lat. Mamy telefon od Janusza, który chciał podzielić się właśnie swoimi wakacyjnymi wspomnieniami. Halo, halo.
1: No, dzień dobry, cześć. Najważniejsze cześć. To zdrowia, szczęścia z okazji urodzin.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dobrej dzięki pracy wielkie. W przyjemnym towarzystwie i to będzie najważniejsze. To jest najlepsza praca, jak jest dobre towarzystwo i tu, słuchaczy jest...
0: Tu w czwórce jest to... wspaniałe. Także bardzo się cieszę i wielkie dzięki. Dzwoni do nas Janusz ze swoimi wakacyjnymi wspomnieniami sprzed lat. Jakie to są wspomnienia, Januszu?
1: No tych wspomnień to chyba by było na całą audycję, kurde, by nie starczyło audycji, bo to w tamtych czasach to takie były wspomnienia wspaniałe, że jeździło się maluchem na tutaj nad morze do Sobieszewa. Za młodzieńczych lat żukiem na pace, nie chciało się namiotu rozłożyć, to stuk siana i jak nie zmokło się, to było dobrze, najwyżej się czymś okryło. A najlepsze to były wyjazdy, z wujkiem się czasami zabrałem, do Bułgarii jeździł, syrenką. Do pół bagażnika było części zamiennych, a za tobą się ciągnęło przyczepkę, albo taką przyczepkę, albo tą... No, turystyczną, to ze Świebodzina, tą garbatą.
0: Kawał drogi, a ile zajmowała taka podróż?
1: A to ze trzy dni się jechało w jedną stronę, bo to
0: niesamowite.
1: Wolno się jechało, bo to jak to syrenka, no.
0: Tak.
1: Zagrzała się, to kapcia się złapało, to przegub poleciał i remontowało się po drodze. Znaczy ja nie, no, wujek remontował.
0: No ty miałeś luksusowo, rozumiem, na po stronie pasażera.
1: Ja miałem 10 lat wtedy, no to... Mhm. To nic nie mogłem zrobić, no, ale wspomina się przyjemnie.
0: Elegancko.
1: Nie, teraz sprzed w autobusie lat... siądzie luksusowy, nic nie widać, nic nie słychać, zajmie się każdy komórką.
0: No tak, a wtedy można było w syrence podziwiać przez szybę, jak to było, co tam się oglądało, a było co oglądać.
1: W Bieszczady, jak jechał jeszcze parowóz, to wyszło się, kurde, pierwszym wagonem. Jagód się uzbierało, wsiadło się do ostatniego wagonu, takim tempem Bieszczady pociąg jeździł, jak ta ciuchcia parowa jeździła.
0: No to też w czasy kolejowe. To są wspomnienia Janusza z lat 80. wakacyjne. Dzisiaj w audycji Dzieci Neo wspominamy właśnie, jak to było na wakacjach przed laty. Możecie podzielić się swoimi wspomnieniami pod numerem 226452100. Dzięki wielkie, Januszu, za telefon.
1: Dzięki, jeszcze raz zdrowia życzę.
0: A dziękuję bardzo.

0: No to było Sky Sonic, jeden z utworów, które można było usłyszeć w radiu przed laty, na przykład jadąc na wakacje, bo dzisiaj w audycji Dzieci Neo w czwórce wspominamy, jak to było z tymi wakacjami przed laty, a tymczasem dzwoni do nas właśnie Łukasz, który chciał podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Halo, halo, cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć, jak to było z twoimi wakacjami przed laty, Łukaszu?
1: Ja to pamiętam dawne czasy, jeszcze jak miałem 7-8 lat, może 6, jak z babcią jechaliśmy pociągiem, parowozem jeszcze nawet i z taką koleją dwupiętrowymi wagonami do Świętoniowej, Budy Łańcuckiej Świętoniowa, taka wioska pod między Łańcutem a Ryżańskim na Podkarpaciu, niedaleko Rzeszowa. I wtedy jechaliśmy do siostry mojej babci, moja ciocia miała właśnie tam gospodarkę i pamiętam właśnie te koleje, oczekiwanie na pociąg. Jeszcze pamiętam właśnie parowozy, jeszcze stare lokomotywy, no i te dwupiętrowe wagony.
0: To już drugie w czasy kolejowe, które są podczas tej audycji wspominane. Dzwoni do nas Łukasz i opowiada nam o swoich wspomnieniach wakacyjnych sprzed lat. Wcześniej dzwonił do nas Janusz, który też wspominał wakacje z parowozem. Dzisiaj w audycji Dzieci Neo wspominamy właśnie, jak to było w trakcie tych wakacji przed 20, no i wcześniej, jak się okazuje, laty. Dzięki wielkie, Łukaszu, za telefon i za podzielenie się swoimi wspomnieniami.
1: Dzięki.
0: A tymczasem w audycji Dzieci Neo wracamy do Was po godzinie 14 i będziemy dalej wspominać różne wyjazdy wakacyjne, dokąd się jeździło, w jaki sposób, no i w jakim stylu.

0: Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
2: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż
1: w każdą sobotę od 18 do 20.
2: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności

0: oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 14.
1: Pogoda.
0: A dziś za chmur będzie wyglądało słońce. Raczej nie spodziewajmy się deszczu, choć szczególnie w północnej Polsce wystąpi częściowe zachmurzenie. A temperatura wakacyjna w granicach 25, gdzieniegdzie 27 stopni. Jutro z kolei deszczowo i burzowo, szczególnie na zachodzie kraju. Co prawda będzie cieplej, bo około 27-30 stopni, ale popada od Szczecina aż po Karkonosze.
1: Autopromocja.
2: Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę? W sobotę zwolnij razem z nami.
3: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko

0: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
1: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie. Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
2: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w Czwórce.
0: Zapraszają
1: Marta Zienkiewicz,
3: Julia Święch,
4: Alicja Michalska,
0: Kasia Dydo.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: A dzisiaj w mojej audycji wspominamy wakacje sprzed lat. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jak to jeździło się samochodem, często długo, długo przez całą Polskę, ale nie tylko autem, dlatego że dzwoniliście i wspominaliście wasze kolejowe wczasy. Możecie wspominać razem z nami pod numerem 226452100. Jeżeli chcecie się podzielić swoimi wspomnieniami wakacyjnymi sprzed lat, dokąd jeździliście, w jakim stylu i w jaki sposób, to pod numerem 226452100.

0: Neo. Deti Neo. Deti Neo. Coles i Lato 2002 zagraliśmy dla Was przed chwilą w czwórce, a to dlatego, że dzisiaj wspominamy lato sprzed lat i wakacje sprzed lat, dlatego że dzisiaj rozmawiamy o tym, jak to było podczas różnego rodzaju wypadów latem właśnie. Nie wspomniałem, bo mówiłem wcześniej o wakacjach z rodzicami, a nie wspomniałem o tych też często bardzo przyjemnych wakacjach bez rodziców, na które jeździło się jako dziecko. Czyli o koloniach. I tutaj z archiwów Polskiego Radia, nie bez powodu zagraliśmy przed chwilą lato 2002, no bo mamy dla Was materiał między innymi z lata 2002 roku, kolonijny właśnie.
1: No, co Wam się tu podoba?
2: Tle zabaw. Bardzo lubię się na nim bawić.
3: A misia dziecka, tam jest taki basen z piłeczkami i takie poduchy i takie klocki.
1: I teraz idziecie właśnie tam się bawić?
3: Nie.
2: Nie. Teraz idziemy na gimnastykę.
0: To napięty grafik małych bardzo dzieci na koloniach w roku 2002, a tymczasem również z archiwów Polskiego Radia wygrzebaliśmy też nagranie tutaj z lat 80. No i tutaj ten grafik jest zdecydowanie jeszcze bardziej napięty, również kolonijny.
4: Jeziorem Wilkowie, grupa 60-osobowa kolonistów.
5: Jedzenie jest bardzo dobre, znaczy mi smakuje. Okolica jest piękna, jezioro w pobliżu, także można się kąpać, jeżeli jest pogoda.
6: Byliśmy na wycieczkach w Zielonej Górze, w Johnowie, Międzyrzeczu, Johnkowie. Zwiedzaliśmy palmiarnię, muzeum wojskowe w Johnkowie, w ogóle cały ośrodek sportowy. Wycieczki były bardzo udane. Nawiązały się różne znajomości, poznało się nowych ludzi, dziewczyny z chłopakami się zgrały, także jest bardzo fajnie.
7: Fajnie jest.

To wspomnienia kolonijne z końcówki lat 80. Nie żyłem w latach 80., ale jestem w stanie wyobrazić sobie taki wielki ośrodek kolonijny, prawdopodobnie jakiś około pracowniczy, tak zwany zakładowy ośrodek wypoczynkowy, no i właśnie ten kolonijny wyjazd. Jeśli jeździliście na kolonie przed laty, możecie do nas zadzwonić pod numerem 226452100 i powspominać razem z nami. 226452100 to jest numer do czwórki.

Neo. Deti Neo. Deti Neo. A dzisiaj w mojej audycji wspominamy wakacje sprzed lat. Przed chwilą opowiadałem trochę o koloniach przed laty. Kiedy myślę jeszcze o takich wyjazdach, to kojarzą mi się kolonie czy też zielone szkoły w trakcie roku szkolnego z takimi charakterystycznymi domkami typu brda. To są domki w kształcie litery A, no i one już pojawiły się, projekty tych domów w Stanach Zjednoczonych w latach 30. Do Polski domki tego typu zawitały w końcu lat 50. Także obchodzą one właściwie w przyszłym roku. W 57 pojawiły się w Polsce, więc będą obchodzić 70. Domki typu brda, takie kolonijne, typowe domki z prefabrykatów, takie, w których to mieszkało się wiele osób w trakcie różnego rodzaju wyjazdów kolonijnych. No ja pamiętam też charakterystyczny zapach przede wszystkim takich domków. To też były oczywiście domy prywatne, ale w różnego rodzaju ośrodkach kolonijnych nad jeziorem na przykład były one bardzo, bardzo popularne. No a co na tych koloniach? No na przykład Zielona Noc. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta jeszcze tego rodzaju tradycje, kiedy to robiło się różne psikusy. Dzisiaj powiedziano by chyba, że pranki po prostu w ramach Zielonej Nocy. Pojawiały się również dyskoteki kolonijne. No to też był taki czas, kiedy można było nawiązywać jakieś znajomości, czy nawet takie letnie miłości, które to oczywiście kończyły się niestety w trakcie już powrotu z kolonii. Różne były też chrzty kolonijne. To też takie wspomnienie, które mnie przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o wspomnienia z kolonii. Jeśli jeździliście na kolonie czy obozy przed laty, możecie do nas zadzwonić do czwórki pod numerem 22645 2100. No a teraz zagramy coś w klimacie dyskoteki kolonijnej.

0: A to Wena i Pod wiatr w produkcji Quiza, a to jest audycja Dzieci Neo, w której to wspominamy dzisiaj wakacje sprzed lat. Jak to z tymi wakacjami było? Przed chwilą opowiadałem wam trochę o koloniach i różnego rodzaju wyjazdach do ośrodków czasowych między innymi, a tymczasem obok kolonii warto wspomnieć również obozy harcerskie, z których to wspomnienia wygrzebaliśmy dla was z archiwów Polskiego Radia.
1: Każdy zasób, jak sobie wymyśli swoją nazwę, to musi mieć totem, który będzie przedstawiał tą nazwę.
2: Na przykład my nazywamy się Niewiasty w życiu pozagrobowym, to wymyśliliśmy sobie taki totem, że po prostu postawiliśmy normalny grób. Inne zastępy się nazywają inaczej i ten totem po prostu przedstawia tak jakby nazwę.
3: Drugi zastęp jest Kirikici, to jest taka nazwa odgłosy ufolutków i to jest na przykład taki ufolutki.

0: ogródek z banana zrobiony z korzenia, następnie następ jest oddział ze światy i tam są takie czaszki narysowane na krzyżu, znaczy zrobione z kory na krzyżu.
1: Niektórym harcerstwo nigdy się nie nudzi, tak jak nasz komendant. Jest bardzo już długo w harcerstwie, a ja wstąpiłam dlatego, że jest to dla mnie ciekawa zabawa, nauka.
2: Ja uważam też, że harcerstwo na przykład wiąże się też z różnymi podróżami, wędrówkami i to jest właśnie fajne w tym, że właśnie poznaje się kraj, poznaje się ojczyznę, poznaje się świat.
3: Wietrze graj na puli basa.
4: Najlepszy proszek do brania.
5: Wcale nie, po najlepszy proszek.
6: Harcerstwo niektórym nigdy się nie nudzi, tak jak nasz komendant, chyba tak jak naszemu komendantowi, chciała powiedzieć jedna z harcerek w jednym z archiwalnych materiałów Polskiego Radia, który to zagraliśmy dla Was przed chwilą. Dzisiaj w audycji Dzieci Neo wspominamy wakacje sprzed lat, nie tylko te harcerskie, różnego rodzaju obozy letnie, wyjazdy, a zaraz opowiemy też, co robiło się przed laty w wakacje, kiedy to nie wyjeżdżało się nigdzie.
7: Television rules the nation.

0: Neo. Deti Neo.
1: Na dziś w audycji Dzieci Neo wspominamy wakacje sprzed lat. Zdarzało się, że nigdzie się na te wakacje nie jeździło, a po prostu siedziało się w swojej miejscowości czy mieście. To lato w mieście też bywało charakterystyczne dla swojej epoki. Na przykład można było pójść na miejskie kąpielisko, miejską pływalnię albo nieco później do parku wodnego. Takim pionierem trochę tych miejsc była Łódzka Fala, którą to otwarto w czerwcu roku 1976, więc ta oryginalna fala w Łodzi skończy lat 50. Mówię oryginalna, dlatego że to pierwsze miejsce, które nazywało się Fala w Łodzi, zamknięte w latach 90. po to, żeby otworzyć je niejako na nowo w ramach czy formie parku wodnego w roku 2008. Wcześniej te parki wodne pojawiały się już w Polsce w latach 90. Na przykład w Polkowicach w roku 97 otwarto takie charakterystyczne kąpielisko, można by powiedzieć na sterydach, no bo właśnie park wodny z różnego rodzaju zjeżdżalniami, zadaszony, wyposażony między innymi w strefę saun czy różne gejzery i falującą wodę, pojawił się w Polkowicach w roku 97, a później w latach zerowych już w całej Polsce można było sobie latem pójść do parku wodnego, czy ogólnie pobawić się na pływalni. To już w latach 90. czy wcześniej, jak można posłuchać z archiwów Polskiego Radia. Opowieść o spędzaniu lata na basenie również mamy dla Was dzisiaj.
2: Stoję właśnie u samego wylotu rury, a ze mną jest pani Magda, która zapisuje wyniki. Ilu już uczestników zjechało rurą?
3: Do tej pory zjechało 95 osób. Mamy nadzieję, że to jest, że niedługo się skończy.
4: Jak było w rurze?
5: Strasznie. Przygotowanie miałam perfekcyjne. Zaciągnęłam języka u specjalistów, tak średnio 7-8 lat. Wszystko wiedziałam, jak robić, tylko niestety oczywiście się nie do końca
4: Magda, udało. A te siniaki na nodze to z rury?
5: Niestety, z rury na nodze, na łokciu.
2: A jaki

0: konkurs w tej chwili pani prowadzi?
1: Teraz prowadziłam konkurs wyścigi w strzałce dla dzieci do lat 10. Gwizdek w tych warunkach jest niezbędny.
0: Proszę powiedzieć, dlaczego?

0: To był Snoop Dogg, a to jest audycja Dzieci Neo w czwórce, w której to dziś wspominaliśmy przez ostatnie 2 godziny wakacje sprzed lat. Wspomniałem, że opowiem jeszcze o odrobinie luksusu. Chodziło mi oczywiście o czasy all inclusive, na które przed laty no, mało osób mogło sobie pozwolić, ale przynajmniej namiastką takich wczasów mogło być siedzenie z różnego rodzaju katalogami biur podróży i przeglądanie tych charakterystycznych miejsc turkusową wodą i palmami, albo chociaż wysłuchiwanie różnego rodzaju opowieści, jak to na takich wczasach jest. Ja sam miałem takiego wujka, który to w latach zerowych wybrał się do Egiptu i później przez wiele, wiele lat przywoływał różne historie z czasów all inclusive w Egipcie właśnie na początku lat zerowych. To jest jeden z luksusów, które mieliśmy przywołać właśnie w naszej audycji. Luksusowo ma też Łukasz, który od czwórki za telefon dzisiaj wspominający w czasy pociągowe, kolejowe otrzymuje pewne kultowe klapki, które można było dostać właśnie dzwoniąc dzisiaj do mojej audycji i wspominając wakacje sprzed lat. Ja dziękuję wam bardzo, że mogłem wam opowiedzieć właśnie o różnego rodzaju wyjazdach i tym, jak upływało wam lato przed laty. Słyszę się z wami już za tydzień, a tymczasem w czwórce z pokoju na lato łączymy się z Kasią Dydo, bo już po 15 będzie moc różnych atrakcji z pleneru właśnie w czwórce. Halo, halo.
1: No jesteśmy tutaj już na miejscu i od razu ci powiem, że u nas też jest tutaj bardzo luksusowo. Rozsiedliśmy się tutaj z całą ekipą czwórki na leżakach. Nie wiem, jak to będzie z tym wstawaniem, bo wiesz, jak leżak sobie rozłożysz tak do samego końca, to potem, wiesz, ciężko jest się podnieść. Więc sobie tutaj tak trochę posiedzimy, pochillujemy w samym środku miasta. To jest przepiękna letnia przestrzeń Muzeum Powstania Warszawskiego, taka efemeryczna. Ona tak trochę unosi się tutaj nad ulicą. Tutaj jest mnóstwo drzew, pięknych roślin, no po prostu idealna na przestrzeń do chillowania w mieście, a my za chwilę w spokoju na lato będziemy opowiadać wam o różnych fajnych rzeczach, które możecie zrobić latem, żeby się wyluzować. Będzie trochę kultury, trochę muzyki, inspirujące spotkania, no i właśnie odrobina tego letniego luzu. Więc zachęcam, żebyście wszyscy razem z nami zostali, jeżeli macie ochotę pochillować.
0: No ja myślę, że to jest właśnie współczesny luksus. Nie tam jakieś all inclusive, a właśnie relaks w okolicy czy otoczeniu zieleni. Możecie relaksować się razem z czwórką z pokoju na lato po godzinie 15. Tymczasem ja żegnam się z wami, Jacek Paśnik oraz Justyna Majchrzak i Grzesiek Maciąg, a to była audycja Dzieci Neo.

0: Uwagi! Autopromocja.
1: Muzyka techno w XIX-wiecznym pałacu? Takie rzeczy tylko na festiwalu Muse. Przed nami dwa dni wypełnione najlepszą elektroniką w Kawęczynie, koło Torunia. Zapraszam Was na wyjątkową, specjalną audycję z festiwalu w sobotę od 20. Kamil Jasiński. Najbliższy weekend brzmi w rytmie techno.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
0: Po reklamie.
13: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
14: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 15.
1: Pogoda.
0: A dziś reszta dnia upłynie nam pod słońcem, gdzieniegdzie co prawda spoglądającym zza chmur, ale opadów się nie spodziewajmy. Termometry wskażą od 22 stopni w Kołobrzegu i Suwałkach przez 25 w Warszawie, po 27 w Zielonej Górze i Wrocławiu. Załamanie pogody przyjdzie jutro na zachodzie, gdzie mimo wysokich temperatur sięgających 30 stopni wystąpią burze.
1: Autopromocja.
2: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
3: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
2: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
3: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż w każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
1: Autopromocja.
4: Wręczę Ci mandacik za przekroczenie piękności.
5: O nie, my tak nie gramy.
6: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
7: Czwórka, to słychać.

0: czwórka z Pokoju na Lato. Pokoju na Lato. Zaprasza Kasia Dydo. Kasia
1: Dydo. A my ze studia przenosimy się już na dziedziniec Muzeum Powstania Warszawskiego. Gdzie jest Kasia Dydo? Cześć, Kasiu.
2: Cześć, cześć. No nie do końca jesteśmy na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego, ale bardzo blisko, bo jesteśmy w Pokoju na Lato, a to jest letnia przestrzeń Muzeum Powstania Warszawskiego, która jest ulokowana w takim cudownym miejscu, które jest pełne zieleni, dosyć blisko ulicy, ale właściwie jej nie widzimy, bo widzimy to, co najpiękniejsze, czyli tę wspaniałą letnią aurę. Zapraszamy Was do letniej przestrzeni w samym sercu Warszawy. Wystarczy zrobić kilka kroków od zgiełku ulicy, żeby znaleźć się w miejscu, gdzie no właśnie, można złapać oddech. Tuż obok Muzeum Powstania Warszawskiego, w cieniu drzew, z kubkiem kawy, dobrą muzyką i rozmowami, które idealnie pasują do wakacyjnego chillu. No bo lato w mieście, no, ma taki swój niepowtarzalny rytm. Pachnie świeżo zmieloną kawą, trochę rozgrzanym asfaltem i jedzeniem z ulicznych ogródków. Słychać tutaj taki lekki zgiełk miasta, no bo jednak jesteśmy w centrum Warszawy. Trochę też słychać rozmowy ludzi, którzy tutaj wpadli. Śmiech też jak najbardziej, no bo w końcu tutaj chillują. Chociaż prawda jest taka, że wszyscy tutaj na moment zwolnili tempo. No i właśnie taki klimat dzisiaj tutaj chcemy dla Was stworzyć przez najbliższe 3 godziny. Przez najbliższe godziny będziemy podpowiadać, co zobaczyć, czego słuchać, gdzie zajrzeć i jak najlepiej wykorzystać wakacje, nawet jeżeli spędzacie je w mieście. Będzie trochę kultury, muzyki, inspirujące spotkania, no i też właśnie odrobina tego letniego luzu, więc namawiamy, żebyście razem z nami rozsiedli się wygodnie na leżakach i po prostu pochillowali. Dzisiaj czwórka prosto z Pokoju na Lato, z letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego.

0: Relax w czwórce.
1: Dzisiaj czwórka prosto z pokoju na lato. To jest cudowna przestrzeń, letnia przestrzeń Muzeum Powstania Warszawskiego. Jesteśmy tutaj tak jakby zawieszeni trochę nad miastem, zawieszeni trochę nad ulicą w takiej przepięknej, drewnianej, efemerycznej budowli. Czy to jest najmodniejszy adres tego lata w mieście? No, śmiem powiedzieć, że tak, jak najbardziej, więc wpadajcie tutaj do nas, bo jesteśmy tutaj przez najbliższe 3 godziny. No, ale ja postanowiłam jeszcze w ogóle sprawdzić dla was, jakie przestrzenie w tym roku są szczególnie hot w mieście do spędzania właśnie czasu wolnego, do takiego chillowania letniego. No i okazało się, że są to dachy budynków. Te przeżywają prawdziwy renesans. Jeszcze kilka lat temu były takimi zamkniętymi, technicznymi przestrzeniami, a dzisiaj zamieniają się w letnie salony miast. To właśnie tam odbywają się i koncerty o zachodzie słońca, i sety DJ-skie, i poranna joga, i pokazy filmowe, czy na przykład kolacje pod gołym niebem. Eksperci mówią nawet o tak zwanej rewolucji rooftopów, no bo dachy stają się rzeczywiście nowymi placami miejskimi. To pokazuje, jak zmienia się nasze podejście do miasta. Coraz częściej nie szukamy wakacyjnych emocji daleko od domu, ale odkrywamy miejsca, które do tej pory były no tak jakby poza naszym zasięgiem. Chcemy spojrzeć na miasto z innej perspektywy, dosłownie i w przenośni. No i dach daje poczucie przestrzeni, oddechu, no i chwilę wytchnienia, chociaż wciąż jesteśmy w centrum miasta. No a my może nie jesteśmy na dachu, ale jesteśmy w miejscu, które doskonale wpisuje się w ten trend. Nadajemy dzisiaj spokoju na lato, wyjątkowej letniej przestrzeni przy Muzeum Powstania Warszawskiego. To także miejsce, które pozwala zwolnić, spotkać się z ludźmi, posłuchać muzyki, no i poczuć taki wakacyjny klimat i wakacyjny vibe, więc jeżeli chcecie ten vibe, żeby również was dosięgnął, no to albo wpadajcie tutaj do nas, bo jesteśmy tutaj przez najbliższe 3 godziny, albo po prostu podkręćcie głośniki i chillujcie razem z nami.

0: and it's giants, and these here rains water like the ocean.
1: Lato w mieście. W mieście.
2: Dzisiaj jesteśmy w letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. Jesteśmy w pokoju na lato i jesteśmy totalnie wyluzowani. I nie wiem, co z tego wyluzowania wyniknie. Pewnie kilka dobrych rozmów. Taka się właśnie teraz tutaj szykuje. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, bo to naprawdę trzeba wrzucić na luz, żeby to zrozumieć. Wyobraźcie sobie spektakl, którego scenariusza nie zna nikt. Ani aktorzy, ani muzycy, ani publiczność. No to akurat wiadomo, publiczność zazwyczaj nie zna scenariusza i liczy na to, że coś się zaskoczy. Ale będziemy dzisiaj mówić o spektaklu improwizowanym, no i właściwie w takim spektaklu chyba jest tylko pomysł, są emocje, jest też chyba jednak ogromna dawka wyobraźni. Każda piosenka, każda scena i każdy zwrot akcji powstają na żywo, często z inspiracji widzów, nie chyba samych twórców. Nie wiem, jak oni sobie z tym wszystkim radzą, ale dowiem się teraz tego, no bo są razem z nami Agnieszka Bajer i Ewa Gryczon, które są improwizatorkami. Trudne słowo, nie mogłabym po prostu powiedzieć, że jesteście aktorkami?
3: No, jesteśmy aktorkami improwizującymi, ale bardziej z nastawieniem na improwizację niż aktorstwo.
4: Aktorstwo.
3: Tak, tak, tak.
2: I to nasze dzisiejsze spotkanie w związku z tym, że szykujemy się do zobaczenia musicalu improwizowanego. 30 lipca pierwsza możliwość zobaczenia tego spektaklu, 17 sierpnia następna. Tutaj się wszystko zgadza. Ale muszę was zapytać, czy wy improwizujecie tylko w związku ze swoją pracą, w związku z tym, że jesteście aktorkami improwizacji. Trudniej się nie dało.
4: Improwizatorkami.
2: Ale w życiu, czy tylko w spektaklu?
3: No to się przeplata. To znaczy, ja myślę, że improwizatorem też nie zostaje, zostaje się też z pewnych powodów. Na przykład ja oprócz tego pracuję w operze i dla mnie nauczenie się czegokolwiek na pamięć to jest po prostu wielki stres. A ja tutaj wychodzę, ja nic nie mam na pamięć, bo ja po prostu muszę wymyślić na bieżąco, tylko to, ja jestem tak zwanym deadline'owcem. No umówmy się, gdzie jest
2: jak
3: lepszy
2: deadline?
3: Jak nie
2: ma deadline'u,
3: no,
2: to po prostu robota nie, się nie, tak, nie pali w rękach.
3: Tak, a tutaj ten deadline jest po prostu na scenie. Po prostu tu i teraz musisz coś wymyślić, nie? No i to jest fascynujące. Ja to kocham. No i myślę, że jestem improwizatorką też w życiu. Tak, tak.
4: No ja mam tak, że jak zaczęłam się zajmować improwizacją, to

0: w tym momencie szalenie trudno mi jest, jak mam coś zaplanowane i ustalone z góry i wtedy się bardzo stresuję, a jak mogę improwizować, to, no to czuję wolność i czuję, że no właśnie, tak, tak ma być właśnie.
1: Mm-hmm. Dzisiaj jesteśmy w Letniej Przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest taki wyjątkowy pawilon, wyjątkowe miejsce w centrum miasta. W ogóle czy miejsce wpływa na spektakl improwizowany, niezależnie od tego, czy on jest zwykłym spektaklem, czy musicalem?
0: Bardzo. Od razu powiem, że bardzo. My zazwyczaj w ciągu roku występujemy w piwnicy klubu komediowego.
1: Ekstra.
0: I to jest mega ważne, gdzie gramy, bo wszystko się liczy w tym spektaklu. To nie jest tak, że tylko od nas to zależy, co tam się wydarzy na scenie, ale bardzo ważna jest publiczność, jej reakcje, jej energia i miejsce. Czy ono jest kameralne, czy jest 300 osób na widowni, czy 5. Wolimy jak 300. Tutaj jak gramy na właśnie pod tak zwaną chmurką, no to słychać też właśnie dźwięki dochodzące z zewnątrz i to jest dosyć trudne w sumie. To jest trudniejsze, nie wiem jak dla ciebie, Agnieszka, granie takie w plenerze.
2: Tak. Absolutnie, ponieważ jest bardzo dużo rozpraszaczy. Poza tym też jak ludzie są, powiedzmy, jest taka atmosfera barowa troszeczkę, no to wiadomo, ktoś sobie pójdzie po coś do picia, ktoś po coś do jedzenia, to troszkę rozprasza, ale jeżeli jest widz, który jest naprawdę nastawiony tak miło i dobrze i wie, że my tutaj próbujemy i walczymy i on walczy razem z nami o to, żeby coś nam wyszło, to wtedy jest fantastycznie i razem się wznosimy na takiej energii. My do nich, oni do nas i tak naprzemiennie.
1: A czy wy w pokoju na lato jesteście tutaj po raz pierwszy, czy już wcześniej odwiedzałyście tę przestrzeń? Pytam trochę właśnie w kontekście waszego musicalu, że dzisiaj tutaj weszłyście i co? I pomyślałyście sobie, o matko, ale tutaj się będzie działo, albo damn, łatwo nie będzie.
0: Słuchaj, no my już tutaj trzeci sezon jesteśmy związani z tym miejscem i bardzo to lubimy. I co? No i dobrze nam tu. Tak, jakoś tak. To jest też taki bardzo, bardzo wyjątkowe są te nasze spektakle tutaj, bo my nie gramy tutaj takiego formatu, który zazwyczaj gramy, czyli godzinny spektakl do tytułu od widowni, tylko tutaj gramy taką bardziej żywą formę, w której po prostu improwizujemy piosenki i do każdej z piosenek bierzemy inspirację od publiczności.
1: No i to jest chyba dodatkowe utrudnienie, no bo zwykły spektakl improwizowany, wyobrażam sobie, że jest bardzo trudny dla aktorów, nawet jeżeli posiadają oni te umiejętności, te techniki, którymi się posługują w czasie takiego spektaklu, ale musical to już jest po prostu jakiś level hardcore. Więc będziemy o tym za moment jeszcze rozmawiać. Dzisiaj jesteśmy w Letniej Przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzisiaj chillujemy w środku miasta.

0: Odpoczywamy w mieście. Mieście.
1: 28 minut pozostało do godziny 16, ale dzisiaj właściwie czasu za bardzo nie liczymy, bo czujemy ten pełen luz, pełen chill, mamy środek lata, a my jesteśmy w letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli w pokoju na lato. No i właśnie z tego miejsca postanowiliśmy Was zaprosić na musical improwizowany, który odbędzie się właśnie w tej przestrzeni, w tym miejscu 30 lipca oraz 17 sierpnia. I dzisiaj w związku z tym razem z nami Agnieszka Bajer i Ewa Amelia Gryczon, impro dziewczyny.
2: Tak, już sobie... świetny skrót, bardzo
1: impro.
2: Dobrze.
1: Aktorki tak. Impro.
2: Tak, o najlepiej.
1: No właśnie, bo jednak to słowo trochę trudne i trochę łamiące język, ale trudny też myślę jest sam spektakl, no bo nie jest to zwykły spektakl improwizowany, chociaż ten zawsze mi się wydaje hardkorem i sobie zawsze zastanawiam się, jak ci aktorzy sobie radzą w ogóle, jakie to muszą być gejzery intelektu, że po prostu łączą tak po prostu te wszystkie kropki, po prostu jak w takim serialu albo w filmie, jak w Mission Impossible, jak w raporcie mniejszości, wiecie, ja już sobie wyobrażam te obrazy, jakie tam po prostu w waszej głowie muszą pulsować. No a tutaj mamy do czynienia jeszcze na dodatek z musicalem. Więc ile piosenek musi być w waszej głowie, żeby zagrać musical improwizowany? Proszę bardzo.
3: Nie ma żadnych, one właśnie powstają w tym momencie.
1: Tak. A czy jesteście w stanie zaśpiewać wszystko?
2: Myślę, że tak, tylko kwestia jest formy i jakości, nie? Że po prostu niektóre rzeczy jakościowo nam trochę lepiej wychodzą, a niektóre trochę mniej, tak.
3: Ale na przykład chciałabym powiedzieć tutaj o Agnieszce. Tak. Agnieszka jest solistką, znaczy jest chórzystką
2: w Operze Narodowej. Tak.
3: Więc Agnieszka nas bardzo często zaskakuje swoim operowym stylem i my to kochamy i to jest super zabawne i no bardzo to lubimy, więc każdy z nas ma jakiś swój styl, też my się zajmujemy poza improwizacją różnymi rzeczami dookoła, więc jesteśmy takimi różnymi kolorkami po prostu w jednej tęczy musicalowej
1: naszej. Ale wracając do tych piosenek i do tego, jak dużo ich musicie znać, czy wy znacie piosenki tylko z jakiegoś jednego gatunku, tutaj w sensie, że operowe, bo po prostu wstajesz rano i zaczynasz po prostu dzień od arii i wszyscy, co siedzi, to słyszą i w ogóle myślą, ale ekstra.
2: Coś w tym jest.
1: To jest mój naturalny budzik.
2: Tak, coś w tym jest, bo jak się kocha muzykę, no to się dużo śpiewa. Natomiast my nie znamy żadnej piosenki, dlatego że pianistka też po prostu bierze z tytułu i z tego, co mówią ludzie i też improwizuje, więc my się musimy do niej dostosować. Dlatego my też to próbujemy właśnie. Najważniejsze jest jakby akceptacja tego, co się dzieje na scenie, czyli aha, słyszę to, no to nie mogę iść wbrew temu, co słyszę, tylko jakby podążam i się razem uzupełniamy, razem budujemy tą opowieść.
1: Czyli pianistka utrudnia.
2: No,
3: właśnie powiedziałam, że ja nie lubię planu, więc mi ułatwia, bo ja nie wiem, więc po prostu na tu i teraz podejmuję decyzję i już.
2: Tak, ja mam tylko tak zawsze, Agatka, proszę cię, tylko nie za szybko i szeroką frazą, bo wiecie, jak jest szybkie tempo, no to ja czasami mam myśl, ale nie nadążam ustami w ogóle wypowiadać tego, wiecie, po prostu mi się coś plącze.
1: No. A co to znaczy szeroką frazą?
2: A, szeroką frazą, czyli, że wolno długie frazy typu, gdzie jesteś, gdzie wiesz, i powolutku sobie szyjesz, nie? Dalej.
1: Dobrze. A jesteście w stanie też coś zarapować?
2: No tutaj właśnie...
3: Tak, też to robimy, też to się zdarza nam i nawet, bo my mamy raz w tygodniu 3-godzinną próbę i też tak właśnie ludzie się nas pytają, co wy robicie na tych próbach? Przecież to jest improwizacja. O, przygotowujecie na pewno wszystko. No nie, my ćwiczymy właśnie różne umiejętności typu rymowanie, właśnie rapowanie, różne gatunki muzyczne. My też choreograficznie jesteśmy genialni.
2: Tak, bardzo, bardzo. Co jeszcze?
3: No właśnie. No, mogłybyśmy wymieniać.
2: No to po prostu tylko muszą państwo przyjść i to obejrzeć, bo aż się tak nie da wszystkiego opowiedzieć.
1: Geniuszki dzisiaj są razem z nami, wszystko potrafią, śpiewają, tańczą, improwizują, nie tylko w spektaklach, ale także w życiu. Agnieszka Bajer to jedna z nich, Ewa Amelia Gryczon to druga.

0: Relax v čtvůrce.
1: I to na dodatek relaks w samym centrum miasta, w samym centrum Warszawy. Dzisiaj jesteśmy w letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego i chillujemy sobie tutaj na pełnym luzie. Tak zwaną szeroką frazą, bo już teraz będzie mi się tak to kojarzyło. Będę sobie to wymiennie używała. Chill, czyli szeroka fraza. Jak dzisiaj spędzasz dzień? Szeroką frazą.
2: Tak, jadę szeroką frazą oczywiście.
1: Jadę szeroką frazą dzisiaj w pokoju na lato. Rozmawiamy o musicalu improwizowanym. Ten będziecie mieli szansę zobaczyć 30 lipca, a także 17 sierpnia. Agnieszka Bajer dzisiaj razem z nami, a także Ewa Aniela Gryczon, aktorki, które pojawią się w tym musicalu, no bo to nie tylko zwykły spektakl, ale właśnie też i musical, więc już po prostu trudniej się nie da. Improwizacja, śpiew, muzyka na żywo, nie wiadomo co przyjdzie do głowy, pianistce, do tego jeszcze choreografia, jakieś kłody pod nogi jeszcze w czasie tego spektaklu?
2: Myślę, że już wystarczy, ale też się mogą zdarzać, bo na przykład czasami jakiś widz czuje wielką potrzebę współgrania razem z nami na przykład. Tak? Albo no, też prosimy ludzi o różne problemy. Czasami trafi się taki dosyć poważny problem, a przyznamy, że żeby to było jasne, my przeważnie robimy wszystko komediowo, no bo tak wychodzi, na lekko, żeby się ludzie pośmiali i tak dalej. Więc czasami jak jest jakiś taki cięższy temat, to mamy takiego zonga, ojej, jak tu teraz z tego wybrnąć, no żeby też nie obrazić osoby, tak? Albo nie zdewaluować uczuć.
1: No ale często
2: tam
1: się zdarza tak, że ktoś chce zostać gwiazdą waszego spektaklu, odebrać wam to trofeum, ten święty graal bycia hot w tym przedstawieniu i po prostu no jednak trochę gdzieś tam psuje, no bo chciałby zaistnieć. Ma swoje 5 minut.
3: Na szczęście rzadko się to zdarza. Raczej jest tak, że tu się też tyle dzieje na tej scenie i my sami po prostu, takie jest tempo tego wszystkiego, tych piosenek i też jak gramy spektakl, no to w ogóle scen i tych wydarzeń, że jednak łapiemy ludzi i są z nami, podążają, no ale zdarza się, że dopowiadają.
2: Zwłaszcza w takich otwartych przestrzeniach i w piosenkach, kiedy te

0: interakcje są bardzo częste, czyli praktycznie co 5 minut mamy interakcję z publicznością. No i wtedy jest różnie, ale wspaniale mimo wszystko też zawsze.
1: Ale my to bierzemy i tak. I jesteśmy

0: I jest, tak. I jest tak, ty wiesz, że ja cały czas nucę tą piosenkę, ja już trochę nie pamiętam, chociaż dużo pamiętam w sumie tych, tych rzeczy, ale no.
1: Czy to jest taki spektakl właśnie bardziej do przeżywania niż do oglądania?
0: Do wszystkiego. Bo mówię, choreografia jest spektakularna, więc to się patrzy. My też jesteśmy piękni, tak, więc, tak, więc tak. Też się świetnie patrzy. A dużo jest przeżyć. My jesteśmy bardzo komediowi, ale też jest tak, że te nasze piosenki, te nasze sceny, te nasze spektakle są często bardzo poruszające.
2: Tak, łapią i tak za serce jak
0: przeplatamy różne emocje i to jest bardzo fajne, że nie silimy się. To nie jest tylko i wyłącznie komedia, sketch, ale takie żywe i prawdziwe.
1: Na koniec chciałabym, żebyście jeszcze mi powiedziały prawdę, żeby nie było, bo ja chciałabym wiedzieć, czy aktorzy komediowi, aktorki komediowe w życiu też są takie śmieszne i zabawne jak na scenie, czy wręcz przeciwnie?
2: Wydaje mi się, że akurat w tej grupie tak się złożyło, że tak. Można powiedzieć, że komedia jest po prostu jakby tak, nawet w moim przypadku troszeczkę taką formą obrony. Także jak coś nie wiem, co zrobić, to idę w komedię, żeby delikatnie rozładować i swoje, powiedzmy, jakieś napięcia i ludzi dookoła.
1: Czyli całe życie po prostu to komedia.
2: Komedia
0: robimy
2: z uśmiechem.
0: Sobie, jakby, że tak powiem potocznie, robimy se jaja non-stop.
1: Zrywacie boki.
0: Zrywamy boki. Jak mamy próby, no to często jest tak, że jak jest jakaś poważna rzecz do omówienia, do zrobienia, to niestety nie wychodzi nam to, bo najpierw pół godziny trzeba sobie po prostu...
2: Pośmiać się wspólnie, tak.
1: Wesoło. Na pewno będzie w czasie musicalu improwizowanego. Dziękuję. 30 lipca i 17 sierpnia. Wtedy dziewczyny tutaj się pojawią w pokoju na lato, a wy będziecie mogli się spodziewać niespodziewanego, no bo po prostu takie są musicale improwizowane. Trzymam za was kciuki, życzę wam dobrej zabawy i dziękuję, że dzisiaj wpadłyście szeroką frazą.
2: Tak jest, szeroką frazą.
0: Spodziewać niespodziewanego. To jest super, ja to biorę.
1: A my jesteśmy w pokoju na lato i jeszcze będziemy tutaj chillować do godziny 18. Jak chcecie, to wpadajcie i przybijcie z nami czwórkę, bo czwórka dzisiaj prosto z centrum miasta.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: Wrzucamy dzisiaj na pełen luz. Jesteśmy dzisiaj do godziny 18 w pokoju na lato, w samym centrum miasta i przez moment będziemy romantyczni tutaj, ale to w związku z tym, co wam teraz opowiem. Coraz więcej osób planuje swój dzień, uwaga, pod zachód słońca. To zjawisko ma nawet swoją nazwę i to się nazywa sunset chasing, czyli dosłownie polowanie na zachód słońca. No i tutaj nie chodzi o to, żeby zrobić tylko ładne zdjęcie na Instagram. Coraz częściej jest to taki świadomy sposób na zakończenie dnia bez pośpiechu, z przyjaciółmi, z dobrą muzyką, no i oczywiście przepięknym widokiem. Dlatego wieczorami ożywają dachy budynków, bulwary nad Wisłą w Warszawie na przykład, miejskie plaże oraz parki. No i to właśnie tak koło godziny 20. Ja dzisiaj sprawdziłam, o godzinie 20.40 będzie zachodziło słońce, więc nie dziękujcie, od tego też jesteśmy, jeżeli macie ochotę wybrać się na jakąś romantyczną randkę. No w każdym razie o tej godzinie światło staje się miękkie, staje się złote, temperatura jest przyjemniejsza, no a miasto zdecydowanie zwalnia. No i wtedy wystarczy koc, kawa, lemoniada i zwykły wieczór naprawdę zamienia się w takie małe wakacje w mieście. No i też dokładnie o tym jest pokój na lato, z którego dzisiaj nadajemy. To jest miejsce stworzone po to, żeby zatrzymać się na chwilę, spotkać się z ludźmi, posłuchać muzyki, no i poczuć, że lato nie musi oznaczać dalekiego wyjazdu. Dzisiaj czwórka prosto z pokoju na lato. Zostajemy tutaj do godziny 18. Jeśli macie ochotę, to po prostu wpadnijcie do nas, uśmiechnijcie się, przybijcie czwórkę i poczilujcie razem z nami w centrum miasta.
2: Chodzi o to, że trzeba jednego znaleźć, dwóch posłać do piachu.
3: Rany boskie.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo z Media Expert taniej ma.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
14: O nie, my tak nie gramy.

0: za moment 16.
1: Pogoda.
0: Jutro czeka nas burzowy dzień na zachodzie kraju z temperaturą od 20 stopni w Szczecinie przez 26 w Białymstoku po 28 w Zielonej Górze. Deszcz i pioruny pojawią się także w poniedziałek, po którym w kolejnych dniach tygodnia czeka nas wypogodzenie. Choć to mało powiedziane, bo już w czwartek możemy spodziewać się upałów od 32 w Krakowie po 34 stopnie w Szczecinie.
1: Autopromocja.
2: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
2: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
3: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Lato w mieście. Mieście.
1: A my ze studia przenosimy się do pokoju na lato, gdzie czeka na nas Kasia Dydo. Halo, halo.
2: No, jestem tutaj na miejscu cały czas, chilluję. Zresztą zapraszam cię tutaj też bardzo gorąco, jak tylko opuścisz swoje stanowisko, to po prostu wpadaj. Wiem, że masz dzisiaj urodziny, więc z tego miejsca życzę ci wszystkiego, co najlepsze i żebyś miał właśnie czas na to, żeby chillować sobie w centrum miasta ze swoimi znajomymi, po prostu celebrować swoje 29. urodziny.
1: Dzięki
2: no, a
1: wielkie.
2: Ja w ogóle cieszę... No, ja w ogóle cieszę się, że słuchacze są razem z nami, że ludzie tutaj w pokoju na lato, jest ich tutaj coraz więcej. My nadajemy z bardzo wyjątkowego miejsca, to jest letnia przestrzeń przy Muzeum Powstania Warszawskiego. To właśnie tutaj, w samym centrum Warszawy, historia spotyka się z codziennością, no, a taka wakacyjna atmosfera udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać setek kilometrów, żeby poczuć lato. Wystarczy usiąść na leżaku, wsłuchać się w dźwięk miasta, no i pozwolić sobie na taką chwilę oddechu, no bo lato to nie tylko dalekie podróże, to także kawa wypita bez pośpiechu, to także koncert pod gołym niebem, to spacer po bulwarach, kino plenerowe, ale też DJ-ska impreza w środku dnia, ale też spotkanie z przyjaciółmi, no i w ogóle odkrywanie miasta na nowo. No i dzisiaj będziemy szukać właśnie takich momentów, będą inspiracje na weekend, rozmowy z ciekawymi gośćmi, no i też dobra muzyka, no i mnóstwo pozytywnej energii, bo akurat tej w pokoju na lato na 100% nie brakuje.

0: czwórka spokoju na lato. Zaprasza Kasia Dydo.
1: I pełną piersią oddychamy dzisiaj latem, bo jesteśmy w letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli w pokoju na lato. No a lato to jest taki czas, kiedy podobno łatwiej się zakochać. No wiadomo, dłuższe dni, spontaniczne wyjazdy, różne festiwale, spacery do późna, no i też zdjęcia, które mają zatrzymać najpiękniejsze chwile. No ale co się dzieje, kiedy po latach patrzymy na te fotografie, no i odkrywamy, że opowiadają zupełnie inną historię, niż nam się wydawało. No i właśnie między innymi o tym opowiada wystawa Inna historia miłosna autorstwa Carly Giraldo Volo. Tę wystawę możecie zobaczyć w Instytucie Fotografii Ford i dzisiaj o tej miłości, którą możemy zobaczyć na fotografiach i kontekście, w jakim oglądamy w ogóle te relacje, opowie Katarzyna Białołusz właśnie z Instytutu Fotografii Ford. Dzień dobry, witaj w czwórce, witaj w pokoju na lato. Czy już poczułaś ten letni vibe tutaj?
2: Tak, dzień dobry Kasiu, dzień dobry Państwu.

0: W pokoju Nela to jest fantastycznie. Jesteśmy otoczone roślinami i piękna pogoda jest wokół nas w Warszawie. I oczywiście no, to jest idealna sceneria do wakacyjnego romansu.
1: Zapytać, czy czujesz, że po prostu tutaj to uczucie gdzieś na przykład tutaj pod tymi drzewami może się rodzić? Czy rzeczywiście jest jakiś taki mit, który krąży wokół wakacyjnej, letniej miłości? Czy wtedy łatwiej się zakochujemy? Inaczej się zakochujemy latem niż zimą czy jesienią?
0: Nie wiem, ale na pewno zdjęcia z wakacyjnych miłości są szczególnie energetyczne. I właśnie od takich zdjęć rozpoczyna się projekt Carly Hiraldo Volo, który pokazujemy w tej chwili w Instytucie Fotografii Ford. Zdjęcia, jakie sądzę większość z nas po tego typu znajomościach ma w swoim telefonie. Urywki z wyjazdów, plaża w Grecji, piękne wybrzeże, my w kostiumach roześmiani, pełni wakacyjnej energii i energii miłości. I Carla parę lat temu została poproszona przez jedno z największych muzeów fotograficznych w Paryżu o uczestnictwo w wystawie fotografii dotyczącej miłości. I wiedząc, że jest we wspaniałym związku i ma całe archiwum takich właśnie wspaniałych, energetycznych zdjęć, z radością przystała na tą propozycję. Ale gdy tylko wzięła się za przygotowywanie tego projektu, okazało się, że jej partner prowadzi drugie, równoległe życie. I tak powstał projekt Inna historia miłosna, bo Carla się nie poddała i postanowiła po swojemu opowiedzieć tą historię.
1: Jak kontekst, który już w tej chwili znamy, już wiemy, że jak patrzymy na te zdjęcia, to ta historia nie jest do końca taka, jaką ją widzimy na tych fotografiach. Dzisiaj wrzuciłam sobie parę tych fotografii, zaczęłam się im przyglądać. No i tak naprawdę, no wiesz, no widzę zakochaną parę. Jakbyś mnie zapytała, co ja tutaj widzę na tym zdjęciu, to bym powiedziała, że jakąś cudowną relację między dwojgiem ludzi. No pewnie coś z tego będzie. Niech tam miłość trwa wiecznie. Pewnie są małżeństwem albo jakąś cudowną parą, ale poznając kontekst, czyli już wiemy, że to jest historia nieszczęśliwej miłości, no zmienia się nasza perspektywa. Jak w ogóle kontekst jest istotny w patrzeniu na fotografię?
0: Sądzę, że to są zawsze te dwie płaszczyzny, w których odbieramy fotografię. Z jednej strony warto, jak się idzie na wystawę fotograficzną, popatrzeć sobie na zdjęcia tak jeden do jednego. To znaczy skupić się na tym, co rzeczywiście widzimy i jak my sami to interpretujemy. Może na początku wcale bez tego czytania, doczytywania tego, o czym jest wystawa, jak ten kontekst może wzbogacić czy rozszerzyć naszą percepcję. Natomiast zawsze warto potem wrócić i do opisu wystawy, i w przypadku wystawy Carly to w ogóle do rozlicznych tekstów, o których mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj Państwu opowiem, po to, żeby spojrzeć na ten projekt od innej strony, od strony bardziej wpisującej każdy projekt fotograficzny w szerszą narrację ze sztuką i z widzem.
1: No i żeby nie było, my nie chcemy wam psuć tych wakacyjnych miłości tą historią, która jednak jest historią nieudanej miłości. My tylko wracamy na ziemię i mówimy wam, jak może być, że czasami to, na co patrzymy, może być nie do końca tym, o czym myślimy. Dzisiaj zapraszamy na wystawę do Instytutu Fotografii Ford. Inna historia miłosna autorstwa Carly Hiraldo Volo. Na tę wystawę za chwilę jeszcze powrócimy.

0: Szurka.
1: Szurka. To słychać.
0: To słychać.
2: Czwórka dzisiaj prosto z pokoju na lato, prosto z letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. Tutaj łapiemy cudowne promienie słoneczne, które zaczęły na nas świecić, ale też ten letni, wakacyjny vibe. No i też przy okazji opowiadamy o miłości. No, życzymy wam, żeby wasze miłości wakacyjne były udane i żeby przetrwały jak najdłużej, ale my dzisiaj mamy taką troszkę inną historię miłosną. Dokładnie taki tytuł nosi wystawa, którą możecie zobaczyć w Instytucie Fotografii Ford, autorstwa Carly Hiraldo Volo. I dzisiaj w związku z tym razem z nami jest Kasia Białousz, która jest kuratorką tej wystawy i opowiada nam, co to właściwie jest za historia miłosna. Jest to historia, no, która zbyt dobrze się nie skończyła, chociaż jak patrzymy na fotografię, no to widzimy absolutnie cudownie zakochaną parę i wydaje nam się, że patrzymy na wspaniałą relację. Ale kontekst, który znamy, my wiemy, że ta relacja jest nieudana, że to jest właściwie wystawa trochę chyba o nadszarpniętym zaufaniu, prawda?
3: Dokładnie, o nadszarpniętym zaufaniu i o odzyskiwaniu historii, która, tak jak powiedziałaś, miała taki moment ogromnego smutku, dlatego że Carla dowiedziała się, że jej partner prowadzi podwójne życie, a więc jej wizja związku, szczęśliwej miłości, plany na przyszłość runęły w gruzy. Ale dzięki też sztuce na własnych zasadach przepisała tą historię i to, co możemy oglądać w tej chwili w Instytucie Fotografii Ford, wystawa Carly Hiraldo Volo, kuratorowana przez Anne Bourassa, to wspaniały przykład tego, jak możemy retrospektywnie, patrząc na to, co nas spotkało, odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Dlatego, że Carla, dowiedziawszy się o tym, że delikwent ma dziewczynę w drugim mieście, długo się nie zastanawiając, chwyciła za telefon i zadzwoniła do niej. I w jakimś takim instynkcie, bo wiadomo, że w takim momencie zalewa nas tyle emocji, że w sumie trudno się kontrolować i przemyśleć każdy kolejny krok, włączyła dyktafon, dzwoniąc do tej dziewczyny. Okazało się, że dziewczyna też o drugim związku tego chłopaka nic nie wiedziała. Była to klasyczna historia, że pan prowadził po prostu równoległe życie w oddalonych od siebie miastach. I dziewczyny postanowiły się spotkać, opowiedzieć sobie swoje inne historie miłosne, skonfrontować fakty, a potem po tym spotkaniu postanowiły, że spróbują odzyskać kontrolę nad swoimi wspomnieniami i coś, co widzą w telefonie, szczególnie Carla, widząc swoje zdjęcia, takie jak większość z nas ma z wakacji, ze wspólnych posiłków, poranków, wieczorów, miłych momentów, zabawnych momentów. Gdy na nie patrzyła, miała wrażenie, że to jest ułuda, że to było nieprawdziwe, a więc jeżeli rzeczywistość, w którą wierzyliśmy, wydaje się nieprawdziwa, jest nieprawdziwa, to może uratować nas fikcja.
2: Co poza zdjęciami zobaczymy też na tej wystawie, bo tej wystawie też towarzyszą te

0: miejsce, które sporo nam powiedzą o relacjach w ogóle i o miłości.
1: Dokładnie. Karla wraz z tą równoległą partnerką zdecydowały się upublicznić zapis ich pierwszej rozmowy. Ta druga partnerka w projekcie nazywana jest Ona, żeby nie zdradzać personaliów żadnej z osób, a Nic Poń ukrywa się pod pseudonimem X. Dlatego, że oczywiście było to też ogromne wyzwanie, jak można upublicznić wizerunek osoby, która się na to nie zgadza. Karla wybrnęła z tego impasu. Może jeszcze Państwu będę miała okazję powiedzieć, jak to się udało, ale zanim do tego przejdziemy, to zdradzę jeszcze, że możemy przeczytać zapiski rozmów, SMS-ów i różnego rodzaju wiadomości wysyłanych między X a Karlą, między Karlą a nią. I daje nam to wszystko taki wspaniały kontekst do zrozumienia też dynamiki odzyskiwania tej władzy nad własnymi wspomnieniami, nad własną historią miłosną i nad tym, czym może być odzyskiwanie zaufania do tego, co widzimy na zdjęciach.
0: Inna historia miłosna, historia myślę, jakich wiele niestety. Oczywiście nie życzymy wam nieudanych historii miłosnych, życzymy wam, żebyście mieli wspaniałe historie miłosne, które się cudownie kończą, jeżeli długo i szczęśliwie, i niech tak będzie, ale przecież myślę, że w historii Karli wiele osób się przejrzy i gdzieś po prostu odnajdzie również swoje historie i pewnie dlatego też ta wystawa może być tak bliska nam, zwłaszcza latem, kiedy tak łatwo nawiązujemy kontakty, mamy jakąś taką większą otwartość na budowanie nowych relacji, ale także na miłości. Nie powiem ku przestrodze, no ale wiecie, no sami się przekonacie idąc do Instytutu Fotografii Ford. Gorąco was tam zapraszamy na wystawę Inna Historia Miłosna autorstwa Karli Girardot-Volo. Dzisiaj o tej wystawie opowiadała Katarzyna Białouś. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce i dziękuję, że wpadłaś do pokoju na lato pochillować razem z nami i przy okazji też opowiedzieć trochę prawdziwych historii o miłości.
1: Dziękuję serdecznie i zapraszam.

0: Relax v čtvůrce.
1: Dzisiaj czwórka prosto z pokoju na lato, letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. Tutaj łapiemy oddech, tutaj próbujemy się wyluzować. No i tak będzie do godziny 18. Jeżeli jesteście gdzieś tutaj w pobliżu, no to wpadajcie do nas poczuć tę cudowną letnią miejską atmosferę. No ale potem nie wiemy, jak do końca ten dzień się rozkręci, jak się zakończy. Być może gdzieś wylądujemy na jakiejś imprezie. No i jeszcze niedawno było tak rzeczywiście, że impreza kojarzyła się z późnym wieczorem, głośną muzyką, powrotem nad ranem. No a dzisiaj też coraz więcej osób wybiera inny scenariusz. Spotykają się nie wieczorem, tak jak my dzisiaj planujemy, tylko o poranku. No i tańczą z kubkiem kawy w ręku, bez alkoholu, bez presji, no i też bez konieczności zarywania nocy. Skąd wziął się pomysł na takie wydarzenia? Dlaczego coraz więcej osób zamienia drinka na kawę i parkiet ten wieczorny na parkiet poranny, tak mniej więcej koło godziny 10? No i czy to jest tylko chwilowa moda, czy początek nowego miejskiego stylu życia? O tym porozmawiam z osobą, która świetnie rozkręciła takie poranne imprezy w mieście, czyli Mikołaj Kudełka dzisiaj razem z nami. Projekt Niedzielni. Jeżeli nas słuchają warszawiacy, to na pewno nieraz byli na takiej porannej imprezie i doskonale się bawili. Mikołaja doskonale znają. Dzień dobry, witaj w pokoju na lato.
2: Witam, dzień dobry. Witam.
1: No jak tam funkcjonujesz o godzinie 16:30? To już jest dla ciebie końcówka dnia. O godzinie 20 idziesz spać, żeby być i gotowy, żeby jutro o godzinie 10 rozkręcić imprezę w mieście.
2: No ja dzisiaj mój dzień rozpocząłem również imprezą poranną, tylko na prywatnym po prostu evencie. Niedawno skończyłem, ale nie, czuję się dobrze, w porządku.
1: Te imprezy są mniej męczące niż te nocne. Właściwie stąd wziął się pomysł na niedzielnych, żeby właśnie no, nie zarywać nocy. No bo wiadomo, że DJ-e bardzo często mają bukowane sety DJ-skie, a między 2 a 5 na przykład. To stąd pomysł, żeby nie grać się po nocy, żeby jednak się wyspać, ale jednak poczuć ten muzyczny vibe.
2: Czy stąd pomysł? Może kurczę, nie do końca. Ale myślę, że głównie myśląc o naszym projekcie, chcieliśmy, żeby nasze imprezy były trzeźwe, no bo wiadomo, w nocy alkohol, tak, więc chcieliśmy być taką trochę kontrą do tych imprez wieczornych, czyli jak jest wieczór, to my jesteśmy rano, jak jest alkohol, to u nas nie ma alkoholu. Ale też jak się okazało, mnóstwo ludzi właśnie chyba woli jednak wstać rano i przyjść na imprezę, niż po prostu zarywać nockę.
1: Czy pamiętasz pierwszą edycję, pierwsze takie poranne granie? Czy baliście się, że nikt nie przyjdzie tańczyć o godzinie 10 rano?
2: No oczywiście, że tak. Mieliśmy grube rozkminy i zakładaliśmy taką opcję, że jak przyjdzie, nie wiem, 20-30 osób, to że będzie naprawdę super, bo kawiarnia nie była jakoś bardzo duża. No i miło się zaskoczyliśmy, ponieważ przyszło około 130 osób na pierwszą imprezę. I stąd też powstało takie flagowe, ja zawsze robię zdjęcie przed imprezą.
1: Wskakujesz na stół DJ-ski. Chciałam zapytać, jak te stoły DJ-skie się w związku z tym mają, bo zawsze mi się wydaje, że one są jednak trochę niestabilne, a wielokrotnie widziałam takie zdjęcie, jak po prostu stoisz na stole DJ-skim razem z całym sprzętem. Czy nie jest ci go szkoda?
2: Nie, oczywiście wcześniej muszę skontrolować to, czy dam radę wejść na taki stół i czy uda mi się w ogóle na niego wejść i coś tam zrobić, więc jak mogę, to wchodzę, jak nie dam rady, no to muszę odpuścić.
1: Powiedz, co w ogóle sprawia, że ludzie chętnie tańczą o poranku? Jak myślisz? Bo na pewno dużo o tym rozmawialiście, jak widząc sukces imprezy Niedzielni, bo ona się odbywa w różnych miejscach w mieście. No to na pewno dyskutowaliście na ten temat, wymienialiście jakieś uwagi. Co w ogóle powoduje, że ludzie chcą przyjść o godzinie 10 rano i chcą tańczyć, chcą się bawić na trzeźwo, ale właśnie o poranku?
2: Kurczę, myślę, że jest dużo ogólnie powodów. Ludzie ze swoich jakichś takich prywatnych rzeczy przychodzą, ale no to jest tak, no jest zarywanie nocki. Gdzieś tam ta mikro niechęć może do tego alkoholu, ale poznawanie też ludzi. Do tego też dochodzi taniec. Przychodzą ludzie, którzy lubią się też napić kawy i chcą się napić tej kawy, więc sobie piją też kawę. Powodów jest mnóstwo.

mnóstwo. Dużo ludzi też do nas gdzieś tam się odzywało, że fajnie, że stworzyliśmy taką alternatywę, dlatego że dla nich to była jakaś odskocznia od właśnie tego...

0: Relax v čtvůrce.
1: Dzisiaj relaksujemy się w pokoju na lato, to jest letnia przestrzeń Muzeum Powstania Warszawskiego. Są tutaj leżaki, mamy cudowną zieleń, mamy dobrą atmosferę, lemoniadę i oczywiście dobre jedzenie, ale też no, sporo dobrej muzyki, no, w związku z tym, że tutaj jest czwórka. Ale w ogóle o tej muzyce dzisiaj rozmawiamy, bo rozmawiamy o imprezowaniu, ale nie wieczornym, tylko tym w ciągu dnia, bo coraz więcej osób chce tak imprezować, nie chce zarywać nocy, no i przede wszystkim chce też imprezować na trzeźwo. I w związku z tym dzisiaj razem z nami Mikołaj Kudełka, który jest DJ-em projektu Niedzielnik, który w Warszawie, ale być może też i w całej Polsce jest już bardzo dobrze znany, rozpoznawalny, jest po prostu hit, powiedzmy sobie to szczerze. W ogóle mam ostatnio wrażenie, że clubbing w 2026 roku wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Już czytam takie artykuły dotyczące tego, że kluby upadają, bo ludzie nie chcą się bawić stricte w klubach, tylko w innych przestrzeniach. Czy też masz takie obserwacje? Też to zauważyłaś.
2: Kurczę, szczerze, nie, jakoś bardzo nie chodzę często do klubów nocnych.
1: Ale sukces waszej imprezy, która nie odbywa się w klubie, tylko odbywa się w kawiarniach, w jakichś takich przestrzeniach miejskich, nie jest to stricte klubowa impreza.
2: Znaczy, jeśli miałbym powiedzieć o naszych imprezach, no to frekwencja dopisuje. Ale jeśli chodzi o życie nocne w klubach, to tak myślę, kurczę, pół na pół, chociaż ciężko mi jest mi powiedzieć, bo właśnie nie chodzę często ostatnio do klubów. Nie jest to dobre pytanie.
1: Rozumiem, no jak ktoś gra w ciągu dnia, no to po prostu w nocy śpi, a nie chodzi na clubbing wieczorny, ale rzeczywiście zauważyłam, że w tym środowisku coraz więcej zaczyna się mówić na ten temat. Zresztą jakiś czas temu też byłam na takiej dużej imprezie w Amsterdamie, na takim dance weekendzie i to też polegało na tym, że przez cały dzień DJ-e grali w różnych przestrzeniach, nie tylko tych klubowych, ale właśnie w piekarniach, w kawiarniach, na ulicach, w sklepach. Wszędzie można było spotkać DJ-a. No i w ogóle coraz częściej też słyszymy i mówi się o tak zwanych daytime parties, o coffee rave'ach, o morning dance, czy sober parties. To są takie określenia, które udało mi się znaleźć i które chyba wcześniej w clubbingu w ogóle nie egzystowały.
2: No mam wrażenie, że wcześniej nie. Było coś takiego kiedyś dawno, dawno temu, jak technoranek. I pamiętam, że były technoranki w Aioli na Chmielnej, ale też w innych miejscach.

0: Natomiast to było tak dawno, że ja nie pamiętam. Oni to prowadzili to przez jakiś czas, ale wydaje mi się, że to gdzieś tam jakoś się tak rozeszło troszkę, więc z takich rzeczy, które były dawno, tylko pamiętam coś takiego.
1: Jak układa się set DJ-ski, wiedząc, że będzie się grało w ciągu dnia inaczej niż ten wieczorny?
0: To zależy. Ogólnie ja, czy gram wieczorem, czy gram rano, staram się dostosować muzykę do miejsca, w którym gram. I też jakiego rodzaju to jest impreza, więc powiem tak, ja się nie przygotowywuję ogólnie.
1: Czyli nie masz przegranych setów DJ-skich?
0: Nie.
1: Nie grasz tych, które dobrze znasz?
0: Nie.
1: Rozumiem, doświadczenie.
0: Nie, bez przesady, nie. Zdarzają się takie, kiedy jakby gram coś, co już znam, tak, ale ja się nie przygotowywuję, nie układam sobie playlisty na danego giga, tylko po prostu lecę na freestylu i obserwuję tłum i to, na co mam ochotę. Czy
1: ile bangerów grasz w przeciągu jednej godziny? Muszę to wiedzieć. Powiedz to początkującej DJ-ce.
0: Czekaj.
1: Muszę to wiedzieć.
0: Jeszcze raz, ile czego?
1: Bangerów.
0: Bangerów?
1: Czyli takich hitów, wiesz, hitów? Po prostu, które wszyscy znają.
0: No, ostatnio.
1: Wiesz, leci fajny no. utwór, wiadomo, DJ-ski, który świadczy o tym, że jesteś dobrym DJ-em, no bo jednak a zresztą za chwilę cię o to jeszcze zapytam. Selekcja jest ważna, umiejętności techniczne. No, mówią, że selekcja ważniejsza. No ale wybierasz te naprawdę dobre DJ-skie utwory, no ale potem musi polecieć jakiś banger. No to ile tych bangerów jest u niedzielnych?
0: No nie wiem. Na niedzielnych to powiedzmy, że tych bangerów puszczałem trochę więcej kiedyś, teraz już troszkę mniej, ale ostatnio grałem w barze studio wieczorem. No to tam był banger za bangerem.
1: A tak nie wolno podobno robić.
0: Jak nie? Ale dostałem wiadomość od kolegi, z którym grałem, że mówi, o, widzę, że mocno lecisz. Tam napisał Martin Garrix, że jestem coś tam.
1: No, a to my
0: tam...
1: zawsze wtedy mówimy, o, widać, że DJ-owi nie chciało się robić selekcji.
0: Nie, ja po prostu płynąłem z imprezą i to kilka bangerów poleciało. No, tak.
1: No a twoim zdaniem co świadczy o tym, że DJ jest dobry? Jego selekcja czy umiejętności techniczne? Jakbyś miał z tych dwóch rzeczy wybrać, to na co byś najpierw postawił?
0: No przede wszystkim chyba na jakieś umiejętności, moim zdaniem podstawowe, że trzeba miksować utwory, no.
1: Majcha w górę, majcha w dół i leci.
0: Trochę nie uznaję tego, że play pauza, puszczenie tak muzy, więc dla mnie to nie jest granie, więc najpierw miksowanie utworów, a potem co miksujesz, jak miksujesz, to już tam druga rzecz.
1: Gdzie będzie można usłyszeć twoje kolejne granie? Gdzie
0: jutro
1: będzie można się bawić? O której godzinie i gdzie?
0: Od 10 do 14.
1: Gdzie?
0: W miejscu, które nazywa się Woda, pisane przez V nad Wisłą. No i tam robimy jutro poranną imprezkę.
1: No i w związku z tym zapraszamy. Mamy nadzieję, że będziecie bawić się razem z niedzielnymi od godziny 10 rano w Wodzie. Tam coffee rave. Wpadajcie i po prostu bawcie się dobrze. Sami ocencie selekcję, czy tam będzie leciał banger za bangerem, czy jednak selekcja będzie nieco bardziej wysublimowana. To się dopiero okaże jutro o godzinie 10 rano. Mikołaj Kudełka dzisiaj był razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również. Don't tuck your tail now. Check up. These games get real in this.

0: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: Od koniec lipca do Polski na chwilę zawitał chłód, ale wygląda na to, że wkrótce się to zmieni. Mimo że częściowe zachmurzenie będzie występować dziś na północy i wschodzie kraju, do końca dnia nie spodziewajmy się opadów. Te wystąpią jutro na zachodzie Polski, a pojutrze w całym kraju będzie się wypogadzać. Im dalej w tydzień, tym słoneczniej i cieplej. W czwartek będzie już naprawdę gorąco, w okolicach 30 kilku stopni.
1: Autopromocja. Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
2: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż w każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
7: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Furka z pokoju na lato.
1: A my ze studia przenosimy się do pokoju na lato, gdzie czeka na nas Kasia Dydo.
2: Ja tutaj cały czas chilluję na leżaku, jest mi tutaj bardzo wygodnie. Nie wiem, czy wstanę później po tych 3 godzinach z tego leżaka, czy się podniosę, czy po prostu już się tak rozkokosiłam tutaj, że no, zostanę sobie tutaj tak do wieczora. Pokój na lato to jest miejsce, które na kilka wakacyjnych tygodni stało się naszym takim radiowym, weekendowym domem. Jesteśmy tuż przy Muzeum Powstania Warszawskiego w przestrzeni, która pokazuje zupełnie inne oblicze miasta. Zielona oaza pośród miejskiego rytmu, miejsce spotkań, rozmów, a także odpoczynku. No w ogóle Warszawa latem jest zupełnie inna. Rankiem pachnie kawą i pieczywem z pobliskich kawiarni. W południe tętni no, taką fajną energią, a wieczorem zamienia się w scenę koncertów, kina pod chmurką, długich rozmów przy zachodzie słońca. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że to jest taki nowy trend, chasing sunset, że ludzie specjalnie polują na tę końcówkę dnia, na zachód słońca, żeby tak przyjemnie zakończyć dzień. Wybierają w związku z tym takie przyjemne lokacje, gdzie to zachodzące słońce mogą obserwować. To jest miasto, które nie wyjeżdża na wakacje, ono po prostu zmienia tempo. No i właśnie też takie dzisiaj jest nasze dzisiejsze spotkanie, bez pośpiechu, ale za to z mnóstwem inspiracji. Opowiadamy o wydarzeniach, które warto wpisać do wakacyjnego kalendarza. Spotykamy się tutaj z gośćmi, słuchamy dobrej muzyki, no i pokazujemy, że lato w mieście potrafi zaskoczyć równie mocno jak najdalsza podróż. It's a

0: czwórka z Pokoju na Lato. Pokoju na Lato. Zaprasza Kasia Dydo. Kasia
1: Dydo. 17 minut po godzinie 17, chociaż w sumie dzisiaj postanowiliśmy czasu nie liczyć, nie, ten czas po prostu sobie tutaj powoli płynie, a my po prostu chillujemy dzisiaj w środku miasta, jesteśmy w letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego w Pokoju na Lato, to jest taka przepiękna, ja mówię na to efemeryczna, bo ona się tak troszkę unosi nad ulicą przestrzeń, która jest pełna zieleni, no taka bardzo przejrzysta, no naprawdę miłość tutaj spędza czas. W ogóle jeszcze do niedawna wakacje kojarzyły się przede wszystkim z wyjazdami, najlepiej jak najdalej od miasta. No a dzisiaj coraz częściej obserwujemy zupełny odwrót od tego zjawiska. Socjologowie nazywają to urban vacation, czyli wakacjami we własnym mieście. Zamiast jednego długiego urlopu wybieramy wiele małych przyjemności.

przyjemności. Jednego dnia plaża na przykład miejska, następnego koncert na dachu, potem kino plenerowe, targ śniadaniowy albo na przykład wieczorny spacer po mieście. Liczy się nie odległość, ale doświadczenia, no i taka chwila oddechu od codziennego tempa. To pokazuje, że miasta bardzo się zmieniły, latem oferują tyle atrakcji, że same stają się wakacyjnymi destynacjami. No właśnie są koncerty pod chmurką, wystawy, pikniki, różne strefy relaksu i miejsca, w których można po prostu usiąść, no i cieszyć się letnią atmosferą. No i właśnie my dzisiaj z takiego miejsca nadajemy. Pokój na lato przy Muzeum Powstania Warszawskiego doskonale wpisuje się w ten trend.

0: Relax v čtvůrce.
1: A dzisiaj relaksujemy się w centrum miasta, jesteśmy w pokoju na lato i jak tylko wejdziecie do tej przestrzeni, a mam nadzieję, że będziecie tutaj wpadać latem, bo jest to bardzo przyjemne miejsce. Jak tylko będziecie wchodzić, to po jak wchodzicie, to po prawej stronie są zaparkowane rowery. No bo rower to dzisiaj jeden z symboli miejskiego lata. Jedni wybierają takie nowoczesne gravelówki, inni ścigają się na szosach, jeszcze inni wybierają miejskie rowery, ale jeszcze inni cofają się w czasie. No i uwaga, zakładają wełniane kolarskie koszulki, skórzane rękawiczki, wsiadają na kilkudziesięcioletnie rowery, no i ruszają w drogę, udowadniając, że w kolarstwie liczy się tak naprawdę nie prędkość, ale też historia, styl oraz pasja. I tak właśnie robią ludzie z podwarszawskiego towarzystwa retrocyklistów i to jest grupa pasjonatów, którzy przywracają do życia zabytkowe rowery, no i pokazują, że każdy z nich ma swoją historię. I dzisiaj razem z nami jest retrocyklista. Dzień dobry, witaj, Paweł Korneć. Chciałam cię zapytać, czy wpadłeś tutaj do nas właśnie na takim retro rowerze, czy w ogóle da się na tym jeździć?
2: Da się jak najbardziej jeździć. No, akurat w moim przypadku większość rowerów, które posiadam, no jest używana, że tak powiem, regularnie. Także no, nie ma z tym problemu. No.
1: Czy można zakochać się w rowerze od pierwszego wejrzenia i właściwie jak to się stało, że zamiast karbonu ty zakochałeś się w stali oraz w historii?
2: A to tak, jeżeli chodzi o rowery, to w sumie historia była taka, że no, sporo lat temu zajmowałem się zabytkowymi motocyklami. Potem było tam dłuższy okres przerwy i po pewnym czasie, przeglądając jakieś tam stare czasopisma, natrafiłem na taki artykuł o rowerze z silnikiem. No i tak pomyślałem, że fajnie by było taki silnik mieć. No i w jakimś czasie udało mi się zdobyć ten silnik. No tak miałem silnik, to stwierdziłem, że fajnie taki rower by było mieć. No i tak się zaczęło i już potem, że tak powiem, silnik stał się mniej ważny, bardziej ważne stały się rowery. No.
1: Jak w ogóle wyglądało polowanie na twój pierwszy zabytkowy rower? Czy masz do niego jakiś sentyment? Co to w ogóle za rower? I ile ma lat?
2: Znaczy nie, ten pierwszy rower to był rower właśnie taki typowo do tego silnika, rower popularny z lat 60. polski rower.
1: Miał jakąś nazwę?
2: Tak, to się nazywał rower popularny.
1: Rower popularny.
2: Tak, były takie dwa podobne typy, popularny i ambasador. Popularny był taką słabszą wersją, można powiedzieć, ambasadora. No ale no, po pewnym czasie już, że tak powiem, trochę na nim pojeździłem. No, stwierdziłem, że coś kolejnego by się przydało do tego dokupić. No i tak zacząłem szukać. No i tak rowerów zaczęło przybywać i no i tak do tej pory to trwa. No.
1: Jakbyś miał opisać, jak się jeździ na takim zabytkowym rowerze, tak jak na rowerach tych współczesnych? Wiadomo, że te współczesne są lekkie, mają ultra lekkie konstrukcje, no a ten chyba
2: znaczy,
1: nieco
2: pozorom,
1: inaczej.
2: Na przykład szosowe rowery, nawet przedwojenne i starsze, no też były dosyć lekkie. To nie były ciężkie rowery. Zdarzają się, no, w zależności, czy to jest polski, czy powiedzmy jakieś francuskie konstrukcje, które też ważyły no, w granicach nawet tam 8 kg potrafią ważyć takie rowery jeszcze przedwojenne z lat 30.
1: Twój najcenniejszy rower w twojej kolekcji, bo tutaj jeszcze muszę cię zapytać, ile masz w sumie rowerów, bo ja mam jeden.
2: No ja mam no, na tą chwilę jakoś około 30.
1: To dużo czy mało?
2: No tak, i dużo, i mało.
1: Gdzie pomieścić 30 rowerów? Come on.
2: O, to z tym jest trochę problem, ale no jakoś trzeba sobie radzić.
1: Który
2: no.
1: rower jest najcenniejszy w twojej kolekcji?
2: O, ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Jest kilka egzemplarzy takich, które powiedzmy no na tą chwilę są znane jako jedyne egzemplarze zachowane.
1: No to za chwilę mi o

0: nich opowiesz, mam nadzieję, bo gdzieś tam czuję, że za każdym takim rowerem kryje się jakaś absolutnie fantastyczna historia. Dzisiaj razem z nami Paweł Korneć z Podwarszawskiego Towarzystwa Retrocyklistów. Dzisiaj o jeżdżeniu na takich, na rowerach retro, opowiadamy prosto z pokoju na lato. Za moment wracamy.
1: Warszawski deszcz ciągle pada, gadam, tak się składa, nigdy do...

0: Czwórka. To słychać. To słychać. To słychać.
1: Dzisiaj czwórka prosto z pokoju na lato. Wpadajcie tutaj na rowerach. Tutaj jest specjalny parking rowerowy, więc dla wszystkich tych, którzy uwielbiają ten środek transportu, po prostu jest tutaj miejsce. A my dzisiaj próbujemy odpowiedzieć na pytanie, skąd bierze się miłość do rowerów sprzed kilkudziesięciu lat, jak zdobywa się takie egzemplarze i dlaczego coraz więcej osób zakochuje się w retrocyklingu. Razem z nami Paweł Korneć w związku z tym z Podwarszawskiego Towarzystwa Retrocyklistów. Co właściwie decyduje o tym, że rower można nazwać zabytkowym albo retro? Czy jest jakaś granica wieku?
2: Znaczy, no, u nas akurat tak można powiedzieć, że, no, przyjęło się, że raczej tak do tych lat 80. powiedzmy, no to są te rowery, które jeszcze tak zbieramy.
1: Czyli Pelikan, Wigry 3 oraz Romet, który pamiętam ze swojego dzieciństwa.
2: No to też.
1: To też już jest retro.
2: Też, jak najbardziej, tak. No, są niektórzy fani samych składaków, tak, gdzie tam po prostu właśnie tego typu rowery jak Wigry, jakieś karaty, flamingi, pelikany i tak dalej, tak, zbierają. No, natomiast u nas część osób zbiera, że tak powiem, i takie, tego typu rowery plus starsze, niektórzy, no tylko starsze.

0: już przedwojenne rowery, no to już jest, no każdy ma jakieś tam upodobania.
1: A jakie są jeszcze nazwy tych rowerów, tak z ciekawości zapytam, bo już tutaj trochę ich wymieniliśmy. No wiadomo, ja pamiętam właśnie tego Pelikana, pamiętam Wigry 3, pamiętam rower, który nazywał się Romet. Ty mi tutaj opowiedziałeś rower popularny, jakże wspaniała nazwa, piękna w swojej prostocie.
0: No, ale... rowerów to no było bardzo dużo.
1: Ale jak jeszcze nazywano? Polskie rowery.
0: No polskie. No jeżeli tak jest z okresu PRL-u, powiedzmy rower Bałtyk, Huragan, Jaguar, Kormoran, Albatros. No, tych
1: sporo
0: nas
1: tego
0: było.
1: No
0: tych nas było bardzo, bardzo dużo.
1: A gdzie wy w ogóle polujecie na takie rowery? Gdzie można w ogóle znaleźć taki rower sprzed wielu, wielu lat? Jak wygląda kupowanie takiego roweru? Gdzie go w ogóle szukać?
0: No w sumie szukamy wszędzie. Czyli od portali ogłoszeniowych, Facebooka, skupów złomu, targów staroci, jakichś lokalnych bazarków, poznajomych. Masa jest, że tak powiem, każdy sposób dobry, no, żeby coś zdobyć. Tak?
1: Czy zdarzyło ci się, żeby za jakimś konkretnym egzemplarzem kryła się jakaś fascynująca historia? Ludzka historia?
0: Ludzka? No, akurat takiego egzemplarza nie posiadam. Żebym konkretnie mógł przypisać go do jakiejś tam danej osoby.
1: Ale
0: ogólnie, no, czasami jakieś tam przypuszczenia są, do kogo mógł należeć. Natomiast,
1: no to jakie masz przypuszczenia na przykład?
0: Znaczy, to są żmudne poszukiwania, tak? Potem, że tak powiem, no, w archiwach, w różnych miejscach, tak? Także to jest, no, ciężko powiedzieć.
1: A czy do kogoś ważnego należał któryś z twoich rowerów?
0: Znaczy ważnego?
1: Znanego? Popularnego?
0: Może nie do końca.
1: No rozumiem, na razie chcesz to zostawić, że tak powiem, w tajemnicy. Jak w ogóle wygląda przywracanie do życia takich rowerów? Ile trzeba w to pracy włożyć, żeby ten rower znów ponownie mógł jeździć?
0: Znaczy, no tutaj to są tak jakby dwie szkoły, tak? Czy albo to jest już taki remont, że tak powiem, od zera, łącznie z jakimiś tam nowymi powłokami lakierniczymi, galwanicznymi i tak dalej. Natomiast no, w sumie największą wartość mają takie rowery, według mnie przynajmniej, które są zachowane w takiej patynie, tak, oryginalnej. Czyli nawet jeżeli on ma tą jakąś korozję, ma już niewiele lakieru, ale da się to, że tak powiem, odtworzyć, zabezpieczyć przed dalszym uszkodzeniem, no to taki rower ma, no, największą wartość, tak.
1: A sam się tym zajmujesz, czy prosisz o pomoc fachowców?
0: W większości sam, tak. Prawie wszystkie prace wykonuję sam.
1: Dzisiaj mówimy o miłości do rowerów sprzed wielu, wielu lat. Paweł Korneć razem z nami z Podwarszawskiego Towarzystwa Retrocyklistów. No to za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, na jakim rowerze będziesz jechał za tydzień. Za tydzień kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wiem, że się szykujesz do jazdy, więc porozmawiamy o rowerze, na którym będziesz śmigał po Warszawie.

0: Furka z pokoju na lato.
1: Dzisiaj jesteśmy w letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli w pokoju na lato. Za tydzień obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale właśnie też wtedy na ulicę Warszawy wyjedzie masa krytyczna, mnóstwo rowerzystów, a wśród nich także Paweł Korneć z Podwarszawskiego Towarzystwa Retrocyklistów. Czy już wybrałeś rower spośród swojej bogatej kolekcji? Bo przypomnę, że Paweł ma w swojej kolekcji 30 rowerów, choć twierdzi, że to nie jest dużo, bo niektórzy mają po ile? Po 200? Tak?
2: No tak mają na pewno. Niektórzy jeszcze więcej.
1: Na jakim rowerze pojedziesz za tydzień? Czy już wiesz?
2: Jeszcze do końca nie, ale no, prawdopodobnie pojadę na takim rowerze szosowym produkcji Szymańskiego. To jest taki, no mówię, przedwojenny rower produkowany w Warszawie.
1: Mhm. Opowiedz mi coś więcej o tym rowerze. Jak wyglądało przywracanie go do życia? Skąd pochodzi? Od kogo go kupiłeś?
2: Znaczy, zdobyty przez przypadek od takiego starszego pana na terenie Warszawy. No i akurat tutaj no, wiele materiałów się nie zachowało, natomiast wiadomo, że był on taki zakład, który produkował te rowery Szymańskiego, znajdował się na ulicy Łódzkiej w Warszawie. No, po pewnym czasie, jak ten rower już, że tak powiem, on jest w takim właśnie stanie zachowawczym zrobiony, czyli sprawny, ale taki z patyną, z resztkami lakierowania. I po pewnym czasie, będąc na zlocie takich zabytkowych rowerów w Siedlcach, spotkałem takiego też kolejną osobę, która no, też twierdziła, że ma też taką kolarkę Szymańskiego. No i po pewnym czasie, no rzeczywiście tak się stało, że udało się zdobyć ten drugi egzemplarz, czyli mam dwa egzemplarze tego roweru w tym momencie.
1: No to już robi się z tego mała kolekcja rowerów Szymańskiego. Czy często w ogóle wyjeżdżasz na takie zloty retrocyklistów? Czy to jest taka prężnie działająca społeczność?
2: No coraz bardziej to się rozwija, jest coraz więcej takich spotkań, imprez. No, natomiast no, w zależności jak czas pozwala, tak, obowiązki, praca, no ale staramy się tak z kolegami z tutaj towarzystwa, jeżeli ktoś nie może na jakąś imprezę, to jedzie na inną, czasami dzielimy się troszeczkę tymi wyjazdami, tak.
1: A czy za tydzień będziecie jechać w jakiejś większej grupie, czy zamierzacie też się jakoś wyjątkowo ubrać na tę okazję, no bo właściwie chyba taki rower, zabytkowy rower wymaga też odpowiedniego stroju, właściwie co założyć? No,
2: tutaj powiem szczerze, no tam w naszej grupie są koledzy, którzy już mają tak do perfekcji opracowane te stroje, także oni na pewno już są zawsze przygotowani na to. No natomiast tego co jeden, to właśnie tak no, w większości chyba za tydzień będziemy, tak? Czyli nie wiem czy cała ekipa, ale na pewno kilku z nas będzie.
1: Czy ty masz taki wymarzony model roweru, którego wciąż szukasz, no i który dla ciebie jest no, takim świętym graalem retro kolarstwa?
2: Znaczy, na tą chwilę nawet nie. Z tych rowerów, które posiadam, i tak jestem bardzo zadowolony. Kiedyś nie sądziłem, że uda mi się zdobyć to, co do tej pory udało się zgromadzić, więc no, zawsze człowiek czeka na coś, co może się pojawi jeszcze.
1: Ale czy w waszej ekipie na przykład, jak rozmawiacie między sobą, to jest taki rower, o którym każdy retrocyklista po prostu marzy?
2: Znaczy, wydaje mi się, że no, każdy rower, który powiedzmy, że wiadomo, że był na przykład u nas na naszym terenie podwarszawskim, czy w Warszawie samej produkowany, o którym są informacje, ale którego no, do tej pory nie zachowały się żaden egzemplarz, przynajmniej znany, tak?

0: no taki rower zawsze najbardziej jej cieszy, tak?
1: No to życzę ci takich udanych łowów. Mam nadzieję, że uda ci się kupić jakiś absolutnie unikatowy

0: mówię, normą. Dlatego no, taki osprzęt drobniejszy często zamawia się właśnie gdzieś szukając za granicą. Bo to jest to samo, co było montowane kiedyś właśnie w polskich rowerach.
1: Udanych łowów w związku z tym życzę. No i też udanej imprezy za tydzień. Przyjemnego przejazdu przez Warszawę. Paweł Kornet dzisiaj był razem z nami z Podwarszawskiego Towarzystwa Retrocyklistów. Bardzo dziękuję za spotkanie w pokoju na lato.
0: Dziękuję również.

0: Relax w czwórce.
1: A czwórka dzisiaj odpoczywa w pokoju na lato. Przed momentem mówiliśmy o rowerach, no to jeżeli szukacie pomysłu na letnią przejażdżkę, no to mam trzy miejskie trasy, które świetnie pokazują, że rower to jeden z najlepszych sposobów na odkrywanie miasta. Pierwsza trasa w Warszawie, bulwar Wiśniane, ładnie, Wiślane i most Gdański to klasyk letnich przejażdżek. Trasa prowadzi wzdłuż Wisły, mija plaże, kawiarnie, tereny zielone, no i punkty widokowe. Druga trasa w Poznaniu, Jezioro Maltańskie i Wartostrada, pętla wokół Malty to jest jedna z najpopularniejszych tras rekreacyjnych w Polsce. No jeżeli połączycie ją z Wartostradą, no to możecie przejechać kilkanaście kilometrów wzdłuż Warty niemal bez konieczności zatrzymywania się na światłach. No i na koniec Wrocław, Wały nad Odrą. No Wrocław najlepiej poznaje się z perspektywy roweru. Trasa prowadzi wałami Odry przez liczne mosty, wyspy oraz parki, więc tutaj no moc atrakcji gwarantowana. No i tymi przyjemnymi trasami rowerowymi, zachętą do tego, żeby poznawać miasto na rowerze. Żegnam się z wami. Dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Życzę wam miłego chillowania w mieście. Oddychajcie pełną piersią i po prostu bawcie się dobrze w mieście w czasie wakacji. Ja dziękuję bardzo. Kasia Dydo. Do usłyszenia. Miłego chillowania.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra w waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papa.
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Przecież nie ma upałów.
10: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Po reklamie.
13: A robię cię leto, ach to ty. Lubię kiedy chłopiony deszczy. Lecimy na kluby, jak ty wyspy.
14: O nie, my tak nie gramy.
15: Czwórka, to słychać.
16: Come on, let's do it for the sunshine. Yeah.

0: we know, we know, we know. You know, you know, you know. We know. Minęła 18.
1: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu i możliwe burze. To są chyba słowa kluczowe, jeśli chodzi o pogodę dzisiejszego wieczoru, ale nie jest tak źle, ponieważ temperatura jest naprawdę wysoka, także mamy ciepły, sobotni wieczór z pewną nutą niepewności, jeśli chodzi o opady. Jeśli spędzacie ten weekend nad polskim morzem, no to u Was, słuchajcie, jest prawie najcieplej. W Gdańsku 25 stopni Celsjusza, w Szczecinie trochę chłodniej, 22 i w Koszalinie 21 stopni. Tam właśnie mogą pojawić się wspominane burze. Jeśli chodzi z kolei o województwo podlaskie, no to tu już zachmurzenie dużo większe. Temperatura jednak podobna. W Suwałkach, które zazwyczaj są tym najchłodniejszym biegunem, 25 stopni, więc naprawdę nie jest źle. Białystok 26 stopni Celsjusza. W Warszawie 28 jest to dzisiejszy rekord, ale również i tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze.
1: Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
1: Po reklamie.
10: Ona czuje we mnie pion. Wytroiła się jak pion.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: Lato, sobota wieczór, a my jak zawsze o tej porze w czwórce ruszamy w kolejną podróż, tym razem na rowerze. Słuchajcie, bieganie jest ostatnio czymś absolutnie modnym. I ja widzę też tendencję rowerową. Coraz więcej osób to właśnie w ten sposób chce spędzać swój wolny czas. A jak to zrobić w takim naprawdę full pakiecie? Czyli nie tylko wsiadamy na rower, robimy kółko 5-kilometrowe i wracamy do domu, tylko, uwaga, rowerem możemy objechać na przykład polskie wybrzeże, albo nawet nie tylko polskie. Zjeździć Morze Bałtyckie niemal dookoła. Jak to zrobić? Czy trzeba jakichś specjalnych umiejętności? Czy trzeba mieć wybitną kondycję? Gdzie warto zacząć? Jak długie odcinki robić? Jak nocować na dziko w międzyczasie? O tym wszystkim już za moment. Zapraszam, Marta Zinkiewicz.

lata, beztroskie marzenia. Świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało. Wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco. Nigdy więcej zimno na stojąco, mówię to, bo rapuję, protestuję i manifestuję.

0: Dziś sprawdzamy, dla kogo jest rower, jak to jest podróżować po Polsce, po Europie właśnie w ten sposób. Czy trzeba być wyczynowcem, czy trzeba mieć tysiące kilometrów na swoim koncie, żeby przyjechać się na przykład wokół Morza Bałtyckiego, czy chociażby tym polskim wybrzeżem, bo właśnie dziś jesteśmy nad wodą, nad morzem. Odpoczywamy, szukamy cienia, no i jeździmy przede wszystkim. Dziś razem ze mną jest Ola i Daniel Sienkiewicz, w internecie znani jako Loverowi. Możecie znaleźć ich media społecznościowe, wpisując właśnie to słowo również w bloga, ale Ola i Daniel są autorami również wielu książek o najpiękniejszych trasach rowerowych Polski i Europy. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: No i dzisiaj tutaj mam was ze sobą, żeby porozmawiać o sposobie podróżowania, jakim jest jeżdżenie rowerem. Wy wiecie na ten temat wszystko. Widzę to w waszych oczach i widzę to po tym, jak w moje ręce trafiły wszystkie wasze książki. Poczułam ciężar tej wiedzy, która w środku jest zgromadzona. Dzisiaj Bałtyk i chciałabym zacząć, zanim wyruszymy w trasę rowerową, od takiego mentalnego przygotowania do takiej przygody. Czy warto się na coś nastawiać? Czy wy mieliście jakieś oczekiwania, a po czasie okazało się, że najlepiej tych oczekiwań nie mieć żadnych? Jaki to jest rodzaj przygody?
2: Bardzo zróżnicowany. Bałtyk daje nam mnóstwo możliwości, choć może nie do końca oczywistych, gdyż wydaje nam się, że kręcimy cały czas dookoła morza z tą bliskością wody. Nie jest tak zawsze. Nasze polskie wybrzeże nie może być tutaj kalką, którą chcemy odbić na każde z państw, bo każde państwo jest nieco inne i także chce nam zaoferować nieco inne trasy, nieco inne nawierzchnie, przewyższenia, które potrafią czasem zaskoczyć, bo my z polskiego wybrzeża przyzwyczajeni jesteśmy prawie do płaskiej trasy, do płaskiej drogi, a bywa różnie.
0: Czy w takim razie, mówiąc o tych innych warunkach, innych ofertach, w cudzysłowie, od innych państw, czy tutaj możemy powiedzieć, że któreś są lepsze, gorsze, czy po prostu jest trudno tak porównać, bo jest to po prostu coś zupełnie innego?
1: Ja myślę, że bardzo ciężko to porównać, ponieważ tak jak Daniel właśnie mówi, każde z państw jest inne i każde z państw co innego nam oferuje. I tutaj mam na myśli na przykład nawierzchnię, która na całej długości szlaku, no bo szlak wzdłuż morza, dookoła Morza Bałtyckiego ma prawie 9 tysięcy kilometrów, więc no...
0: Czy wy zjeździliście te 9 tysięcy kilometrów?
2: Myślę, że tak w 75% zahaczyliśmy o wszystkie trasy dookoła Morza Bałtyckiego. To z tego względu, że rok temu jechaliśmy z Mazur na Nordkap, a następnie wracaliśmy na Gibraltar, więc chcąc nie chcąc kręciliśmy się dookoła Morza Bałtyckiego, choć północną część bardziej rozszerzyliśmy właśnie o przylądek północny.
0: No i myślę, że zaczynając naszą wycieczkę, zróbmy taki pierwszy przystanek w Polsce. Jak się jeździ rowerem po polskim wybrzeżu? Wy to nazwaliście kiedyś wybrzeże na rowerze. Bardzo to określenie mi się podoba, więc tego będziemy się dzisiaj trzymać. Ola i Daniel Sienkiewicz, Loverowi w Studiu Czwórki.

0: Ola i Daniel Sienkiewicz, czyli Loverowi. W studiu czwórki rozmawiamy o podróżowaniu rowerem, tym razem wybrzeże na rowerze i tak jak się okazało chwilę temu, kilka dobrych tysięcy kilometrów macie za sobą, jeśli chodzi o jazdę dookoła Morza Bałtyckiego. To nie jest tylko Polska, to są wszystkie kraje?
1: Zgadza się. Zahaczyliśmy o wszystkie kraje, chociaż te polskie wybrzeże na rowerze, o którym wspomniałaś, rzeczywiście było naszym początkiem już kilka lat temu. Chyba jedna z naszych pierwszych wypraw rowerowych z Sakwami to właśnie było polskie wybrzeże. I jak większość startowaliśmy ze Świnoujścia, jechaliśmy w stronę Helu, to dlatego, że wiatr częściej wieje w tamtą stronę i częściej jest sprzyjający, bo tam przewyższeń nie ma, a wiatr może być tym jednym albo jedynym wyzwaniem.
0: No i to jest już dobra wskazówka na sam początek. Jak w takim razie wspominacie tą polską trasę? To jest trasa, która nazywa się R10, prawda? Mówimy właśnie o tym odcinku od Świnoujścia aż po Hel.
2: My wspominamy bardzo dobrze, bo my sobie całą trasę urozmaiciliśmy właśnie szlakiem latarni morskich, bo mamy ich w Polsce naprawdę mnóstwo. Jeżeli ktoś chciałby zostać zdobywcą odznaki Bliza, to jest ku temu wielka szansa.
1: I tak, R10 to rzeczywiście była taka nazwa tej trasy, choć teraz wydaje się, że częściej funkcjonuje i częściej możemy znaleźć oznakowanie właśnie Eurovelo 10, który jest tą trasą międzynarodową, a w Polsce również funkcjonuje jako Eurovelo 10, gdy mówimy o trasie wzdłuż polskiego wybrzeża.
0: Jak długo wam zajęła ta wycieczka?
2: Jeżeli dobrze pamiętam, to było około 5-6 dni, bo to w sumie było bardzo dawno temu, 6-7 lat.
1: Tak, tak jak wspominaliśmy, to była nasza pierwsza, jedna z pierwszych podróży. No, była cudowna, bo rzeczywiście te polskie wybrzeże, myślę, że możemy podzielić w ogóle na dwie części. Na zachodniopomorską i na pomorską, gdzie zachodniopomorska może pochwalić się cudowną nawierzchnią. Naprawdę tak dobrą, jak te najlepsze u naszych zachodnich sąsiadów. Natomiast województwo pomorskie to bardziej przygodowa trasa.

0: i bardziej kierująca na jakieś wyzwania, a w tym jedno to bagna izbickie, to okolice Kluk, no i sławne, albo może wręcz niesławne przeprawy przez te bagna, które niektórzy rowerzyści omijają, nawet oficjalny szlak omija, ale my tutaj na krzyczymy przekór razem, nie omijajcie Kluk, jedźcie na bagna izbickie, chyba że wcześniej padało, to wtedy nie.
1: Czyli ucząc się na podstawie waszej historii, można dojść do wniosku, że jest to dobra trasa na początek. No oczywiście nie mówimy chyba o kimś, kto tam dopiero co na rower wsiada, no bo jednak 5-6 dni w trasie, ale taki poziom, co, umiarkowany? Jakbyście
2: tak,
1: to określili?
2: Ja myślę, że to jest taki średnio zaawansowany poziom. Tak jak Daniel powiedział, można sobie też tą trasę całą podzielić na etapy. Nie trzeba oczywiście od razu robić całego odcinka. Można się posiłkować gdzieś pociągiem. No i warto właśnie tą trasę dostosować do siebie i do swoich możliwości.
0: A jeżeli będzie nam mało na tym odcinku Świnoujście Hel, to nie ma nic lepszego, jak wsiąść na prom z Helu do Gdańska, a później z Gdańska polecieć aż do Krynicy Morskiej, a może i dalej, nawet na granicę Polski z obwodem królewieckim w miejscowości Piaski, a tam czeka na nas cudowna jagodzianka. Polecam serdecznie.
1: Czyli można trochę tam oszukiwać na trasie i nie tylko na rowerze. Daniel i Ola Sienkiewicz, Loverowi, dzisiaj są razem z nami.
3: To jest nowość czwórki.

0: Dziś w czwórce rozmawiamy o podróżowaniu rowerem, wybrzeże na rowerze, tym razem dookoła Bałtyku. Daniel Sienkiewicz, Ola Sienkiewicz, czyli rowerowi, opowiadają nam o swoich doświadczeniach, o tej pierwszej trasie od Świnoujścia po Hel. 5-6 lat temu zrobiliście ten odcinek, później doszły inne trasy, inne państwa i myślę, że to jest dobry moment, żeby właśnie powiedzieć, jak to wyglądało w innych krajach, jeśli chodzi o nawierzchnię, jeśli chodzi o przygodę, jeśli chodzi o niespodzianki na trasie. Zrobimy sobie może taki ranking. Co wy na to?
1: Myślę, że jak najbardziej. Weźmy na pierwszy plan nawierzchnię. Nawierzchnia, która jest bardzo różnorodna, ale tutaj myślę, że te podium bez problemu możemy wyłonić. I tutaj o dziwo, Polska znajdzie się na tym podium zaraz obok Niemiec i Danii, bo to naszym zdaniem te trzy państwa królują, jeżeli chodzi o nawierzchnię dookoła Morza Bałtyckiego.
0: Mhm. A jeśli chodzi o inne czynniki, te bardziej przygodowe, widokowe...
1: Nocleg.

0: Noclegi, tak. Daniel spojrzał na mnie tutaj z takim błyskiem w oku. Właśnie jeżeli chodzi o noclegi, to przede wszystkim Finlandia, Szwecja to są kraje, gdzie te noclegi na dziko są legalne i te noclegi na dziko są, myślę, że jednymi z najpiękniejszych, bo po prostu z widokami na morze, na plażę, na otaczającą zieleń i no naprawdę są wyjątkowe.
1: Tak, w Skandynawii panuje prawo do korzystania z natury, więc możemy się rozbijać namiotem tak naprawdę wszędzie, chyba że to jest około mniej niż 150 metrów od najbliższego domostwa, lub jest to rezerwat, park narodowy, zdroworozsądkowo do tego podchodzimy, więc tam naprawdę możemy korzystać z tej natury w 100%, natomiast na przykład w Estonii, tam to dopiero dzieją się cuda. Estończycy stworzyli system RMK, coś takiego jak polskie Zanocuj w lesie, tylko zdecydowanie bardziej rozwinięte, które oferuje nam mnóstwo cudownych miejsc przygotowanych do noclegu, do biwakowania, gdzieś podczas wśród bagien, gdzieś wśród drzew, mamy wiaty, mamy prywatne baseny, toalety ekologiczne, coś cudownego, z którego możemy korzystać bezpłatnie.
2: No słuchajcie, brzmi to wspaniale, że ten rower to jest jedna część całej przygody, ale te noclegi na dziko, szukanie tych miejsc, budzenie się, wyobrażam sobie ten piękny widok, może jeszcze jakaś mgła o poranku.
0: No i robimy
2: ptaki i robimy sobie poranną kawę i jest wspaniale.
1: Opowiadasz to tak, jakbyś podróżowała razem z nami, bo tak wyglądają te poranki.
2: Ja podróżuję z waszymi opowieściami. Czy w takim razie myślicie, że jeśli ustaliliśmy, że ta Polska jest faktycznie dobrym takim punktem pierwszym, jeśli chodzi o sprawdzenie swoich sił na rowerze wzdłuż wybrzeża, to co? Na drugim miejscu możemy dać na przykład Finlandię, no bo ma te piękne widoki, też możliwość nocowania na dziko jest tam naprawdę duża. Czy tutaj poziom trudności też jest taki, że może być, już widzę, że chyba jednak nie.
1: Nie, dlaczego? Nie skreślajmy Finlandii. Finlandia naprawdę jest ciekawym państwem na rower, wzdłuż Morza Bałtyckiego również, a gdy dodamy do tego dzień polarny, długie noce, czasem niekończące się na północy, gdy mamy szczęście i odbijemy trochę od Morza Bałtyckiego w głąb lądu, to spotkamy renifery, więc jest cudo. Gdzieś się po drodze saunujemy, elegancko, naprawdę bardzo fajnie spędzony czas, no ale odległości w Finlandii są zdecydowanie dłuższe niż te w Polsce. No i tam trzeba nieco nastawić się w głowie na całą podróż.
2: Jeszcze wspomnieliście mi wcześniej, kiedy nie byliśmy na żywo w czwórce, że taką dużą ciekawostką są wysepki na Morzu Bałtyckim. Bardzo małe, może przez niektórych zapomniane, ale świetne do jazdy na rowerze. Ja myślę, że od tego wątku zaczniemy kolejną część naszej rozmowy. Dzisiaj razem z nami Ola i Daniel Sienkiewicz, czyli Loverowi.

0: Dookoła Bałtyku na rowerze. Takie doświadczenie mają ze sobą nasi dzisiejsi goście, Ola i Daniel Sienkiewicz, loverowi, autorzy książek i profili w mediach społecznościowych, również bloga. Wszystko znajdziecie wpisując właśnie to hasło w internecie. Dziś rozmawiamy o tym, jak to jest podróżować dookoła Bałtyku, jak to jest w Polsce, jak to jest w Finlandii, Estonii i w zasadzie w każdym innym państwie, bo wy macie na swoim koncie każde z nich. No i właśnie, o co chodzi z tymi wysepkami?
1: No, są wyspy na Morzu Bałtyckim, które są skrojone dla rowerzysty, między innymi Bornholm czy Olandia. To są takie dwie perełki, gdzie każdy rowerzysta poczuje po prostu wiatr w plecy, siłę w nogach i z przyjemnością będzie kręcił kilometry.
2: No tak, ten Bornholm wydaje się, że niestety nieco zapomniany w ostatnim czasie, a to dlatego, że zniknął bezpośredni prom z Polski na Bornholm, z polskiego wybrzeża. Trochę szkoda, ale może możemy to ominąć i logistycznie załatwić sprawę z jedną przesiadką po drodze, a Bornholm, duńska wyspa, która rzeczywiście stoi otworem i czeka na rowerzystów, pętla nieco trudniejsza niż Olandia, o której mam nadzieję, że za chwilę wspomnimy, z większymi podjezdami i też nieco bardziej wietrzna, no ale z tą nutką kulinarną. Śledzie z Bornholmu, chyba o tym słyszał każdy, z kilkudziesięciu, nawet z ponad stuletnie wędzarnie czekają, gdzie możemy naprawdę zajadać się smakołykami z Morza Bałtyckiego, a to, no nie ukrywajmy, ten kulinarny aspekt podróży rowerowych to jest nieodłączny łączna część każdej udanej przygody.
0: Ja myślę, że każdy potwierdzi, że jedzenie na świeżym powietrzu to jest w ogóle plus 10 do walorów smakowych, a wy to macie cały czas, więc to jest kolejna rzecz, której, słuchajcie, można wam pozazdrościć. Co w takim razie z tą Olandią, o której wspomniałaś?
1: Olandia jest piękna, prowadzi właśnie dookoła wyspy i jest tam magiczny las Trollskogen, gdzie jak się wejdzie, to można poczuć się jak w bajce, bo są tak charakterystyczne sosny, które są powyginane właśnie od siły wiatru, który tam wieje, bo mówi się, że to Olandia jest wyspą wiatru, wody i piasku właśnie. Właśnie przez to, że tam tak wieje. No i cała wyspa jest naprawdę krajoznawcza, przyrodnicza, jest mnóstwo miejsc, gdzie można odpocząć. Jest to szwedzka wyspa, więc też jest to prawo do przebywania w naturze, więc też te noclegi na dziko są tam legalne. No i jedzie się naprawdę bardzo przyjemnie.
2: No ja mogę tylko dodać, że nawierzchnia jest również bardzo wysokiej jakości.
0: Czyli element praktyczny.
2: Super, naprawdę pod względem nawierzchni jest bardzo dobrze. No a do tego mamy na północy i na południu wyspy latarnie morskie, które oczywiście musimy zahaczyć podczas tej wyprawy. A na południu czeka nas może nawet nieoczywista atrakcja, gdyż gdy mamy odrobinę szczęścia, możemy wypożyczyć lornetkę, no i podziwiać wygrzewające się na słońcu foki.
0: A powiedzcie jeszcze, jak w takim razie wygląda kwestia dostania się na te wyspy. Czy akurat jeśli jest to wyspa szwedzka, no to najpierw musicie znaleźć się w Szwecji, później prom, czy bezpośrednio z Polski da się tam dopłynąć?
2: Jeżeli chodzi o Olandię, wypływamy z Polski, z Gdyni chociażby, płyniemy do Karlskrony, a z Karlskrony musimy przedostać się do pobliskiej miejscowości Kalmar, a tam w zależności od tego, czy jesteśmy autem, czy na rowerze, gdyż gdy jesteśmy autem, korzystamy z mostu, bo Olandia połączona jest mostem ze stałym lądem, na rowerze musimy skorzystać z przeprawy promowej. Most jest niedostępny dla rowerów, to ważne, żeby czasem zaplanować wycieczkę tak, aby ten prom znalazł się na naszej liście koniecznych rzeczy do odhaczenia. No a Bornholm, no tutaj musimy nieco bardziej pokombinować. Znowuż musimy się dostać do Szwecji, następnie

0: do Ystad, a z Ystad mamy prom już na Bornholm, zatem tu musimy dwukrotnie skorzystać z przeprawy promowej.
1: Jest nieco więcej logistyki, ale naprawdę warto.
2: Jeśli nie zdążyliście zanotować wszystkich przystanków, bo faktycznie jest ich naprawdę sporo, to ja was odsyłam na stronę internetową, profile w mediach społecznościowych, czy na kanał na YouTubie Loverowi, oczywiście również do książek, bo tam znajduje się cała wiedza dotycząca podróżowania rowerem, czy to po szlakach w Polsce, czy po Europie. Dziś razem z nami była Ola i Daniel Sienkiewicz. Bardzo wam dziękuję. No i tak myślę, czego wam życzyć. Szerokiej drogi, można rowerzystom też?
1: Wiatru w plecy.
2: Wiatru w plecy.
0: No i żeby łańcuch się nigdy nie skończył.
2: No oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo.
1: Hej. Dziękujemy i do zobaczenia na szlakach.

No, przyznacie, że można poczuć się zainspirowanym słuchając Loverowych. To właśnie oni chwilę temu w czwórce przekonywali, że podróżowanie rowerem wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego to jest świetny pomysł i wspaniała przygoda. Ja w to wierzę, mam nadzieję, że wy również. Zostańcie z nami, bo już po godzinie 19 sprawdzimy te kierunki na city breaki w Europie czy Polsce, które są najbardziej budżetowe. Także jeśli jeszcze nie macie planów na wakacje, sprawdzimy, gdzie warto się udać, gdzie nie zbankrutujecie, no i gdzie przede wszystkim spędzicie bardzo fajnie i ciekawie 2 czy 3 dni takiego dłuższego weekendu.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej

0: informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
2: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 19. Pogoda. Temperatura dzisiejszego wieczora jest naprawdę wysoka. Najcieplej w Rzeszowie, w Warszawie, tam 28 stopni Celsjusza, ale w wielu miejscach w Polsce, w Krakowie, Kielcach, Katowicach, Częstochowie, Łodzi czy Toruniu, temperatura wynosi 27-26 stopni Celsjusza. Najchłodniej w Koszalinie 21 stopni i w Szczecinie 22. Oprócz tego mogą pojawić się przelotne opady deszczu i to dotyczy absolutnie całego obszaru Polski. Również mogą pojawić się burze, a nawet grad. Ten szczególnie zapowiadany jest w województwie wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. Wiatr na szczęście raczej na terenie całej Polski jest dziś słaby i umiarkowany. Oczywiście wyjątek stanowi moment, kiedy nadejdzie zapowiadana burza.
1: Autopromocja.
2: Muzyka techno w XIX-wiecznym pałacu? Takie rzeczy tylko na festiwalu Muse. Przed nami dwa dni wypełnione najlepszą elektroniką w Kawęczynie, koło Torunia. Zapraszam Was na wyjątkową, specjalną audycję z festiwalu w sobotę od 20:00. Kamil Jasiński. Najbliższy weekend brzmi w rytmie techno.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: Po reklamie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Radio. Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Nadal podróżujemy. Oczywiście, że tak jak to w sobotnie letnie wieczory w czwórce. Przed godziną 19:00 masa inspiracji dotyczących podróżowania rowerem. Oczywiście, jeśli spóźniliście się, nie usłyszeliście całości, to odsyłam to was na naszą stronę internetową czwórka.online i tam możecie usłyszeć wszystkie rozmowy, które prowadzimy tutaj na antenie czwórki. A teraz myślę, że wątek, który jak najbardziej z tym podróżowaniem rowerem może się łączyć, wybierzemy się do Niemiec. Jak najbardziej rowerem, jak najbardziej na dziko. Będziemy właśnie sprawdzać metody na te takie fajne podróżowanie w budżetowej wersji. Sprawdzimy też, co warto zwiedzić przy samej granicy, żeby nie organizować dalekiej wycieczki samochodowej, tylko w zasadzie kilkadziesiąt minut od granicy Polski, gdzie tam znaleźć coś ciekawego, jak spędzić ten czas. Także zapraszam was na najbliższą godzinę. Jesteśmy razem do 20:00. Marta Zinkiewicz.

0: Letni, sobotni wieczór. My w czwórce o tej porze podróżujemy. Tym razem będziemy podróżować po Niemczech i sprawdzać, jak zrobić to możliwie budżetowo, ale i ciekawie. Z nami na łączach jest Mateusz Chrostek, germanista, nauczyciel języka niemieckiego i oczywiście miłośnik tej kultury. No i właśnie złapaliśmy go podczas podróżowania po Niemczech. Cześć, Mateusz.
1: Cześć, cześć.
0: No i tak już zapowiedziałam, że właśnie cię złapaliśmy, no to powiedz nam, gdzie teraz jesteś, co widzisz przed sobą, no i jak się czujesz w trakcie takiej podróży?
1: Tak, ja właśnie jestem w Niemczech, podróżuję w tym roku przez Dolną Saksonię. Myślę, że to jest kraj związkowy, taki region, który jest przez Polaków bardzo rzadko odwiedzany. A szkoda, dlatego że tutaj kryje się wiele bardzo ciekawych smaczków, między innymi coś, czego my w Polsce nie mamy i co jak najbardziej mogę z całego serca polecić, a mianowicie wyspy. No bo my w Polsce takich prawdziwych wysp przecież nie mamy. Oczywiście Wolin i Uznam, ale tutaj w Niemczech, w Dolnej Saksonii jest Morze Północne i takie wyspy z prawdziwego zdarzenia, na które trzeba dostać się chociażby promem. Więc to jest zupełnie inny rodzaj przeżycia.
0: Mm-hmm. No to faktycznie jest bardzo ciekawe. A co jeszcze w takim razie może, jak myślisz, skłonić kogoś do wybrania akurat tego regionu na najbliższą podróż?
1: Dla mnie Dolna Saksonia to jest taki troszeczkę nostalgiczny region, dlatego że przypomina mi moje rodzinne strony. Ja pochodzę z Polski północno-wschodniej, z Mazur mniej więcej. I te krajobrazy są dosyć podobne, ale z takim dodatkowym twistem, ponieważ w Dolnej Saksonii można się poczuć właśnie tak jak na północy Polski troszeczkę, ale z takim lekko skandynawsko-holenderskim właśnie twistem, ponieważ jest tutaj dużo architektury z czerwonej cegły, takie bardzo urokliwe domki. Wczoraj byłem w Lüneburgu, który jest takim troszeczkę, no może nie miniaturowym, ale takim gdańskim w innej skali, ponieważ też miastem nad kanałem, z żurawiem, ze spichrzami. Także jeżeli ktoś ma ochotę na taki vibe Gdańska w troszkę innym wydaniu, to bardzo polecam właśnie Lüneburg, gdzie można się świetnie odprężyć i właśnie zasmakować trochę te takiej atmosfery holendersko-skandynawsko-mazursko-gdańskiej. Mm-hmm. Więc jest to bardzo ciekawy miks.
0: Słuchaj, użyłeś słowa zasmakować i ja od razu pomyślałam właśnie o tym, czego można tam spróbować, czegoś ciekawego, charakterystycznego właśnie dla tego miejsca. Czy już masz na swoim koncie jakieś takie lokalne przysmaki?
1: Parę dni temu jadłem ciekawy smak loda, a mianowicie loda o smaku Franzbrötchen. Franzbrötchen to są takie bułeczki z Hamburga, takie cynamonowe. I bardzo zdziwiło mnie to, że można też zrobić lody o tym smaku. One były bardzo, bardzo dobre. Także jeżeli ktoś jest łasuchem, to właśnie w tym kierunku może pójść. Tutaj na północy Niemiec dominuje też rokitnik. Po niemiecku on się nazywa Sandron. To jest taka roślina z pomarańczowymi bubkami. I można w tych regionach znaleźć dosłownie wszelkiego rodzaju przetwory związane z rokitnikiem. Od nalewek, poprzez konfitury, właściwie wszystko możliwe. Także to jest taka kwaśna dosyć roślina, więc specyficzny smak. Więc to, a dla miłośników na przykład ryb i owoców morza, no to tutaj jest duża produkcja śledzi. Śledzie z Emden są bardzo popularne, więc jeżeli ktoś lubi, to myślę, że tutaj jak najbardziej może tego skosztować.
0: No i to właśnie lubimy, czyli odwiedzanie nowych miejsc, oczywiście próbowanie lokalnych smaków, kuchni, czasami nam coś posmakuje, czasami nie, ale to jest zawsze jakieś fajne, ciekawe, dodatkowe doświadczenie. Dzisiaj o podróżowaniu po Niemczech rozmawiamy z Mateuszem Chrostkiem, który tam właśnie jest i zdaje nam relacje z tego, co dzieje się.

0: wakacje.
1: Z nami na łączach jest Mateusz Chrostek, nauczyciel języka niemieckiego, germanista, miłośnik kultury niemieckiej, który właśnie jest w Dolnej Saksonii. Opowiada nam, co dobrego spróbował, co zobaczył, jak mu się tam podróżuje. Mateusz, ale takim wątkiem, który chciałabym poruszyć dzisiaj w trakcie naszej rozmowy, jest możliwie budżetowe podróżowanie, bo często szukamy takich rozwiązań, nikt nie lubi na wakacjach przepłacać. Jestem ciekawa, jak to wygląda w trakcie twojej podróży. Czy masz jakieś już sprawdzone na to sposoby? Albo popełniłeś jakieś błędy, jesteś już o nie mądrzejszy i wiesz, jakie rozwiązania wybierać. Co warto wiedzieć, o czym warto pamiętać w trakcie właśnie podróży, czy to po Dolnej Saksonii, czy ogólnie po Niemczech?
2: Ja myślę, że Niemcy to jest kraj bardzo przyjazny podróżnikom. Po Niemczech można bardzo dobrze podróżować. Jeżeli chodzi o podróżowanie budżetowe, to mogę polecić wszystkim bilet ogólnokrajowy, który się wykupuje na cały miesiąc i on obowiązuje na całą sieć kolejową, na pociągi regionalne. To znaczy nie pojedziemy nim pociągami Intercity, ale możemy właśnie za 60 euro kupić sobie taki abonament na pociągi regionalne i tymi pociągami regionalnymi zwiedzić cały kraj. W internecie, jeżeli się wyszuka Deutschland Ticket, to pojawią się takie mapki, jak korzystnie właśnie połączyć sobie te szlaki kolejowe i jak najbardziej efektywnie wykorzystać właśnie ten abonament, ten Deutschland Ticket. Dlatego, że za 60 euro możemy

0: jeździć sobie dowoli przez cały kraj, tylko właśnie troszeczkę wolniej. Więc to jest takie wolne podróżowanie, ale można sobie wsiąść czy wysiąść na jakiejś dowolnej stacji. A Niemcy to jest kraj, który małymi miasteczkami stoi, więc naprawdę warto skorzystać z takiego biletu, wsiąść do pociągu byle jakiego i wysiąść również na jakiejś byle jakiej stacji, dlatego że jestem absolutnie pewny, że na pewno coś ciekawego nas zaskoczy i coś nowego odkryjemy. Także ten Deutschland Ticket to jest taki must have podróżnika.
1: Mówisz, że w taki sposób można podróżować, ale jest to trochę wolniejsze i tak sobie pomyślałam, że w zasadzie to nie ma w tym nawet chyba nic złego, bo często właśnie taka podróż pociągiem przez kraj to jest zawsze dodatkowe doświadczenie. No nie zobaczylibyśmy tyle, gdybyśmy z takiego środku transportu nie skorzystali. Możemy patrzeć za okno i mijać te fajne, ciekawe, pewnie urokliwe, niewielkie miejscowości, o których dzisiaj opowiadasz. Czy coś jeszcze dopisujemy do tej listy takich porad dotyczących budżetowego podróżowania po Niemczech?
0: Zdecydowanie. Niemcy to jest kraj też bardzo atrakcyjny dla rowerzystów. Jest tu bardzo, bardzo dużo szlaków rowerowych. Sam nie przemierzam wielkich szlaków na rowerze, ale mam znajomych, którzy to z powodzeniem robią i bardzo często mówią mi właśnie, że Niemcy to jest jeden z lepszych, sprzyjaźniejszych krajów właśnie dla rowerzystów. I Niemcy to jest też kraj do kempingowania. Tutaj wszędzie są place kempingowe, miejsca kempingowe, gdzie można się rozłożyć. Właśnie dowiedziałem się przed naszą audycją, że tak na dziko to nie za bardzo powinno się rozbijać namiot, ale tutaj chociażby rolnicy też są bardzo przyjaźni i bardzo często pozwalają rozbić się na swoim polu czy na jakiejś łące, albo właśnie tak już bardziej oficjalnie place kempingowe. Kempingowy plus rower, plus ten niemiecki bilet miesięczny, no to można sobie zorganizować wspaniałą podróż marzeń po kraju i tak na luzie pozwiedzać niewielkie miejscowości, trochę na rowerze, trochę wsiąść do pociągu. No wydaje mi się, że to jest wspaniała opcja dla osób, które chcą się trochę poruszać, podróżować wolno i tak na spokojnie zwiedzić kraj.
1: No brzmi jak przygoda i o tym opowiada dzisiaj Mateusz Chrostek. Za moment do naszej rozmowy wracamy i myślę, że zapytam cię właśnie o te tereny najbliższe Polsce, żeby móc sobie zorganizować taki dosłownie szybki wyjazd, może nawet bez noclegu. Co nas tam może spotkać, co możemy zobaczyć, o tym wszystkim już za moment.

0: Dziś rozmawiamy z Mateuszem Chrostkiem, germanistą, o podróżowaniu po Niemczech. Jak to robić ciekawie, niestandardowo, jak to robić też w budżetowej opcji. Mateusz, co w takim razie czeka nas w tym rejonie pomiędzy granicą polsko-niemiecką a Berlinem? Bo to jest już absolutnie bliski obszar, szczególnie dla osób mieszkających czy to w Szczecinie, czy nawet w Poznaniu. Wyobrażam sobie, że możemy sobie zrobić taką wycieczkę, wyjechać rano, wrócić wieczorem. Nawet nie trzeba organizować sobie tam noclegu, tylko właśnie, gdzie pojechać, co zobaczyć?
1: Tak, jak najbardziej. To jest kolejna opcja budżetowego podróżowania, ponieważ bardzo dużo ciekawych miejsc w Niemczech znajduje się właśnie bardzo blisko polskiej granicy. I powinno się to wykorzystać, a mam wrażenie, że to jest jeszcze nadal niedocenione. Pierwsza opcja, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim city breakiem, to jest oczywiście Berlin, ponieważ od polskiej granicy to jest około pół godziny, 40 minut. Jesteśmy w stolicy Niemiec, która chyba tutaj nie trzeba nikogo przekonywać, że Berlin ma bardzo, bardzo bogate życie i kulturalne, i rozrywkowe, i pod każdym możliwym względem. Alternatywą dla Berlina, tutaj mogę polecić, jest Lipsk, czyli Leipzig. To jest miasto, które teraz zyskuje na popularności wśród młodych ludzi, ponieważ Berlin staje się powoli taki troszeczkę drogi, a Lipsk staje się właśnie takim nowym, modnym miastem. A z tego co wiem, właśnie jest nowe połączenie Wrocław-Lipsk, więc połączenie kolejowe. Więc myślę, że warto z tego skorzystać. Również mogę bardzo mocno polecić połączenie kolejowe Wrocław-Berlin, gdzie jeździ pociąg Kulturzug, czyli taki pociąg kulturalny, gdzie nie nudzimy się również na pokładzie, ponieważ tam są różne atrakcje właśnie kulturalne zapewnione. Także już sama podróż pociągiem może być bardzo ciekawa.
0: A powiedz właśnie więcej o tym pociągu. Jak to sobie powinniśmy wyobrazić? Jakiego rodzaju to są atrakcje kulturalne? Bo to mnie bardzo zaintrygowało.
1: To jest taki pociąg regionalny, więc on jedzie też troszeczkę wolniej, on się nie śpieszy aż tak za mocno i tam są różne prezentacje, jest po prostu taki program kulturalny, już dawno w tym pociągu nie byłem, więc nie wiem, jaka jest ta nowa edycja, bo on chyba został wznowiony, więc trzeba byłoby zobaczyć, co oni teraz tam organizują. Natomiast wiem, że to jest bardzo fajne przeżycie i można się dowiedzieć czegoś o stosunkach polsko-niemieckich, o Berlinie, o Wrocławiu, także dla każdej strony, bo to jest taki pociąg, który ma być atrakcyjny zarówno dla Polaków, jak i dla Niemców, pociąg, który łączy kultury, więc można się tam sporo dowiedzieć. I jeszcze muszę wspomnieć o jednej inicjatywie. Park Murzakowski. To jest polsko-niemiecki park, bardzo, bardzo ładny, który jest podzielony przez Nysę Łużycką, znajduje się po obu stronach, zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie, więc też uważam, że jest to świetna inicjatywa, taki park. Tam znajduje się zameczek. Ten park jest naprawdę piękny i warty odwiedzenia, więc tu praktycznie wystarczy tylko dojechać do granicy i już ma się taką wspaniałą atrakcję.
0: No i myślę, że to też jest w ogóle bardzo dobry motyw na taką spontaniczną podróż, ponieważ no poza Berlinem nie mówimy tutaj o dużych miastach, gdzie trzeba wcześniej sobie rezerwować noclegi, tylko są to właśnie te niewielkie miejscowości. Może jakiś kemping, czyli co, bierzemy namiot, jedziemy samochodem i możemy sobie w zasadzie spędzić taki bardzo ciekawy weekend za granicą. O tym wszystkim opowiadał nam dziś Mateusz Chrostek, germanista, nauczyciel języka niemieckiego. Bardzo ci za to spotkanie dziękuję. No i życzę dalszych wspaniałych wrażeń, smaków z Dolnej Saksonii albo i z innych części Niemiec, jeśli planujesz właśnie takie odwiedzić.
1: Było mi bardzo miło, dziękuję.

Tu czwórka, Polskie Radio.

No te wątki budżetowego podróżowania dzisiaj nam się przewijają w trakcie audycji i bardzo dobrze, bo jeśli ktoś decyduje się na taki spontaniczny wyjazd, no to oczywiście, że nie zdążył zgromadzić większej kwoty. Zresztą kto lubi przepłacać? Okazało się, że powstało zestawienie takich europejskich miast, do których

możemy wybrać, jeśli właśnie chcemy takiego budżetowego wyjazdu. Portal Travelist przeanalizował różne europejskie kierunki, no i wybrał te, które są po prostu najtańsze. No i słuchajcie, jeśli chodzi o Europę Środkową, czyli te kierunki, do których oczywiście mamy najbliżej, jest to Budapeszt, jest to Praga i Bratysława. Tam okazuje się, że ceny noclegów, bo przede wszystkim to bierzemy tutaj pod uwagę, zaczynają się od 300 zł za dwie osoby w hotelu ze śniadaniem, więc mamy full pakiet. W kwestii Europy Południowej to najlepszym budżetowym wyborem okaże się Sewilla w Hiszpanii, Mediolan i Ateny. Tam, uwaga, cena jeszcze niższa, bo od 200 zł możemy znaleźć taki fajny nocleg od razu w pakiecie ze śniadaniem. No i Europa Północna, czyli jeśli mamy dość upałów, to tam możemy jechać, żeby się schłodzić. Wilno, Sztokholm i Ryga, stolica Łotwy, również od 200 zł znajdziemy tam już pełny nocleg dla dwóch osób w hotelu ze śniadaniem.

Dziś sprawdzamy, jak najlepiej podróżować budżetowo. Za nami kilka wakacyjnych europejskich lokalizacji, do których jeśli wybierzemy się w dowolnym momencie lata, to raczej nie powinniśmy zbankrutować. Jest to na przykład Bratysława, Ateny, Wilno, Sztokholm czy chociażby Budapeszt, ale warto wziąć pod uwagę również kierunki w Polsce. I ja wiem, że te, ostatnio może nie kojarzą się najlepiej. W ubiegłym roku ceny za wakacje w Polsce naprawdę poszły w górę, a pogoda z kolei nas nie rozpieszczała, co nie znaczy, że i w naszym kraju nie znajdziemy naprawdę fajnych, ciekawych perełek, które pozwolą nam odpocząć, głównie w naturze, bo to jest właśnie taka nasza przewaga, że mamy mnóstwo niesamowitych miejsc za nocleg, w których nie wydamy fortuny, a nie są jeszcze aż tak oblegane jak miejscowości nad morzem czy w górach. Okazuje się, że naprawdę Polacy coraz częściej wybierają się do takich miejscowości jak Nałęczów w województwie lubelskim, jak Białowieża na Podlasiu, jak Busko-Zdrój, jak Uniejów czy Kazimierz Dolny. I to właśnie tam okazuje się, że te ceny są naprawdę przyzwoite. Są trasy rowerowe w pobliżu, czasami są historyczne mury, kąpiele termalne, no i bliskość natury, która dotyczy każdego z tych miejsc.

A skoro o podróżowaniu mowa, bo oczywiście, że o tym rozmawiamy od 2 godzin w czwórce, zastanawiam się, czy takim budżetowym, dobrym kierunkiem mógłby być Kawęczyn. Możecie sprawdzić to sami, ale już dziś, uwaga, sprawdza to czwórka, będąc na miejscu, bo to właśnie tam odbywa się Muse Festival, a jest to wyjątkowe wydarzenie na polskiej scenie muzyki elektronicznej. Będzie techno, będzie house, będzie historyczna architektura i coś, co możemy dziś nazwać immersive experience, czyli takie zanurzenie w to, co będzie się tam działo do niedzieli. No i właśnie już za moment, bo po godzinie 20 na antenie czwórki specjalna audycja czwórka na Muse Festival, także zostańcie z nami, a ja dziękuję Wam bardzo za ostatnie 2 godziny. Marta Zienkiewicz, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
3: Aniu, jesteś cały czas taka

0: Spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
5: O nie, my tak nie gramy.
6: Ja widziałem, że tak będzie.
7: Ja widziałem, że tak będzie.
2: Czwórka, to słychać.

0: Minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: Przepiękna pogoda w Kawęczynie. Słońce jeszcze świeci, 25 stopni, nie jest duszno. Można się jeszcze delikatnie rozgogolić, jak to wypada w przypadku festiwalu. Były obawy, czy nie lunie, czy pogoda nie pokrzyżuje planów festiwalowiczów, ale wszystko gra i buczy. Można tańcować do rana. Zapraszamy na Festiwal Muse.
1: Autopromocja.
2: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
2: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
3: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Czwórka na Muse Festival.
1: 5 minut po godzinie 20, pomimo że czwórka jest na festiwalu Muse, no to ja jestem tutaj w czwórce numera, skłaniam się bardzo serdecznie. No i oczywiście już za chwilę będziemy łączyć się na żywo z Kamilem Jasieńskim, który na tym festiwalu w Kawęczynie jest. No i na pewno będzie bardzo ciekawie, bo jednak występy na żywo, dużo ludzi, no festiwalowy klimat, myślę, że to jest najlepszy wakacyjny klimat, więc ja oddaję w ręce już audycję Kamila. Halo Kamilu?
2: Nie wiem, czy o DJ-ach grających ale na pewno ten festiwal będzie udany. Cała noc i właściwie cały poranek najlepszej elektroniki. Dzisiaj ponownie wszystko, co tutaj się dzieje w Kawęczynie. 20 minut od Torunia. Wyjątkowe miejsce. Bardzo Leni. Cały festiwal dzieje się wokół XIX-wiecznego pałacu, utrzymanego, zbudowanego w stylu neogotyckim. Pałac jest bardzo dobrze zachowany.
1: Mamy małe problemy techniczne. Chyba nam zerwało połączenie.
2: To się dzieje wokół, jest też bardzo, bardzo dużo przestrzeni, dużo terenu.
1: Dobrze, połączymy się z Kamilem, myślę, że przy następnym wejściu, bo faktycznie widocznie możliwe, że jakieś deszcze, burze po drodze sprawiają, że to połączenie nie jest stabilne, ale mam nadzieję, że doprowadzimy do perfekcji, no i będziecie mogli słuchać Kamila na żywo prosto z festiwalu w Kawęczynie, Festiwal The Muse, na który was oczywiście zapraszamy. Jeżeli nie możecie tam być, no to bądźcie z czwórką do godziny 23, bo ta audycja do tej godziny będzie trwała.
0: Czwórka na Muse Festival.

0: Czwórka na Muse Festival.
1: W plenerowym studiu Czwórki pojawił się już pierwszy gość, Szymon Weiss. Dzień dobry, siewado.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Szymon, bardzo się cieszę, ale sobie myślę, déjà vu, jak kto woli. Rok temu się widzieliśmy też na festiwalu. WWO.
2: WWO, tak.
1: Rok temu widzieliśmy się też na festiwalu Muse i przeglądając swoje pliki na komputerze widziałem taki jeden, Szymon Weiss 1, a teraz proszę bardzo, Szymon Weiss 2. Jak się miewasz? Co u ciebie wydarzyło się przez rok?
2: Przeniosłem swoje studio, ale to jest taka już pomniejsza sprawa w tym momencie, bo myślę, że umówiłem się z nowym managementem, zobaczymy, będziemy to publikować, ale oczywiście stan płyt na niewydanych 2025 tylko się po prostu powiększył do 3, plus 3 więcej, no, więc ja wiem. Może ktoś nareszcie zmotywuje, żebym coś wydał.
1: No dobrze, to cały czas robisz nowe rzeczy, które nie są publikowane, tak to wygląda.
2: Tak, specjalnie nie pracuję dla nikogo, tylko po to, żeby stale siedzieć w swoim studiu i te swoje herezje tam, wiesz, realizować.
1: Czyli można powiedzieć, że tworzysz do szuflady.
2: No.
1: Ale ważna rzecz, warto o tym przypomnieć, że w pierwszej godzinie naszej dzisiejszej audycji leci twój set, przygotowany specjalnie dla festiwalu Instytut. Dzisiaj jeszcze w drodze tutaj na festiwal sobie go słuchałem. Są elementy Detroit tam.
2: Wiesz co, nie rozpoznaję. I w ogóle moje podejście do tego całego zagadnienia techno mocno się zmienia. Więc jeżeli powiesz na przykład, że są elementy Detroit, no super. Najważniejsze, że są wykorzystane w jakiś taki wyjątkowo dobry sposób. Bo to jest chyba klucz.
1: A co to znaczy, że się zmienia? W jaki sposób się zmienia? Bo tak odgrażałeś się w wiadomościach prywatnych. Wyjaśnię całą scenę techno na audycji.
2: Aż tak powiedziałem?
1: Nie, no tak dodałem trochę dramatyzmu.
2: Nie, no moja standardowa ilość żółci, wiesz, wybija sufity, nie?
1: Ale coś się zmieniło?
2: Tak, uważam, że należy robić muzykę, a nie gatunek taneczny. Uważam, że robienie muzyki do parkietu wyłącznie, albo z takim nastawieniem, żeby ktoś ci to do tego tańczył, to jest w zasadzie robienie narzędzia, a nie robienie czegoś, co można nazwać muzyką. No i też trzeba zrobić sobie decyzję, gdzie jest granica sztuki. Czy to jest zaledwie replika, jakaś taka sztampa, czy to jest... Ja zawsze to powtarzam, już jestem nudny w tym temacie, ale uważam, że taka właśnie kartezjańska, ten taki kartezjański niepokój, który ci mówi, czy to na pewno jest dobry twór i czy na pewno jest to twór jakkolwiek taki z jakimś takim nacechowaniem wynalazczości, to właśnie jest ta droga.
1: Ale z drugiej strony też żyjemy w takich czasach banieczek i gatunków, labeli. Jednak dodanie hashtagu z jakimś konkretnym gatunkiem może trochę ułatwić nam zadanie. To nie chodzi tylko o to, że tobie łatwiej będzie sprzedać tę muzykę, bo mówiąc o czymś undergroundowym, nie chodzi o to, żeby sprzedawać i się nachapać, tylko łatwiej można dotrzeć do słuchacza, który akurat dzisiaj szuka czegoś w stylu 4x4.
2: To jest, wiesz, to też nie będę oczywiste rzeczy powtarzać, że każdy artysta musi sam, albo twórca, no bo artysta to też jest jeszcze inna kategoria, musi zdecydować, jak daleko idzie w tym bieżącym sprzedawaniu bieżączki, tej kiełbasy takiej, wiesz, pospolitej, nie? No bo możesz być gwiazdą za życia i każdemu tego życzę, ale wtedy nie powstają twory gigantyczne. Takie ryzykowne.
1: A zatańczyłbyś

0: Co na filmiku do TikToka? Szymon Weiss jest dzisiaj pierwszym gościem specjalnej audycji prosto z Festiwalu Muse i za moment wracamy do rozmowy i to, co teraz słyszycie, to jest jego set.
1: Czwórka na Muse Festival.

0: czwórka na Muse Festival.
1: Szymon Weiss jest cały czas razem z nami. Jak nastawienie przed dzisiejszym wieczorem? Grasz też dosyć wczesnej porze, chociaż na festiwalu tutaj ta czasoprzestrzeń jest trochę zagięta, więc ta 21 wcale chyba nie musi być trudną godziną, prawda?
2: Uważam, że jest na tyle korzystna, że można tam zaeksperymentować, że można zagrać coś, co na przykład nagrano w latach 90. i wcale nie mieści się to w tym takim gatunku rave'o techno, wiesz. Bo to w zasadzie z Dominikiem, Dominik Lakes, który będzie B2B, czyli po prostu back to back, no, czyli razem ze mną ten set współgrać, Dominik jest selekcjonerem, czyli selektorem w zasadzie. Nie wiem, ten termin znasz, nie? Już zapomniany dawno.
1: Ten, kto wybiera.
2: No, tak jest. Więc ta funkcja DJ-a, prezentera, ona to właśnie jest szansa, żeby pokazywać jakieś szalone tematy, które jeszcze do tego ma na winelach wszystkie ponagrywane, wiesz.
1: To są dwa wątki, które chciałbym pociągnąć, bo są bardzo ciekawe. Rzeczy z lat 90. Czy one są w jakiś sposób uwspółcześnione, to znaczy w remiksie, w remasterze, bo bardzo często te nagrania, takie proto-techno albo wczesne techno, to ono fajnie brzmi, ale to by nie sprawdziło się chyba dzisiaj na parkiecie, bo jest zupełnie inny sposób realizacji dźwięku, inny master i to mam wrażenie, ja sobie słucham bardzo często tych płyt i wracam do tego, ale to mogłoby trącić myszką, mam wrażenie.
2: No, gdy nauczyłeś się tego brzmienia, tego miksu z lat 90., sprzed tam, wiesz, 30 lat i nagle miałbyś to zremiksowane w taki nowoczesny sposób, realizacja, wiesz, komputerowa, Pro Tools, Ableton i cyfrowa realizacja, która jest, no jak wiadomo, o wiele łatwiejsza, precyzyjna i tak dalej. Po prostu czasami tak się kocha te oryginalne wersje, że to może być, wtedy może być ten zgrzyt, że masz nowe brzmienie nagle. Szkoda wtedy, tęsknić do tej pierwszej. Na przykład porównanie soundtracku Twin Peaks oryginalnego z tym, który przecież kilka lat temu, wiesz, był wypuszczony. No nie mogłem tego słuchać.
1: Ale poruszyłeś też kwestię selekcjonera. Teraz wszyscy produkują. Bardzo mało jest już takich DJ-ów, którzy po prostu grają płyty. Żeby mieć bookingi, musisz jednak mieć swoje produkcje. W większości wypadków.
2: Daj Boże, dlatego że tak samo jak uważam, że lekcje religii w szkołach powinny być zastąpione lekcjami muzyki, tak samo powinni wszyscy robić muzę.
1: Anielski orszak.
2: No więc to jest punkt wyjścia. Niech wszyscy mają dostęp do tanich instrumentów. I teraz jest na przykład ta kontrowersja z marką, która jest super tania i replikuje instrument.
1: Nie będę... O gitary chodzi?
2: No również.
1: O kształt gitary przede wszystkim.
2: Nie,
1: bo to jest inna afera o kształt gitary, o której też nie będziemy mówić.
2: Nie, no jest tutaj w tym świadku takim technoproducenckim, elektroniczno-IDM-owo-producenckim jest kontrowersja wobec takiej firmy, która robi repliki, a z drugiej strony z Robertem Babiczem miałem taką rozmowę w zeszłym roku, że właśnie taniość instrumentów powoduje ich dostępność i wtedy powstaje ogromna szansa na nowy gatunek. Tak powstało techno wtedy, kiedy przecież, wiesz, Rolandy staniały do $300 i wszyscy mieli te instrumenty na chacie, nie?
1: Tak, bo nie nadawały się do wykorzystania jako podkład dla gitarzystów basowych, bo nie brzmiało jak bas, tylko brzmiało syntetycznie.
2: Tak. Więc to była szansa dla ludzi, którzy mieli jakiś dziwny instrument za super niewielkie pieniądze, no i na powstanie właśnie nowego ruchu, bo była po prostu nowe instrumentarium zalegające.
1: Szymon, to jeszcze najważniejsze pytanie, czy zagrasz coś do tańczenia?
2: Coś normalnego. No staramy się, mam na pewno maszynę perkusyjną, która jest repliką, no właśnie, repliką 8/8 takiej bardzo klasycznej maszyny. O, masz tu komara. O, już go nie masz.
1: No na szczęście.
2: No i miksować się będę do winylowej selekcji Dominika Lakesa.
1: Czyli to będzie taki set chyba...

0: hybrydowy, czyli ty będziesz robił jakiegoś live'a, on będzie grał płyty?
1: No mam swoje pętle też, które może tam wplotę. Nie wiem, w jakim tempie zagramy, bo właśnie BPM jest takim determinantem bardzo ważnym, ale tak jak lata 90, nie? Tak jak Jeff Mills, który miksował maszynę z winylem.
0: No to będzie szybko, na to liczę. Szymon, bardzo serdecznie dziękuję, że znowu mogliśmy się spotkać na tym festiwalu. Mam nadzieję, że następne spotkanie nasze nastąpi szybciej, a nie za rok.
1: Zakończę tym śmiechem.
0: Udanej imprezy, Szymon Weiss, wielkie dzięki.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Czwórka na Muse Festival.

0: czwórka na Muse Festival.
1: Z kokiem, krokiem, proszę bardzo, w naszym plenerowym studiu pojawił się...
2: Kuba.
1: Cześć Kuba, jak się bawisz?
2: Cześć, bardzo dobrze, dziękuję, jest super, naprawdę jest klimat, jest atmosfera, bardzo pozytywni ludzie, dużo szacunku dla siebie, tolerancji, uśmiechu, więc naprawdę jest zacnie.
1: Domyślam się, wnoszę, coś mi podpowiada, czuję nosem, że nie na jednym festiwalu byłeś w swoim życiu, więc takie pytanie, może mądre, może głupie, ile lat na baletach?
2: No, sporo. Ze 30, 40, myślę, że już lecimy.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę.
1: O matko, tego, takiej odpowiedzi się nie spodziewałem. Obstawiałem 15, młodo wyglądasz.
2: Dziękuję bardzo. No, no ale tak, tak już jest.
1: No to kawał czasu. Jak zauważasz w ogóle zmiany na scenie, zmiany na scenie elektronicznej, to jak bawi się publiczność, jaka jest publiczność?
2: To ja może odpowiem tak przewrotnie trochę. Zacząłem festiwale od słynnej Love Parade w 98. Z takich większych festiwali, może wcześniej jeszcze były Global Beat w Krotoszynie, ale to, jak wtedy spojrzałem na muzykę elektroniczną, która oczywiście już wcześniej dudniła w moim sercu i pamiętam swoje myśli, kiedy coś takiego dotrze do Polski, bo w tamtym czasie to po prostu absolutnie 100 lat za tym festiwalem byliśmy, to jest, będąc na takim festiwalu jak dzisiaj, to po prostu cieszę się, że to dotarło do nas i jest z nami. Zresztą przed chwilą rozmawiałem z takim tutaj Arnem z Frankfurtu i mówi, no Polska jest po prostu stolicą Europy, jeżeli chodzi o muzykę. Jest po prostu bardzo mile zaskoczony i nie spodziewał się czegoś takiego.
1: I to Niemiec jeszcze tak powiedział.
2: I to Niemiec powiedział, który no też ma pewnie nie jeden festiwal za sobą i nie jedną imprezę plenerową.
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, że takie miejsce jak dzisiaj, taki festiwal jak Muse, może być czymś świeżym, czymś może zaskakującym dla kogoś, kto już był na największych festiwalach i właściwie widział już wszystko, bo tutaj jest kameralnie i bardzo rodzinnie, ale przede wszystkim jakościowa muzyka też tutaj jest.
2: Dokładnie. Jest tak, jak wspomniałeś, kameralnie. Jakość muzyczna, no, bez dwóch zdań seta. Ale co jeszcze mnie urzekło, to nastawienie na artystów i muzykę, a nie na oprawy jakieś mega świetlne, mnóstwo jakichś rozpraszaczy, które wydają mi się czasami niepotrzebne i jest to przekoloryzowanie festiwalu i odcięcie się od takiej prawdziwej idei muzycznej, czyli czegoś, co po prostu tak naprawdę

0: naprawdę jest najważniejszy na festiwalach.
1: Tak, nie ma takiego przerostu formy nad treścią. Oczywiście wszystko ładnie to wygląda i to jest super przestrzeń, ale to nie jest festiwal skrojony pod rolkę na TikToku.
0: Nie. I to jest piękne. Tutaj nie ma czegoś takiego, że można sobie zrobić super roleczkę i na Instagramie się dobrze zaprezentować. Myślę, że ludzie, którzy oglądają rolki z tego festiwalu, mogą sobie myśleć zupełnie co innego, bo wiadomo, często oceniamy książkę po okładce. Tutaj jest po prostu treść.
1: Ale zobacz, jaką ja rolkę zmontuję. No musisz zajrzeć na profil czwórki, tam będzie kozacka rolka, ale nie tylko o rolkach będziemy rozmawiać. Jeszcze za moment porozmawiamy o undergroundzie, dobrze? Nie odchodź, jesteśmy cały czas w plenerowym studiu czwórki i nadajemy, przypominam, prosto z festiwalu Muse w Kawęczynie.
2: Czwórka na Muse Festival.

0: To Love Parade w Berlinie.
1: Tak, to Love Parade w 98 i w tym, na tym największym, gdzie było według różnych źródeł między 1,5 a 2 miliony, 99, czyli to najsłynniejsze z najsłynniejszych.
0: I jak ty to przeżyłeś?
1: No właśnie, jak ja to przeżyłem. Cieszę się, że przeżyłem, bo dla młodego człowieka, który wyjeżdża z szarej Polski, trzeba przypomnieć, jakie były realia w tamtym czasie polskie. Pamiętam, że jak wróciłem, to były dożynki akurat w moim miasteczku, więc mnóstwo kolorów, mnóstwo ludzi z całego świata, gdzie w tamtym czasie w ogóle nie było dostępu do tego. Muzyka praktycznie dudniła wszędzie, w sklepach, na stacjach, na przystankach. No, nie było miejsca, gdzie by można było uwolnić się od muzyki. I ludzie poprzebierani, ludzie radośni, ludzie po prostu szczęśliwi. Niesamowite, a muzycznie, no co tutaj mówić dużo, legendy, Carl Cox, Westbam, Dr. Mode, no mnóstwo przewspaniałych artystów, którzy, jak widać, dobrze zaszczepili elektroniczną nutkę i wciąż we mnie są i cały czas kontynuuję tą podróż od tego Love Parade, a kończą dzisiaj na Muse w Kawęczynie.
0: Kuba, słuchaj, a jak jeszcze pozostańmy na chwilę przy tym Love Parade, bo to jest kawał historii, ja to mogłem tylko oglądać na klipach. Jak to było nagłośnione, to mnie najbardziej zastanawiało zawsze.
1: Dobrze, to ja może opowiem taką historię, która rozwaliła mnie, dlatego że nie wiem, czy wszyscy słuchacze pamiętają i wiedzą, jak wyglądało Love Parade, na jakiej zasadzie się to odbywało. Między Bramą Brandenburską a Aniołem, czyli na odległości tam powiedzmy 1,5 kilometra, jeździły ciężarówki. Około 70 ciężarówek. Na każdym traku było zamontowanych głośników na 60 tysięcy watt. I na każdym traku był inny DJ. Każdy miał swojego po prostu jakby swoją ciężarówkę, tego traka dużego z tym nagłośnieniem. I one tak jeździły w kółko. I w pewnym momencie dwa traki stanęły naprzeciwko sobie. Carl Cox i Westbam. I zaczęli po prostu z jednej i z drugiej strony tak cisnąć, że czułem pierwszy i ostatni raz w życiu, jak muzyka przechodzi przeze mnie.
0: No dobra, ale była kakofonia?
1: Nie, oni się zgrali, oni jakby po prostu stworzyli jeden numer. To było piękne, że oni bitami się skumali i stworzyli po prostu jeszcze piękniejszą muzykę, jeszcze bogatszą, jeszcze bardziej przestrzenną, co było niesamowitym doświadczeniem.
0: Kuba, jeszcze tak łatwo cię nie wypuszczę stąd, bo mam jedno pytanie dotyczące tego, co wisi na twojej szyi, ale o tym porozmawiamy za chwilę.
2: Czwórka na Muse Festival.

0: czwórka na Muse Festival.
1: Cały czas nadajemy prosto z festiwalu Muse. Kuba jest razem ze mną. Kuba, masz pendrive'a zawieszonego na szyi. To w razie W?
2: To w razie W, ale to też jest mój amulet, dlatego że jest to pendrive drugiego domu. Nie wiem, czy czwórka kojarzy ten klub w Gdyni.
1: Oczywiście.
2: Drugi dom w Gdyni, pozdrawiamy ekipę, Maciek Kosmalski, Kamilos. I jest to taki mój szczęśliwy amulet i mój drugi dom.
1: Dobra, ale nosisz tego pendrive'a. Jakby DJ zachorował, mordo, możesz na piosenkę wskoczyć?
2: Oczywiście. Zawsze. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Jedziesz na festiwal. Wszystkie rzeczy są możliwe w życiu.
1: I co tam masz nagrane?
2: Oj, mam różne sety. Różne ścieżki. Od house'u, deep house'u, po techniawki, tech house'y i tak dalej. No, jest już troszkę zapełniony ten pendrive, więc jestem gotowy na różne okoliczności przyrody.
1: Kuba, tak już po tej naszej krótkiej rozmowie można się zorientować, że wiesz, co jest 5. Czy coś cię obecnie irytuje na scenie elektronicznej?
2: Nie.
1: A hard techno, TikTok i te inne takie media społecznościowe, które trochę niszczą kulturę?
2: Może trochę nie podoba mi się to, że jednak ludzie przywiązują uwagę do nagrywania i robienia zdjęć, gdzie nie zawsze jest to dozwolone i nie stosują się do tego. Ale poza tym no, uważam, że dobrze się to rozwija, że w pewnym momencie wszyscy zrozumieją to, że lepiej się bawić niż nagrywać. I to jest po prostu jakiś tam proces edukacyjny, który trwa od lat i pewnie jest nieskończony, więc zawsze będzie coś, co gdzieś tam będzie delikatnie przeszkadzało. Natomiast nie skupiajmy się na minusach, patrzmy na to, co się dobrego dzieje, bo naprawdę dużo dobrego dzieje się w tej chwili na scenie elektronicznej w Polsce.
1: I to też pokazuje festiwal Muse i to, jak dużo polskich artystów jest zabukowanych.
2: Dokładnie. Jakie gwiazdy w ogóle, jeżeli można w ogóle użyć tego słowa w techno, gwiazdy, bo ci ludzie wyglądają po prostu tak niepozornie, tak naturalnie. To nie jest właśnie ten cały blicht, cekiny i tak dalej. Oni są wśród nas, oni się razem z nami bawią i to jest piękne. Muzyka łączy.
1: Kuba, bardzo serdecznie dziękuję ci. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
0: Czwórka na Muse Festival.

0: czwórka na Muse Festival.
1: Muzyka, którą teraz słyszycie, to jest set grany przez Szymona Weissa, który był gościem naszej audycji prosto z festiwalu Muse w tej godzinie i już za moment o 21:00 Szymon Weiss będzie występował na festiwalu. Natomiast specjalna audycja czwórki trwa do godziny 23:00. Jeszcze bardzo dużo DJ-ów, mam nadzieję, uda mi się ściągnąć do naszego czwórkowego plenerowego studia. A jeżeli wy się zastanawiacie, może jesteście w pobliżu, może bym się wybrała na festiwal Muse, no to czym prędzej tutaj przyjeżdżajcie. Muzyka na pewno szybko się nie skończy, co najmniej do 8:00, a może i do 9:00 tutaj wszystko będzie się kręciło. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Najlepsze techno, najlepsza elektronika tylko w Kawęczynie na festiwalu Muse, który odbywa się pod naszym czwórkowym patronatem.
0: Czwórka na Muse Festival.

0: Furka na Muse Festival. Muse Festival.
1: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: 22 stopnie w Kawęczynie, w Nowym Jorku 26, akurat tak mi się spojrzało, a w Warszawie, moi drodzy, jest 22 stopnie, więc pogoda bardzo podobna w całej Polsce i chyba też trochę na całej kuli ziemskiej, chociaż wiadomo, że gdzieś indziej może być bardzo zimno, a gdzieś indziej jeszcze cieplej niż u nas, ale jest umiarkowanie bezchmurnie, jeżeli chodzi o temperaturę w nocy, no to spadnie do 16-15 stopni. Ciśnienie dzisiaj to 1008 hektopaskali. No i obecnie niestety, bądź też stety, w zależności dla kogo,

0: gwałtownie spada. A jeszcze spojrzę tylko na noc w Kawęczynie, bo w Kawęczynie w nocy temperatura spadnie do 16 stopni również, no ale jutro piękna pogoda, no i dzisiaj chyba spokojna noc, także myślę, że wszyscy festiwalowicze, którzy słuchają muzyki elektronicznej, powinni czuć się bezpiecznie i bezpieczni, ponieważ będzie po prostu przyjemnie.
1: Autopromocja.
2: Hej, hej, hej, tu Adam Smolarek. Parę miesięcy od premiery najnowszej adaptacji Wichrowych Wzgórz już minęło, ale w naszym kraju również można pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko, jak mówi piosenka. Od lat udowadnia to też warszawska grupa Rosa Wertow, która już w tę niedzielę odwiedzi pasmo muzyczne. I to nie wszystko, jeśli chodzi o utwory z Polski, dlatego że kilka dni przed koncertem Mysłowic na Poland Rock Festiwalu sprawdzimy też, jak po latach brzmią ich kompozycje. A jeszcze przed snem posłuchamy retransmisji koncertu TVB i Gestiulki z Rap Sceny Twórki. Zapraszam w niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. A ja lubię cię, Gleto, a kto ty? Lubię kiedy głupio pytasz, czy lecimy na kluby, jak ty wyspy.
3: O nie, my tak nie gramy. To słychać.

0: Plus Festiwal.
1: Druga godzina specjalnej czwórkowej audycji prosto z festiwalu Muse. Dzisiaj imprezujemy w neogotyckim pałacu z końca XIX wieku. Piętrowy, nieregularny plan tego pałacu. Wieloboczna wieża. Wygląda spektakularnie, jest bardzo dobrze zachowany. Oczywiście cały czas trwają prace, by on wyglądał jeszcze lepiej. Natomiast ten obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Przez lata pełnił funkcję domu pomocy społecznej. Teraz zmienił właściciela, który właśnie o ten obiekt dba, ale także pozwala zorganizować festiwal techno o bardzo kameralnym charakterze, o takim charakterze bardzo undergroundowym też, chociaż z drugiej strony artyści, którzy tutaj się pojawiają, grają w najlepszych klubach na całym świecie. Bardzo Was serdecznie zapraszam do godziny 23:00, specjalna audycja z festiwalu Muse. Wydarzenie odbywa się pod czwórkowym patronatem Kamil Jasiński. Zapraszam, jesteśmy razem do 23:00.
0: Czwórka na...

0: Czwórka na Muse Festival.
1: Dzisiaj cały wieczór nadajemy prosto z festiwalu Muse. W tle to, co słyszycie, to jest set, który specjalnie dla Czwórki przygotował Absurd, który jest już razem ze mną. DJ, producent, organizator imprez Chaos. Siemano.
2: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy. Tak jak mówiliśmy, jesteśmy na Muse'ie.
1: I w tle leci w Czwórce teraz twój set. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że go nagrałeś. W zeszłym roku też na Muse'ie się widzieliśmy.
2: Tak, widzieliśmy się w zeszłym roku na Muse'ie w Gdańsku.
1: Dobrze, to inna lokalizacja, inna zupełnie przestrzeń, ale ta sama energia, ten sam vibe. To jest chyba fajne w tym festiwalu, że jest tak, tak bardzo przyjacielsko, tak dosyć rodzinnie, kameralnie i przy tym wszystkim undergroundowo.
2: Jest bardzo undergroundowo, ale też jakość tego festiwalu i ogólnie wydarzeń Muse to jest dużo wyższy poziom niż poziom innych festiwali, innych imprez w Polsce. Widać, że to jest robione z sercem i wkładane jest to bardzo dużo energii.
1: A ty, organizując swoje własne imprezy, mierzysz się z jakimiś ostatnio problemami? No trochę już lat organizujesz te bibki, dużo na pewno też się ostatnio zmieniło. Chyba oczywiście to jest fajne i daje dużą satysfakcję, ale też to nie jest wcale takie łatwe zorganizować imprezę.
2: Pierwsze może nie są łatwe, później z czasem wiadomo, kontakty się łatwe.

0: i tak dalej, doświadczenie, to się staje już takie naturalne, proste i jak się chce robić coś jakościowego, to już to później wymaga mniejszej ilości energii. Aczkolwiek to, co widzę, jaka jest zmiana, to audiencja. Audiencja jest dużo, dużo bardziej już wyedukowana, szuka dużo bardziej właśnie undergroundowych rzeczy, nie sam mainstream. Widać nawet to po ilości Instagramu z Tomorrowlanda, nie, w tym roku.
1: No dobra, czyli że mało jest, tak? Mało z tumor.
0: Dużo, dużo mniej mi się wydaje niż w zeszłym roku.
1: Duża jest konkurencja, też nawet w samej Polsce ile jest festiwali, cały czas pojawiają się nowe, które niestety też zbyt długo nie są w stanie się utrzymać, no bo jednak człowiek nie jest w stanie być na wszystkich festiwalach, nawet jeśli bardzo interesuje się elektroniką.
0: No oczywiście, ale też to, że jednak koszt, jaki jest ponoszony za zrobienie takiego festiwalu, to są ogromne pieniądze, tak? Tutaj nie mamy euro, mamy złotówki, więc jest dużo inaczej.
1: Poruszyłeś jeszcze ten temat publiczności, że jest bardziej wyedukowana, ale ta starsza publiczność jest bardziej wyedukowana, czy młodzi ludzie przychodzą i oni już są bardzo świadomi, bo po prostu nauczyli się tego wszystkiego w domu, w internecie, nie chodząc wcześniej na imprezy?
0: Właśnie, wydaje mi się, że to jest to spowodowane tym, że to się bardzo zmainstreamowało. W internecie Instagram, rolki, TikToki i tak dalej, wszędzie jest teraz techno, wszędzie jest elektronika i dużo, wydaje mi się, szybciej jest człowiek w stanie złapać właśnie to doświadczenie, jakieś takie, dużo szybciej zajmuje to odkrywanie, digowanie i tak dalej. No i też mamy dużo więcej artystów teraz, znajomi, znajomych, znajomi nasi i tak dalej. Też prezentują już wysoki poziom, więc to myślę, że to jest tego kwestia. Ale też to, co zauważyłem, to Gen Z dużo mniej imprezuje niż starsza gwardia. Dużo teraz jest łatwiej spotkać starszą gwardię niż młodszych ludzi na imprezach.
1: Tak, starsza gwardia miała chyba chwilę przerwy i znowu wraca do gry.
0: Oczywiście, tak. Nie, to już jest... We krwi zostało, to już potomkowie też będą mieli to samo po nas.
1: Dobra, za chwilę porozmawiamy o selekcji, którą przygotowałeś dzisiaj dla czwórki i za moment wracamy do rozmowy. A to, co teraz słyszycie, to jest set, który specjalnie dla nas nagrał Absurd.
2: Czwórka na Muse Festival.

0: Czwórka na Muse Festival.
1: Specjalna audycja prosto z festiwalu Muse. Razem ze mną jest Absurd, który przygotował selekcję na tę godzinę i występuje dzisiaj o 6.30.
2: 6.30, closing w pałacu, co mnie bardzo cieszy, bo jednak będzie można odpalić wroty. Jednak końcóweczka to są całkowicie inne sety, inaczej się to gra, ale można sobie też dużo więcej pozwolić.
1: Na więcej znaczy bardziej eksperymentalnie, czy szybciej, bardziej agresywnie?
2: Agresywnie, szybciej, eksperymentalnie, szybsze przejścia, szybkie zmiany, zabawa po prostu tym, co czują ludzie w środku, tak?
1: A wiesz, ile będzie, ile planujesz grać już BPM-ów, czy to czas pokaże?
2: Czas pokaże, ale tak myślę, że od 144 zacznę, a będziemy się rozpędzać. Myślę, że nawet jakieś dżungle wjadą na koniec i tak dalej, więc to już może być 170 nawet.
1: Zapowiada się bardzo ciekawie, a ta selekcja, którą teraz słyszymy, co tam się pojawia?
2: Bo między innymi nasz rodak, The Ass, Gary Beck, Cleric, Iron Root, Filberg, Exos, bardzo dużo tego jest, ale wrzucę też u siebie na Instagramie Absurd, ABSVRD, tego seta razem z tracklistą, bo trzeba się dzielić tym, co się grało.
1: Byłeś ostatnio na jakiejś zaskakującej imprezie, coś ciekawego widziałeś, słyszałeś, coś cię jeszcze zaskoczyło, jakieś wyjazdy zagraniczne, jakieś kolektywy nasze lokalne?
2: Byłem na Molgrabie w Barcelonie, na byłym stadionie Koridy. B2B Jeffa Millsa z DJ-em Nobu w All Night Long w Belgii, w Brukseli. To było naprawdę coś niesamowitego, grubego. Jechałem tam specjalnie i powiem wam, jak macie okazję, jeździcie, tanie bilety są, korzystajcie, bo to jest coś, z czego nie wiem, czy to usłyszymy u nas.
1: O ile to cokolwiek jeszcze takiego się powtórzy.
2: To w ogóle jest bardzo rzadkie, kiedy Jeff Mills gra z kimś back to backa. To jest jednak legenda, jeden z twórców, więc jak nie wiecie, o kim mówię, sprawdźcie sobie Jeff Mills. Cały przekrój różnej muzyki elektronicznej, od starych albumów do obecnych epek i albumów, to jest całkowicie inny świat.
1: Czy dzisiaj jakiegoś Jeffa Millsa zagrasz w swoim secie?
2: Nie zagrał, niestety.
1: No dobra, to miłej imprezy, jak najwięcej zdrowia życzę o tej 6 rano.
2: Dziękuję i wzajemnie tobie też, mam nadzieję, że będziemy się...
1: Będę, wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
0: Czwórka na Muse Festival.

0: Czwórka na Muse Festival.
1: Czwórka nadaje dzisiaj prosto z festiwalu Muse i przez 3 godziny także możecie usłyszeć w czwórce jakościowe techno. Razem ze mną jest już Mislav, jeden z organizatorów, DJ, producent. Siemano.
2: Siemano, cześć.
1: Jak wrażenie, jak forma dzisiaj?
2: Wrażenia mega, forma może troszkę mniej mega, ale to spodziewana sprawa po całej nocy. W każdym razie warto było się zmęczyć.
1: Wczoraj grałeś, dzisiaj prowadziłeś warsztaty z produkcji muzyki. Tak podsłuchiwałem trochę. Nie to, że byłem na całej lekcji, ale troszeczkę podsłuchiwałem. I zastanawiam się, jakie masz do tego podejście. Bo z jednej strony chcesz się podzielić wiedzą, ale z drugiej strony, nie wiem, czy może lepiej nie mówić zbyt wiele, bo będziesz miał konkurencję na rynku. Jak do tego podchodzisz?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że daleko od powiedzenia komuś paru tipów, nawet takich bardziej tajnych, do tego, żeby on rzeczywiście wziął i wykorzystał to w sposób zagrażający mojej karierze, więc nie boję się, z chęcią się dzielę w sumie.
1: No dobrze, to jak masz takie jedno spotkanie jak dzisiaj, to trwało 2 godziny, trochę krócej, to na czym się skupiałeś, bo tam podsłuchiwałem jakieś mroczne dźwięki, pokazywałeś atmosferyczne takie klimaty, to jaki był poziom osób, które się pojawiły, czy to absolutna podstawa, czy jednak trzeba trochę bardziej to rozkminić?
2: Byli DJ-e oraz młodzi producenci i robiłem rozkład mojego traczka na części pierwsze, jakiegoś jeszcze niewydanego, po to, żeby pokazać właśnie z czego tak naprawdę taki utwór się składa i co jest w nim istotne i co sprawia, że on jest, potem działa w klubie.
1: I ten utwór, który dzisiaj pokazywałeś, który dzisiaj rozkładaliście, jak długo nad nim pracowałeś?
2: 2-3 dni.
1: Bo bardzo często też zastanawiam się nad tym, też czytam na różnych forach, że producenci mają problem z tym, żeby skończyć.

0: że nie są w stanie powiedzieć, dobra, ten utwór jest już gotowy. Jak u ciebie to wygląda?
1: Długo tak było, ale mi się wydaje, że nie tylko producenci, nie tylko muzycy. Mój tata na przykład malarzem jest i on ma to samo, że on po prostu zmienia. Przeobraża się to wszystko w nieskończoność, ale chyba z doświadczeniem udaje się zamknąć to coraz szybciej i jakby skupić się na tym, co rzeczywiście jest istotne.
0: Ale zdarzają się później takie sytuacje, że wracasz do jakiegoś utworu i coś jeszcze chcesz zmienić, albo budzisz się w nocy. Nie, tam powinno coś brzmieć inaczej.
1: Jasne, że tak, ale olewam to już potem. Przerobię nowe.
0: No dobrze, to może za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, jak połączyć granie z produkcją muzyki, bo też na przestrzeni ostatnich, chyba mogę już powiedzieć, kilkudziesięciu lat zmieniła się pozycja DJ-a, teraz grają bardziej producenci, trzeba mieć swoje produkcje, żeby się wybić, o tym porozmawiamy za chwilę. Ja przypominam, że dzisiaj jesteśmy w Kawęczynie i nadajemy prosto z festiwalu Muse.
2: Czwórka na Muse Festival.

0: czwórka na Muse Festival.
1: Cały czas w naszym plenerowym studiu razem ze mną jest Mislav, który dzisiaj prowadził warsztaty z produkcji muzyki. Jakie ty masz do tego podejście? Jak to w ogóle widzisz? Bo ja tak sobie myślę, że bardzo mało jest już samych selekcjonerów. Żeby grać, trzeba produkować dzisiaj.
2: Możliwe. Wiesz co, mi się wydaje, że ludzie jako publika, oni pamiętają utwory, prawda? I chętniej chodzą na takiego artystę, którego kojarzą z utworów, które słuchają sobie na co dzień, sprzątając, biegając i tak dalej. Więc myślę, że stąd wynika kwestia, że część

0: pojawiają producenci w klubach, na festiwalach, co mnie cieszy oczywiście.
1: Tak, ale z drugiej strony trudno jest, bardzo rzadko jest, znaczy zdarzają się oczywiście takie sytuacje, ale w kontekście takiego techno, jak dzisiaj usłyszymy na przykład tutaj w tej indoorowej scenie, no to jednak tam nie ma jakichś catchy utworów, bardziej chodzi o produkcję, sound design jest ważny, więc myślę, że na tych artystów, którzy dzisiaj będą występowali, no to w trakcie ich setów nikt nie powie, o, moja ulubiona piosenka.
0: Ale właśnie wydaje ci się chyba, bo są fani tych właśnie brzmień, tych szalonych dźwięków, zaawansowanego sound designu i też są ludzie, którzy rzeczywiście pamiętają to i no jasne, że tak.
1: Znaczy, na pewno są jakieś elementy charakterystyczne, na przykład jestem wielkim fanem Blauana i jestem w stanie rozpoznać jego utwory. Natomiast jeśli chodzi o jakiś taki hipnotyczny bardziej set, no to no dobrze, ale już wyprowadziłeś mnie z tego błędu. Kto ci się wczoraj podobał najbardziej?
0: Wczoraj? Kto mi się podobał? Wszyscy mi się super podobali. Prawdopodobnie Lolsnake i Tubris, którego ogólnie uwielbiam, ale naprawdę Muza i obie sceny grały świetnie, bardzo mi się podobało.
1: A jak grała Lolsnake? Bo ona ma, bym powiedział, nieprzewidywalne sety. To jest cały czas techno, ale to techno jest bardzo eklektyczne.
0: Jest. Wczoraj grała przynajmniej wtedy, kiedy ja byłem, bo też biegałem, nie mogłem być cały czas. Grała mocno, energicznie, wesoło. I dała mi dużego kopa do działania dalej.
1: Okay, potańczyłeś trochę?
0: Potańczyłem.
1: Mislav, dziękuję ci bardzo serdecznie, nie zajmuję ci więcej czasu. Miłej zabawy życzę. Ostatnie pytanie, na kogo dzisiaj najbardziej czekasz?
0: Może na Annę. Słyszałem ją tydzień temu i mega set, więc mam nadzieję, że powtórzy tą jakość.
1: Dzięki bardzo.
0: Dzięki. Czwórka na Muse Festival.

0: Czwórka na Muse Festival.
1: Czwórka nadaje dzisiaj prosto z festiwalu Muse, a razem ze mną jest...
2: Piotr.
1: Jak się, Piotrku, wczoraj bawiłeś?
2: Oj, wyśmienicie, świetnie było.
1: A skąd przyjechałeś?
2: Z Wrocławia.
1: Dobrze. I jak dowiedziałeś się o festiwalu Muse w ogóle i jak bardzo interesujesz się muzyką? Często uczestniczysz w tego typu wydarzeniach?
2: Uczestniczę bardzo często, jeżdżę na festiwale tego typu, a o festiwalu Muse dowiedziałem się w sumie z internetu. Szukałem czegoś bardziej, mniej popularnego, że tak powiem. Czegoś świeżego, no i póki co to tutaj znajduję, więc...
1: I jeśli chodzi o wspomnianą świeżość, jesteś usatysfakcjonowany?
2: Na ten moment tak. Tak.
1: Dobrze, a co, o jaką świeżość ci chodzi? Czy chodzi ci o to, żeby festiwal nie był zbyt duży, nie był zbyt mainstreamowy? Chodzi ci o samych artystów, o bookingi, żeby nie było big name'ów?
2: Nie, no big name'y mogą być, tylko żeby trzymać to w takim rozmiarze, jak jest teraz. Żeby to się rzeczywiście nie rozrosło jak inne festiwale, bo straci swój klimat. A teraz jest przyjemnie ludzi.

0: Ludzie są fajni, na polu namiotowym też jest, że tak powiem, w porządku, bo nie ma miliona namiotów, o które się człowiek potyka. No i też jest miejsca dużo tutaj, jest przyjemnie po prostu.
1: I który występ wczoraj ci się najbardziej podobał?
0: To Quelza na pewno.
1: Okay. Wczoraj występował Tubliz, byłeś na nim?
0: Tak, tu byłem, tu, w środku.
1: Jak, bo ja bardzo żałuję, że nie mogłem być, a jestem jego wielkim fanem.
0: Ja go śledzę, mam właśnie dużo muzyki od niego, że tak powiem, nakupowanej, bo też, że tak powiem, trochę gram. Więc jego muzyka to też mnie bardzo inspiruje i wykorzystuję jego muzykę w swoich setach.
1: Okej, to jaka jest twoja DJ-ska ksywka?
0: Dopiero się buduje.
1: Okej, czyli najpierw tworzysz bazę, a później będziesz grał. Dobra, a w jakich klimatach planujesz się poruszać?
0: No aktualnie to jest coś pomiędzy hard groove a takim hypnotic techno, powiedzmy, coś w tym stylu, tak.
1: No dobrze. Czyli z jednej strony...
0: Ale to się zmienia bardzo dynamicznie.
1: No, bo... wiadomo, poszukuje się muzyki, tak. I gusta też się zmieniają. Dziękuję ci bardzo serdecznie i życzę sukcesów w DJ-skiej karierze. W takim razie dzisiaj miłej imprezy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Czwórka na Muse Festival.

0: Czwórka na Muse Festival.
1: To, co słyszycie dzisiaj w czwórce, to oczywiście najlepsze techno, a to dlatego, że dzisiaj 3-godzinna audycja prosto z festiwalu Muse. To jest Kawęczyn, niedaleko Torunia. Chociaż niedaleko Torunia 20 minut, ale miejscówka odizolowana od cywilizacji. Ale proszę bardzo, znalazłem swojego. Łukasz jest razem ze mną, stały słuchacz czwórki, siemano.
2: Siema, witam.
1: Łukasz, powiedz, jak to się stało, że tutaj trafiłeś?

0: No słuchaj, słuchałem czwórki, no i to właśnie się tak wydarzyło, że nawet w twojej audycji wygrałem bilety na ten, na to wydarzenie, super sprawa.
1: No i jak wrażenie, jak ci się podoba?
0: No bardzo mi się podoba, raz, że no, pogoda dopisała, więc to już jest duży plus dla całego tutaj obiektu, który jest super zlokalizowany, faktycznie odizolowany od całości, bo totalnie w polach, no miejscu.

0: W innym miejscu to jest trzecia edycja, no ale może tutaj akurat zostaną na dłużej. Fajnie by było, prawda?
1: No myślę, że tak. Chyba im się też spodobało, bo też tak szukają, słyszałem na wywiadach, że też szukają takiego stałego miejsca. Może im to siądzie.
0: Łukasz, a skąd przyjechałeś? I widzę, że w takim bardzo rodzinnym składzie tutaj się pojawiliście.
1: No tak, no my teraz tak już z córką 15 miesięcy i ja jeździmy tak. My z Częstochowy, ze Śląska jesteśmy, przyjeżdżamy.
0: No, no to kawałek, to nie jest tak blisko.
1: No 300 kilometrów, ale warto i na dobrą imprezę się wybrać, nie ma żadnego problemu dla mnie.
0: Ale z tego, co już mogliśmy chwilę wcześniej porozmawiać, to się orientuję, że ty jesteś niezły festiwalowicz, co?
1: No lubię taką muzykę elektroniczną, to dla mnie jest coś na pierwszym miejscu i na takie imprezy warto pojechać i tak, ja chętnie, zawsze.
0: A jakieś ostatnie imprezy też fajne udało ci się zaliczyć? Może przy okazji gdzieś coś w czwórce udało się wygrać?
1: No oczywiście, że się udało. Ostatni wypadł, no to Carbon, tak, Zabrze Carbon. No i marzec w tym roku tak samo, Snowfest, no to dla nas jest i dla nas to jest najlepsza imprezka, taka, tym bardziej, że poza sezonem, jeśli mówię o letnim, prawda, no to jest mega, ja zadowolony.
0: Ale jeśli mielibyśmy porównać Carbon a Muse Festival, trochę inny klimat, prawda?
1: No inny, tutaj jest bardzo butikowo, są tylko dwie sceny i jest inny klimat, jest mniej na pewno ludzi i... No i też inna muzyka przede wszystkim, nie? No.
0: Takie mroczne techno. Ale wiesz, co mi się spodobało? I na poprzednich edycjach też mi się to podobało, ale w tej przestrzeni, w ciągu dnia, to było widać, że nie ma napinki tutaj.
1: Ojej, no pewnie, że nie ma właśnie. I to fajne, że już od 14 już się zaczęło i na ludzie się zaczęli. Ludzie powolutku chilloutowali, przychodzili i powolutku wkręcają muzyczkę. No tak, spoko.
0: Łukasz, to jeszcze takie pytanie bardzo ważne na koniec. Ostatnie, ale nie ostatnie. Jak długo słuchasz czwórki? Jak w ogóle to się stało, że jesteś naszym słuchaczem?
1: Czwórki to powiem wam, słucham jeszcze zanim żeście nie byli czwórką.
0: Czyli Radio Euro.
1: Tak, to jeszcze wtedy były moje początki garażowe, tam sobie przy motorze grzebałem i z kumplami żeśmy słuchali. No i ja słucham no jako stricte czwórki, no to już spokojnie z 15 lat, no.
0: Okej, okay. No jak było jeszcze Radio Euro, to wtedy ja się pojawiłem w redakcji. Czyli powiedzmy, jesteśmy czwórkowymi rówieśnikami.
1: Zbijamy pionę, no.
0: Bardzo serdecznie ci dziękuję, Łukasz, dobrej zabawy.
1: Dziękuję serdecznie i tobie również.
2: Czwórka na Muse Festival.

0: czwórka na Muse Festival.
1: W tej godzinie w czwórce możecie usłyszeć specjalny set, zagrany specjalnie dla nas. DJ Absurd odpowiada za tę selekcję. Absurd dzisiaj występuje także na festiwalu Muse i gra Closing w tej mniejszej scenie, w scenie pałacowej o godzinie 6.30. Oby starczyło mu zdrowia, oby mi także starczyło zdrowia. No zajrzałbym tam, ale trzeba jakoś rozkładać siły. Z rzeczy najważniejszych, priorytetów moich, no to oczywiście audycja w czwórce do godziny 23.00. Zostańcie z nami.

0: Muse Festival. Muse Festival.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja.

0: Minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: Zaczynamy od Warszawy, 20 stopni, no i ładnie. Raczej chmur dzisiaj nie powinno być w nocy, no i w miarę będzie przyjemnie, bo temperatura spadnie do 15 stopni tylko, a od rana już pełne słońce od 5, wschód słońca o 4:47, więc ci wszyscy, którzy są na festiwalu, a dzisiaj, aż przed chwilą słuchając Kamila i jednego z jego gości, że o 6 ma jakiegoś seta, więc no, to jest moim zdaniem bardzo ciężkie, więc pogoda na pewno się przyda. I przelatuję szybciutko do Kawęczyna, ponieważ tam odbywa się festiwal, na którym jest Kamil Jasieński. No i w Kawęczynie 19 stopni, bezchmurnie, noc również bardzo pogodna. O 1 stopień cieplej niż w Warszawie, bo 16 stopni. No i od rana również pełne słońce. Ciśnienie to 1007 hektopaskali, no i obecnie gwałtownie spada.
1: Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne

0: sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: czwórka na Muse Festival.
1: Trzecia godzina naszego specjalnego programu z festiwalu Muse właśnie się rozpoczęła. Ja przypominam, że dzisiaj czwórka jest w Kawęczynie. Jeżeli jesteście w okolicach Torunia, to zapraszamy Was bardzo serdecznie. Na pewno nas znajdziecie. Nasze plenerowe, czwórkowe studio rozstawione jest przy samym wejściu. Tutaj pojawiają się goście. Tutaj rozmawiam z naszymi słuchaczami. Tutaj rozmawiam z ludźmi, którzy przyjechali na festiwal. No, ludzie, którzy tutaj przyjechali, przede wszystkim chcą posłuchać dobrej elektroniki. No i oczywiście festiwal to zapewnia. Tym bardziej mnie to cieszy, że to wydarzenie odbywa się pod naszym czwórkowym patronatem. To jest trzecia edycja. Na poprzedniej także byłem i również świetnie się bawiłem, chociaż była w zupełnie innej lokalizacji, bo co roku festiwal Muse jest organizowany w innym miejscu. Pałac, w którym dzisiaj się znajdujemy, absolutny strzał w dziesiątkę. Jak dokładnie to wygląda, to oczywiście wszystko będziecie mogli zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. No a my jesteśmy razem do godziny 23. No i oczywiście najlepsze techno także w czwórce. Kamil Jasiński, zapraszam.
0: Czwórka na Muse Festival.

0: Czwórka na Muse Festival.
1: Czwórka nadaje dzisiaj prosto z festiwalu Muse. Jesteśmy w Kawęczynie, stoimy pod XIX-wiecznym pałacem, a obok mnie stoi Błażej Malinowski. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Jak ci się miejscówka podoba?
2: Bardzo. Ciekawe jest to, że pochodzę z Torunia, a nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje 20 km od mojego miasta.

0: konta rodzinnego.
1: A ktoś z twojej rodziny wiedział, że coś takiego jest?
0: Nikt. Moi rodzice mieszkają też pod Toruniem i to jest trasa na Warszawę i tam się przejeżdża przez Kawęczyn, ale okazało się, że to nie jest ten Kawęczyn, bo byłem na początku przekonany, że to będzie tam. Miałbym wtedy jakieś 6 minut drogi od moich rodziców, a okazało się, że jednak muszę przejechać przez Toruń i to jest troszeczkę dalej, ale nadal blisko.
1: Błażej, to skoro pojawił się wątek twojego rodzinnego miasta, to jako nastolatek, jak odkrywałeś muzykę elektroniczną, to coś działo się w Toruniu?
0: Jak byłem w liceum, to wtedy było bardziej skupione to na punkowej scenie, drum and bassowej scenie, hip-hopowej, scratchowej scenie i tak się wkręciłem trochę w DJing. Potem w późniejszych latach, już prawie u schyłku liceum, trochę weszło house'u, ale rzeczywiście ten hip-hop i punk był największym takim nurtem, który odkrywałem. I ten house pod koniec mnie tak zainteresował, że może to ja bym też mógł coś takiego zrobić i po wyprowadzce do Warszawy tym się zająłem.
1: Okej, ale czy to otoczenie w jakiś sposób cię inspirowało? Bo zastanawiam się nad tym, bardzo często mówi się o konkretnych gatunkach, które rodzą się w jakimś mieście. Nie bez powodu techno zrodziło się w Detroit, czy nie bez powodu Chicago house zrodził się w Chicago. Natomiast mówimy o ogromnych zjawiskach. Zastanawiam się, czy na taką mniejszą skalę w Polsce też otoczenie, to co się dzieje na scenie, wpływa na młodego artystę, na młodego człowieka przy jego poszukiwaniach muzycznych, czy jednak w dobie internetu to właściwie w każdym miejscu na ziemi możesz tworzyć każdy gatunek?
0: Ja zawsze unikałem stwierdzenia, że jakiś kraj, miejsce ma swój sound bądź nie, bo zawsze uważam, że pod przykrywką tego, co widzimy teraz w social mediach, za moich czasów nie było ani social mediów, ani mediów, ani internetu tak de facto. Uważam, że to nie jest de facto klucz, bo zawsze pod spodem zawsze będzie się krył ktoś, kto ma coś do powiedzenia i co możemy odnaleźć, choć będzie to ciężkie, więc ja bym unikał tych stwierdzeń, że jest to kwestia miejsca albo miasta. Wiadomo, że mamy pewne kolebki, które są kojarzone, tak jak wspomniałeś o Detroit, czy mówimy o Berlinie non-stop, ale to nie jest moim zdaniem kwestia samego miejsca, pewnie pewnych zależności historyczno-politycznych tak naprawdę, które powodują, że tego typu muzyka albo jakaś inna muzyka wzrasta i jest popularna i jest potem opisywana, ale w tych miastach podejrzewam inne gatunki mają się tak samo dobrze, ale nie są tak eksponowane.
1: Tak samo mam wrażenie, bardzo często mówi się o grunge'u, że tak dużo było zespołów grunge'owych z Seattle, ale było kilka bardzo dobrych zespołów i wszystkie inne zespoły, które później wtedy powstawały i na różnym poziomie grały, no to i tak doczepiały się do tego grunge'owego ruchu i dlatego o nich wiemy, bo było kilka naprawdę dużych zespołów, więc oczywiście to, co powiedziałeś, jak najbardziej z tym się zgadzam, ale wspomniałeś już Berlin, to może za chwilę porozmawiamy jeszcze o tym Berlinie, mieszkasz tam na co dzień. Czy tamto miasto wpływa na to, jak tworzysz i jakim jesteś człowiekiem, czy wpływa na to, jak grasz? O tym porozmawiamy za chwilę.
2: Czwórka na Muse Festival.

0: czwórka na Muse Festival.
1: Błażej Malinowski jest gościem trzeciej godziny audycji prosto z festiwalu Muse. No i pojawił się już wątek tego Berlina. Berlin jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Berlin to, Berlin tamto. Ale parę ładnych lat już mieszkasz. Z innej strony może do tego podejdę. Czy od czasu twojej wprowadzki do Berlina to miasto się zmieniło? Zauważasz jakieś zmiany?
2: Zmieniło się, ale my się zmieniamy, my się starzejemy, więc jakby wszystko się zmienia i dobrze się zmienia, bo wydaje mi się, że gdyby się nie zmieniało, to nie mielibyśmy Muse tak naprawdę, bo ja jestem na scenie ileś lat, ponad 20 lat i gdyby ludzie nie robili czegoś nowego i nie wymyślali nowych miejsc, tak jak tego tutaj w Kawęczynie, to pewnie nie szlibyśmy do przodu, więc jakby możemy mówić, że się zmienia, ale pytanie, czy to nie jest tylko moja perspektywa, bo czyjaś perspektywa, bo mamy wspomnienia z pierwszych wyjść do Berghaina albo pierwszych wyjść do Trezora. Więc ja bardzo też unikam tego typu stwierdzeń, bo wierzę w to, że niech każdy robi swoje, oddaje serce i niech ci nowi ludzie wypychają, przepychają, wymyślają i tworzą swoją przestrzeń, tak aby to wszystko rosło i koegzystowało w jakiś tam sposób.
1: Ale występowałeś już na całym świecie, czy cały czas uważasz, że Berlin jest jakimś takim benchmarkiem, że oni robią to najlepiej? Tak jak już powiedziałeś, niech każdy robi po swojemu, ale no, nie bez powodu mówi się, że jest to stolica techno. Czy gdzieś można doświadczyć techno jeszcze lepiej, czy po prostu inaczej?
2: Nie w tej skali. Wydaje mi się, że Berlin jest tym miejscem, które pokazuje, że można robić to w czwartek, piątek, sobotę, w ciągu dnia, w nocy, rano albo od piątku do poniedziałku. Nie ma to żadnego znaczenia i ci ludzie się znajdą, jeśli ten line-up jest na tyle dobry i klub jest przygotowany na, jeśli chodzi o sound, światła i tak dalej, to ludzie tam będą. I ta kultura wyjścia, moim zdaniem, to jest klucz. I przyzwyczajenie ludzi, że możemy wychodzić od 19 roku życia do 60 roku życia i później, to jest klucz, że to nie jest kwestia ograniczona do naszych 10 lat młodości. I w tym momencie tym się wyróżnia Berlin, że rzeczywiście możemy spotkać ludzi z różnych sfer, z różnych miejsc i to jest kwestia jak wyjście do knajpy, do restauracji czy do baru, a wychodzi się po prostu do klubu i to może być o 14 w sobotę albo w niedzielę i tym się wyróżnia Berlin, ale muzycznie nie, to jest po prostu większe.
1: To w takim razie jeszcze wracając do Polski, po tych wszystkich koncertach, po wszystkich twoich występach na całym świecie, jak się czujesz wracając do ojczyzny i grając tutaj? Bo grasz całkiem sporo w Polsce.
2: Bardzo sporo i zawsze chcę tu grać, bo to jest właśnie, zawsze miałem takie marzenie, żeby wszystko co mam, wszystko co zyskałem, nauczyłem się tutaj i też dlatego robię

0: rzeczy i swoje imprezy robię w Polsce, nie dlatego, że muszę, tylko bardzo chcę, bo wydaje mi się, że to, co wypracowałem i tych ludzi, których znam, mogę ściągnąć na Jasną czy do każdego innego klubu w Polsce i to ma dla mnie wartość, że jakby ja mogę zwrócić trochę tej energii i przekazać coś, co uzyskałem te 20-15 lat temu i wyjechałem, ale to jest dla mnie tak naprawdę moja scena i zawsze będzie moją sceną i dlatego to tak szanuję i zawsze będę szanował.
1: Błażej, bardzo serdecznie dziękuję, że znalazłeś chwilę przed występem na festiwalu Muse. Udanego granka życzę.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Czwórki.
1: Wielkie dzięki.
2: Czwórka na Muse Festival.

0: czwórka na Muse Festival.
1: W ogóle, dobra. Czwórka dzisiaj nadaje prosto z festiwalu Muse, a razem ze mną jest...
2: Krzysiek Kałuża z Mystic Events.
1: Cześć Krzyśku, bardzo się cieszę, że mamy chwilkę, żebyśmy mogli porozmawiać, ponieważ jesteś bardzo ważną osobą na tym festiwalu. Odpowiadasz za nagłośnienie tej sceny indoor. To jest wizytówka tego festiwalu, ponieważ cała komunikacja opiera się na tym, że dzisiaj i ta impreza odbywa się w XIX-wiecznym pałacu. No i jak nagłaśnia się takie miejsce, które przede wszystkim do tego typu imprez nie jest stworzone, więc trzeba to zaadoptować.
2: Generalnie jest to bardzo trudne zadanie, ustawić sound system w bardzo rewerbującym pomieszczeniu, jakim jest sala, która została udostępniona na parterze tego budynku.
1: Dobrze, rewerb na język polski to? Co się dzieje z dźwiękiem?
2: Jest bardzo dużo pogłosu. Jest rzędu 2-3 sekund pogłos. Co to znaczy, jak sobie klasnę w ręce, to ten dźwięk unoszący się echem trwa 2-3 sekundy.
1: Czyli coś takiego jak na Stadionie Narodowym, tylko w wersji mikro.
2: O nie, ja bym powiedział, że na stadionie chyba takiego rewerbu właśnie nie uświadczamy.
1: To jest echo.
2: Ja bym powiedział, że stadion jest bardziej bliżej do outdooru.
1: No i co trzeba zrobić, żeby to dobrze brzmiało, bo jednak na imprezie techno brzmienie jest najważniejsze.
2: No więc to na pewno trzeba wykonać jakiś pomiar, najlepiej mikrofonem pomiarowym, sprawdzić sobie to w programie tak zwany Smart, który do tego służy. I później tak pomiar pokazuje nam wykres, jakie częstotliwości, gdzie tam wybrzmiewają dłużej, które częstotliwości są dominujące, które się wygaszają, no i zastosować też jakąś odpowiednią korekcję do tego.
1: Okej, dobrze. I ta korekcja, to jest korekcja, wszystko jest robione na komputerze, multimedialnie, czy rzeczywiście coś musisz tam wstawić do tej przestrzeni, żeby ten dźwięk inaczej się rozchodził?
2: Generalnie zrobiliśmy korekcję, korzystając z systemu L-Acoustics i jego DSP, oprogramowaniu ELA Network Manager.
1: Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale na pewno wytłumaczysz.
2: Jest urządzenie, jest to po prostu wzmacniacz cyfrowy. L-Acoustics używa cyfrowych wzmacniaczy, które mają właśnie wbudowany software, oprogramowanie, gdzie możesz sobie wszystko jakby sterować tam, co chcesz. Możesz wycinać, podbijać każdą częstotliwość. Ale tu trzeba dodać, że takim prawdziwym czynnikiem, aby walczyć z pogłosem w pomieszczeniu, to nie jest DSP, to nie jest korekcja, to jest bardziej stosowanie jakichś pułapek basowych, paneli akustycznych. No niestety nie mamy dostępu do tego, ale myślę, że brzmi w porządku.
1: Bardzo fajne określenie tutaj się pojawiło, pułapka basowa. Czym jest pułapka basowa? O tym porozmawiamy za chwilę. Ja przypominam, że czwórka nadaje dzisiaj z festiwalu Muse.
0: Czwórka na Muse Festival.

0: Czwórka na Muse Festival.
1: Czwórka nadaje dzisiaj z festiwalu Muse. Jesteśmy w Kawęczynie. Stoimy teraz właściwie u drzwi XIX-wiecznego pałacu, w którym odbywa się to wydarzenie. I rozmawiamy o tym, jak to miejsce, jak to wnętrze jest nagłośnione. I pojawiło się piękne określenie pułapka basowa. Krzyśku, czym jest ta pułapka basowa?
2: Chodzi o to, że pułapka basowa to jest taki, to jest taka konstrukcja, najczęściej drewniana i o odpowiednich wymiarach, która pozwala nam na wyłapywanie niskich częstotliwości. Ona jakby je absorbuje, czyli składki powierzchni, ściany, niskie dźwięki basowe bardzo łatwo się o te ściany odbijają i wracają, tworząc nieprzyjemne takie buczenie, zamulanie basu. A pułapki basowe to właśnie dzięki swojej konstrukcji są w stanie jakby to złapać i zabsorbować. I chodzi tutaj o to, żeby słuchacz miał, czerpał przyjemność słuchania muzyki z samych głośników, samego systemu, a nie z dźwięków odbitych z każdej ściany.
1: No dobra, ale jak ja chodzę na imprezy wiele lat, to zawsze słyszę o tym, a jest mało basu, musi być więcej basu, bas. A tutaj mówisz o pułapce basowej, to po co wyłapywać ten bas, skoro każdy chce więcej basu?
2: Wiesz co, ale bas, który idzie z systemu, to nie jest to samo, co bas, który jest odbity. Bo odbity bas odbija się w innej, powiedzmy, czy w innym czasie, powodując przesunięcia fazowe. Jeżeli jest powiedzmy odbity o 180 stopni, teraz mi to tak ciężko technicznie określić, bo ja jestem bardziej techniczny, więc nie wiem, jak to ludziom, którzy nie ogarniają tego tematu.
1: Ja na przykład nie ogarniam i już trochę nie rozumiem.
2: No wiesz, dźwięk ma swój cykl, fala, 360 stopni. I pełne wybrzmienie danej częstotliwości odbywa się w 360 stopniach. Jeżeli dochodzi do kolejnego, znowu jest koło zatoczone, kolejna fala chce wyjść, znowu zaczyna się od 0 stopnia, to ona się nałoży, tak?

0: A jeżeli się, powiedzmy, odbije od ściany, to trwa przez jakiś czas. Jeżeli ona się odbije od jakiejś ściany, w zależności od częstotliwości i czasu, może trafić w przeciwfazie. To znaczy, że tam się wtedy nam zlikwiduje ten bas. A jeżeli się odbije w innym czasie, może się nałożyć w na dany cykl. I może być wtedy pik, może się podbić ten bas. Więc też możemy, znając te zasady fizyki dźwięku, jak one się odbijają, znając jaka częstotliwość ma jaką długość, bo dźwięki mają, fale dźwiękowe mają swoją długość i wiemy, znając też jaką prędkość ma dźwięk, jesteśmy w stanie ustawić system w ten sposób, żeby on współgrał z tymi odbiciami.
1: Krzyśku, a czy powiedziałbyś, że ta przestrzeń, którą miałeś okazję nagłaśniać i ty odpowiadasz za to, jak to brzmi w tym roku na festiwalu, czy to była jedna z najbardziej wymagających przestrzeni w twojej karierze zawodowej, czy były trudniejsze miejsca do nagłośnienia?
0: Czy były trudniejsze? Nie, uważam, że to jest bardzo trudne miejsce do nagłośnienia, bo mamy też ograniczone zasoby, czyli nie możemy tutaj tych pułapek basowych postawić, czy paneli akustycznych. Więc po prostu musimy walczyć tylko i wyłącznie fizycznym ustawieniem głównie basów, czy całego systemu względem ścian i odległości. Także uważam, że to jest chyba najbardziej challenge.
1: Okay. Ale się udało, to jest najważniejsze.
0: Ale ja też nie mogę się pochwycić jakimś super doświadczeniem, bo to jest... Tak, nie mam bardzo dużo sztuk, nie mogę tak jak na przykład Mainstage, tam Spectribe może się pochwalić wieloma, może dziesiątkami, czy nawet setkami realizacji, no ja mam kilka.
1: Dobrze, ale dostałeś taką wspaniałą scenę, udało się ją nagłośnić. Jeszcze mam jedno pytanie, ale to za moment. Ja przypominam, że dzisiaj nadajemy prosto z festiwalu Muse. Jak pięknie ten festiwal brzmi, o tym jeszcze za moment porozmawiamy.
2: Czwórka na Muse Festival.

0: czwórka na Muse Festival.
1: W ten weekend bawimy się na festiwalu Muse. Jesteśmy w Kawęczynie. Stoimy w tym momencie przed XIX-wiecznym pałacem, w którym jest jedna ze scen, druga scena jest na zewnątrz. Razem ze mną jest Krzysiek, który odpowiada za nagłośnienie tej wewnętrznej sceny. Czy miałeś wczoraj kontakt porozmawiać trochę z artystami, którzy występowali? Czy im się podobało? Bo za DJ-ką trochę inaczej to słychać niż na parkiecie. Miałeś styczność?
2: Tak.
1: I co powiedzieli?
2: No, że tam za DJ-ką jest trochę nie tak, jakby chcieli, ale ja uważam, że ważniejszy w tym momencie jest słuchacz. I tu powinien być priorytet skierowany.
1: No dobrze, ale było za głośno, za cicho, właśnie rezonowało, co tam się działo?
2: No tak, DJ stoi pod ścianą betonową, gołą, więc zawsze dźwięk będzie tam jakiś rezonował. Więc trzeba iść tutaj na kompromis i ja uważam, że no tutaj DJ musi jednak wziąć sobie więcej na klatę, na cześć słuchaczy, którzy jednak przychodzą i płacą za bilet.
1: No tak, to jest najważniejsze. Dokładnie. Żeby dobrze się bawić. Krzyśku, a ty cały wieczór wczoraj spędziłeś i dzisiaj też będziesz cały wieczór na tej scenie?
2: Niestety wczoraj nie spędziłem całego wieczoru, bo bardzo dużo zajęło mi czasu budowanie systemu kratownic, pomaganie Tomkowi z audio kartel w wstawianiu paneli. Później też fizycznie budowaliśmy z własnymi rękami praktycznie całą tą scenę. I byłem bardzo zmęczony, no i niestety nie mogłem uczestniczyć w zabawie.
1: Okej, czyli później jak to wszystko jest rozstawione, to już tu nie ustawiasz tego tam?
2: Nie, ustawiamy to na stałe, no i mamy kontroler, gdzie realizator, w tym przypadku Tomek, stoi po prostu kontroluje, Tomek z audiokartel, stoi i kontroluje.

0: na fochołowym mikserze realizatorskim. Pilnuję DJ-a, czy nie gra za głośno, czy czasem jest za cicho, żeby trzymać równy poziom.
1: Ale dzisiaj planujesz się bawić?
0: A dzisiaj planuję... Czy ja się planuję bawić? Ja... Nie, dzisiaj planuję po prostu słuchać i kontrolować, co się dzieje.
1: No dobrze, no to życzę ci...
0: Ja wchodzę na...

0: Czwórka na Muse Festival.
1: Czwórka nadaje dzisiaj prosto z festiwalu Muse. Stoimy pod XIX-wiecznym pałacem, w którym jest ulokowana jedna ze scen, a razem ze mną jest Musletter, która dzisiaj razem z Mambi Dexter otwierała główną scenę. Cześć, dzień dobry.
2: Tak jest, hej, witam wszystkich.
1: No i jak wrażenia, bo godzina dosyć egzotyczna, jak na polskie warunki, 13. Jak ci się grało?
2: Tak, bardzo wczesna, ale jednocześnie wystarczająco późna, żeby ludzie już zdążyli wstać i troszeczkę nabrać takiego excitementu i po prostu chęci, żeby potańczyć trochę i powajbować sobie z nami.
1: A jak ty przygotowywałaś się do takiego występu, który no, jednak rządzi się swoimi prawami, bo nie wiadomo czego się spodziewać. Czy przyjdą ci prosto z afteru bez spania, czy jednak będzie mało ludzi? Jakie miałaś nastawienie?
2: Wiesz co, my bardzo dużo z Kasią przygotowałyśmy różnych utworów z różnych gatunków, tak żeby zacząć dość wolno i spokojnie i żeby troszeczkę tą energię wzbudzić i też troszeczkę takich energetycznych kawałków, które nam później pozwoliły jakby zbudować tą energię parkietu, tak żeby dobrze się tańczyło ludziom i żeby faktycznie ich wprowadzić w ten nastrój tego dnia.
1: Okay. A jeśli chodzi o wczorajszy wieczór, noc, poranek, byłaś? Podobało ci się coś? Coś ci się nie podobało? Jak wrażenia?
2: Wczoraj było mega, zdecydowanie. Przede wszystkim byłam pod wielkim wrażeniem tej miejscówy, bo pałac jest naprawdę piękny i całe otoczenie, te wszystkie tereny zielone oraz te budynki wokół, wewnątrz kompleksu są naprawdę klimatyczne, więc wszystko robi mega robotę. No i słyszeć bardzo jakościowe techno z dobrym nagłośnieniem do tego, no to jest naprawdę experience.
1: A poza tym mam wrażenie, że tutaj jest taka jeszcze, można powiedzieć, rodzinna atmosfera. Jest bardzo sielankowo. No i też wielkość, skala tego festiwalu sprawia, że można poczuć się swobodnie, ale też bardzo bezpiecznie.
2: A tak, to prawda. No bo jest kameralnie, ale jednocześnie nie jest nudno. Więc trochę się dzieje, ale nie za dużo. Nie jest komercyjnie, więc jakby to jest bardzo fajna przestrzeń, żeby też pogadać z ludźmi i poznać różnych ludzi. No ja też jakby spotkałam przypadkiem dużo osób, które, nie wiem, z którymi na przykład chodziłam do gimnazjum, albo osoby, u której mieszkałam tam 6 lat temu, więc jakby dużo takich przypadkowych spotkań, co jest mega fajne po jakichś tam wielu miesiącach podróżowania, więc to było takie bardzo miłe właśnie, jakieś takie otulające doświadczenie.
1: Pojawił się ten wątek komercyjny. Czy uważasz, że komercjalizacja muzyki elektronicznej w ostatnim czasie w jakikolwiek pozytywny sposób może wpłynąć na scenę, na przykład wprowadzając nowych ludzi, sprawiając, że zainteresują się właśnie takim jednak undergroundowym techno przez jakąś mainstreamową imprezę albo rolkę, którą zobaczą na Instagramie?
2: Wiesz co, mi się wydaje, że tutaj są dwa nurty, więc ja bym nie powiedziała, że jednoznacznie komercjalizacja jest zła, ponieważ jest dużo showcase'owanych talentów, które nie są koniecznie jakby jednowymiarowe gatunkowo. Więc jakby z jednej strony mamy jakiś taki nurt hard techno tiktokowego, ale jednocześnie jest dużo komercyjnych artystów, którzy faktycznie mieszają te gatunki lub gdzieś tam działają na granicy gatunków. Nawet tutaj jeden z takich bardzo, bardzo sztampowych, standardowych przykładów, let's say Fred Again czy Skepta na przykład, nie? I to też jest mainstream, to jest absolutne jakby top of the top mainstreamu, natomiast oni dużo eksperymentują i gdzieś tam dużo czerpią właśnie z tej kultury undergroundowej, więc

0: No, myślę, że są różne tego aspekty. Różnie tutaj to tych ludzi zachęca, żeby właśnie zgłębiać inne gatunki.
1: Dziękuję ci bardzo serdecznie. Miłej imprezy życzę.
0: Wzajemnie, wzajemnie. Dzięki.
2: Czwórka na Muse Festival.

0: Czwórka na Muse Festival.
1: Powoli zbliża się godzina 23, a to oznacza, że nasza specjalna audycja z festiwalu Muse także dobiega końca. Jeszcze przypominam, że to, co słyszeliście w tej godzinie, to jest Sabre Back to Back Rust, czyli DJ-e, ale także organizatorzy, którzy odpowiadają za stworzenie tego wyjątkowego festiwalu. To oni wymyślili Muse Festival i to oni zaprosili tak wspaniałych artystów i to dzięki nim dzisiaj właśnie tutaj mogę poprowadzić audycję, ale także mogę tej wspaniałej muzyki posłuchać. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Jeżeli jeszcze się wahacie, no to zdążycie na pewno dojechać, bo do białego rana będzie tutaj toczona walka, oczywiście przy najlepszej muzyce techno. My słyszymy się w poniedziałek po godzinie 13 w popołudniu. Wielkie dzięki za dzisiaj. Obym doszedł do siebie po tym festiwalu. Kamil Jasiński, na razie.
0: Czwórka na Muse Festival.
2: Autopromocja.
3: Hej, hej, hej, tu Adam Smolarek. Parę miesięcy od premiery najnowszej adaptacji Wichrowych Wzgórz już minęło, ale w naszym kraju również można pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko, jak mówi piosenka. Od lat udowadnia to też warszawska grupa Rosa Verdow, która już w tę niedzielę odwiedzi Pasmo Muzyczne. I to nie wszystko, jeśli chodzi o utwory z Polski, dlatego że kilka dni przed koncertem Mysłowic na Poland Rock Festiwalu sprawdzimy też, jak po latach brzmią ich kompozycje. A jeszcze przed snem posłuchamy retransmisji koncertu TVB i Gestiulki z Rap Sceny Twórki. Zapraszam w niedzielę po 20. Adam Smolarek.
2: Autopromocja.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
0: Gramy!

teraz padniemy ze zmęczenia. Chcemy więcej słońca na twarzy. Co by się nie miało wydarzyć, już nie będziemy tym sami. Tylko my i słońce na twarzy. Dziś mamy dla kogo żyć. Dziś zaczyna się dzień polarny, a mgłę nocy przegania świt. Nie musisz mówić już nic, bo ja idę tuż obok. Nie musisz mówić już nic, nic.

odpowiedź zawarta jest w liczbach. Dwie rzeczy, podaż i popyt. Odstawia się na bok głupoty, jak nie ma co do gara włożyć. A wiara, że wygrałeś życie, co mało nim minie, a tylko cię znają na chwilę. Ja nie chcę oceniać, bo wolę zapytać, jak mają na imię.

Indigo w kapciach w domu. Niby skromna Skoda, niby że balans i od świtu zen. A tu neptyk, narcyz, nieogar i parę innych nieszczególnych rzeczowników na N. Zobacz jak niewiele widać za tej fasady źle skrojonej. Po co ta ocena jak i tak przestrzelisz, mniejsza w którą stronę.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: To X2 Boys.

ale został tylko budowlany gruz. Wyburzyli kawiarę, kieruną już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie pita to. Masz drinka na randce, szminka na szklance, a usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochanie, a ty cały mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony.

0: Kalia, przyrop, faj, banilof. Czasem na początku drogi, po godzinach gonisz szans. Wchodzi ci to w krew, albo wiesz, że nie ma szans. Nie zrozumiesz o nie, jak nie jesteś jednym z nas.
1: Komuś zawiesił zawkę,
0: ktoś przewalił grube ryby, uciekł stąd i zmienił twarz. Ten czas minął bezpowrotnie, z groźną miną wilcy, bo zelała w oknie. W deszczu moknie miasto rapu, miasto przestępstw. Nie wiem jak długo, ale wiem po

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce.

0: dla siebie osobiście zdrowia życzę, dla moich dzieci szczęścia, zgody w domu, a dla wszystkich ludzi w Polsce, żeby nam się lepiej żyło i żeby był spokój na całym świecie.
1: Słuchasz Czwórki.

tę historię, znać te korzenie. Dlaczego tutaj stoję i gram to, co gram? Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem? Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać tę historię, znać te korzenie. Dlaczego tutaj stoję i gram to, co gram? Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem? Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Sprzedaj mi kolejną

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Mamy kolejny konkret, kolejną sprawę, więc ja chciałbym bardzo, żeby to był kolejne miejsce na ziemi.
2: Warszawa ma spore zaległości, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zachowa się naród. Nowe przedsięwzięcie na wszelki wypadek nazywa się eksperymentem.

0: hasłem. O, jest pani. Dzień dobry. Poproszę jedno jasne.
1: Przepraszam pana, za czym ta kolejka?
2: Do ostatniej paróweczki, proszę panią.

Zmieniajcie mi ksywy na N ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie. Schodów mnie aż nosi, Jezus Maria. Siedzę, piszę projekt znowu. Pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątam.

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy, kupiłem sobie żelazko. Wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam sobie przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli. A odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, i moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jak meteoryt wśród planet, w niewiedzy swej, gdzie spoczywa dno. Przez atmosferę do granic dosięgnąć muszę.

śmieją się ze mnie, gdy przechodzę korytarzem. Myślisz, że jest mi smutno, stary, zbijam piątkę z białasem. Wracam na chatę, którą kupiłem za swoją kasę. Pyk, pyk!

0: ją skumaj. Pieniądze szczęścia nie dają, ale brak ich z pewnością przynosi nieszczęście.
1: Dobra. Skończ mi p***ć, to już się nudne robi.
0: Dobra.
1: Yo.

Jeszcze nie otwieram oczu, boję się co zastanę. Południe, wieczór, ranek, może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce.

szczęścia. Na koncie za dużo krzywd mam. Chwila mnie dzieli, bo brak nadziei, więc dzwonię i lepiej niech odbiera mój dealman. I tak, bliscy cierpią, więc znowu w to samo, szambo się skitram. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem. Gdzie ten mój Bóg? Dziś wiem, to od niego test. A i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki. Niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni. Żeby nie skrewić, nie przegrać, więcej odmienić przez przypadki szczęście. Oddać wam życia resztę, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnień. Chwila, dolniesz? No pewnie. Po krząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie.

Przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie, kłamstwa i debet kart. Przez zapaść, odwyk i czysty czas mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę proste. Dawno doliło, co nazywają komfortem. Ja goniłem tą utopię, jakbym psiknął na szyję szarą Lacoste i myślał, czemu ten zapach już nie jest niebiasty, jak